0: zdan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside.

dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O migu kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia. Namalowany tchnieniem pejzaż. Odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Tym razem po naszej stronie tylko jedno dzień dobry. No ale uszami wyobraźni słyszę państwa chór mówiący to dzień dobry wspólnie razem z nami jak co sobotę. No bo przecież nawet jak nie ma Weroniki albo nie ma mnie, to nigdy żadne z nas nie jest samo, no bo właśnie po drugiej stronie są państwo. I to jest zawsze najlepsze paliwo i najlepszy napęd. No to rozpędzajmy wspólnie ten weekend. Jest sobota, 12 września, minęła siódma. Na brzaskowym posterunku Patryk Rabiega i Franek Wójcicki. Ruszamy.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Także gdzieniegdzie może słońce się dzisiaj pojawić, choć w całym kraju synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie przez 19 na przeważającym obszarze kraju do 21 na zachodzie. No i podczas gdy u nas już pogodowo bardziej jesiennie, no to wreszcie Europy lato trwa w najlepsze. Rzym pełen słońca i 30 stopni na termometrach. Podobnie w Madrycie, w Paryżu. No, jak ktoś właśnie się wybrał na weekend, żeby pospacerować i pozwiedzać, wygrał los na loterii, idealne 25 stopni i lekkie zachmurzenie, ale bez deszczu. Nie powinno padać też w Londynie i tu bardzo przyjemne 23 stopnie.

Powiedziałem, że w wyobraźni słyszę to państwa dzień dobry wypowiedziane wspólnie ze mną, ale są też wiadomości z krótkim dzień dobry i w naszej skrzynce mailowej i w grupie dla patronów na Facebooku i już za wszystkie te wiadomości bardzo, bardzo dziękuję. No mówię, że to jest zawsze najlepszy napęd i najlepsze doładowanie energetyczne. brzask@nowyswiat.online. Przypominam ten adres. Można pisać w każdej sprawie. Przede wszystkim w sprawie pocztówek. Wystarczy, że krótko się państwo nagrają, opowiedzą w jakich okolicznościach brzaskują razem z nami, a my, bo Weronika przecież po powrocie się do tej pocztówki dopisze, odwdzięczymy się właśnie taką klasyczną papierową pocztówką, bo szanowni państwo, w sobotnik brzaskach solo ta nasza pocztówkowa wymiana dobra wciąż działa. Ona nie jest na ten czas zawieszona. Mamy jeszcze tradycyjną poezję z Bielska Białej od pana Zbyszka. Być jak sal solo, Patryk powiedział. I dzisiaj w brzasku sam będzie siedział.

W październiku ukaże się nowa edycja debiutanckiej płyty grupy Genesis, From Genesis to Revelation. To jest album, który oryginalnie ukazał się w 1969 roku. Teraz, jak wspomniałem, na rynku pojawi się ponownie i będzie to edycja wzbogacona o dodatki, zremasterowana, także już czuję, że wszyscy fani zacierają ręce. Genesis z Peterem Gabrielem na wokalu, a piosenka In Limbo, jej wersja uwspółcześniona, tak to nazwijmy, która przed chwilą wybrzmiała, to jeden z naszych singli tygodnia. No dobrze, ale my tu nie o muzyce, bo mamy w Brzasku pewne obowiązki i mamy 12 dzień września, a to oznacza, że dziś imieniny obchodzą Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Gwido, Gwidon, Juwencjusz, Macedoniusz, Maja, Maria, Marlena, Sylwin, Sylwina, Tacjan, Teodul i Teodulf. Mam takie poczucie, że Weronika wybrałaby Gwido, Juwencjusza i Teodulfa, więc sprawdźmy tych trzech dżentelmenów. Gwidon, imię męskie pochodzenia germańskiego, wywodzi się od słowa witu, oznaczającego drzewo, las i stanowi skróconą formę germańskich imion dwuczłonowych z pierwszym członem witu, takich jak Widukind. Jego polskim odpowiednikiem znaczeniowym byłoby imię Lasota. O, proszę bardzo, czyli Gwidon jak nasz polski Lasota, a Juwencjusz, imię męskie pochodzenia łacińskiego, Juventus, oznacza młodzieńczy. I było dwóch świętych o tym imieniu, no i jeszcze pan Teodulf, imię męskie pochodzenia germańskiego. Aha, ale nie mamy wyjaśnionego znaczenia, mamy tylko napisane, że wśród świętych jest święty Teodulf, reklus z Trewiru. O, także tak o Teodulfie nie za dużo się dowiedzieliśmy, no ale o Juwencjuszu i o panu Gwidonie już troszkę więcej wiemy. 18 minut po siódmej.

All right. 23 minuty po siódmej. To skoro było trochę o imprezie, to ja Państwu teraz opowiem o tej naszej sobotniej, brzoskowej imprezie. Kto na nią zawita, bo dzisiaj skład jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemny. Mateusz Andruszkiewicz oczywiście z kalendarium muzycznym jeszcze przed ósmą się pojawi. Zdradzę Państwu, że w kalendarium Mateusz opowie o pewnej płycie, o której już wspominałem w czwartek w wyborach osobistych. To jest płyta, która moim zdaniem zmieniła oblicze muzyki pop i do dziś jest przykładem tego, jak powinna brzmieć porządna popowa produkcja. Wciąż. Po 20 latach, bo dokładnie tyle, kilka dni temu minęło od jej wydania. O jakim albumie mowa? No to muszą się Państwo jeszcze uzbroić trochę w...

cierpliwość, ale niebawem Mateusz wszystko Państwu opowie. Po ósmej oczywiście także będzie pluszowa zbroja i korzystając z nieobecności Weroniki, swoją drogą, jeśli nas słucha, to wysyłam radiowe, brzaskowe uściski, a kto dziś w Sopocie, to proszę jej wypatrywać. No ale korzystając z jej nieobecności, to przyniosłem dzisiaj dwa zachwyty. Jeden filmowy, serialowy, choć mocno związany z literaturą, no i książkę oczywiście. No nie mogę się jakoś ostatnio opanować z tym czytaniem. Oczywiście nie biję na głowę Weroniki, ale przyznaję, mam ostatnio jakąś dobrą passę, jeśli chodzi o czytanie i o książki, po które sięgam. Kolejna z nich pojawi się dziś w pluszowej zbroi, a oba zachwyty, i ten serialowy, i ten książkowy, to Ameryka Południowa. To tak powiem, żeby może jeszcze trochę rozbudzić Państwa ciekawość. Zatrzymamy się także na chwilę przy poezji i będzie dzisiaj wyjątkowo refleksyjnie, bo wrócę jeszcze na moment do wczorajszej 25. rocznicy zamachów z 11 września. O tym wydarzeniu powstał moim zdaniem jeden z najpiękniejszych wierszy w polskiej poezji. Wybrzmi około 8:30. W kąciku klimatyczno-przyrodniczym zawitamy tym razem do świata rysi. Wszystkie rysie to świetne, fajne zwierzaki, wiadomo. Rośnie populacja tych zwierząt na Pomorzu Zachodnim, co oczywiście bardzo, bardzo cieszy. No ale nie oznacza, że rysie przestają być gatunkiem zagrożonym i wymagającym ochrony. Stefan Jakimiuk, biolog z Fundacji WWF Polska, w tym temacie u nas, tuż przed 9:00. No a później to już chyba wszyscy zgłodniejemy, choć dla tych, co wstali wcześniej, zjedli śniadanie o 5:00 czy o 6:00 rano, to powoli będzie się akurat zbliżać już pora obiadowa. No i w obiadowych klimatach dziś kącik kulinarny, bo jego główną bohaterką będzie zalewajka. A sekrety i historię tej zupy zaserwuje nam wszystkim Klaudia Kowalczyk i jej gość, kucharz Kuba Borowski. Jak Państwo pamiętają, a jeśli nie, to właśnie o tym Państwu przypomnę, krótkie zwierzenia na chwilowym urlopie, ale to nie oznacza, że nie będzie więcej gości w sobotnim brzasku. Wręcz przeciwnie, dziś na przykład pojawi się Marcelina Pasek. Jesteśmy na progu jesiennego sezonu w klubie Spatif w Warszawie. I porozmawiamy o tym, co to ważne miejsce na kulturalnej mapie stolicy szykuje, a zdradzę Państwu, że to będą nie tylko koncerty. 27 minut po 7:00.

To oczywiście George Michael. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kiedyś, i to też chyba było podczas solowej edycji Brzasku, czytałem z gazety artykuł Historię o odnalezieniu po kilkudziesięciu latach listu zakopanego gdzieś, to chyba było w polu, tak mi się kojarzy, listu w butelce oczywiście. A przypominam o tym dlatego, że mam w ręce dzisiejszy fakt oczywiście i w dzisiejszym wydaniu jest bardzo podobna historia, chociaż jeśli dobrze pamiętam, to wtedy ten list w butelce został odnaleziony w Polsce, a artykuł, który za chwilę Państwu przeczytam, ta historia wydarzyła się w Austrii. Lodowiec oddał plecak po 63 latach. Wykrzyknik. Taki jest tytuł tego krótkiego artykułu. Proszę posłuchać, bo naprawdę historia jest niesamowita. Fantastyczne znalezisko w Alpach Sztubajskich. Lodowiec po 63 latach oddał plecak młodego alpinisty. Dziś właściciel ma 86 lat i nie kryje wzruszenia. To jedna z tych historii, które pisze samo życie. 16 lipca 2026 roku przewodnik górski Marco Stern podczas przejścia przez lodowiec w Alpach natrafił na wysokości niemal 3000 metrów na coś, co przypominało kapsułę czasu. Wyłaniający się z lodu zniszczony plecak, a obok niego aparat fotograficzny, czekan i fajka. Miejscowy policjant nie odpuszczał, suszył papiery i przeglądał każdą kartkę. W końcu odczytał imię i nazwisko: Alfred Rothfischer. Okazało się, że w policyjnych archiwach nie ma żadnego zaginionego o tym nazwisku. Policjant zadzwonił do Bawarii i trafił pod właściwy adres. Tak, to plecak mojego męża, potwierdziła Waltraut, żona właściciela plecaka. Alfred był tuż obok niej. Alfred Rothfischer miał 23 lata, kiedy z przyjaciółmi zdobywał szczyty Alp Sztubajskich. W trakcie przejścia przez lodowiec wpadł do szczeliny. Na szczęście był związany liną, a koledzy zdołali go utrzymać. Alfred się wydostał, ale musiał porzucić swój plecak. Przez lata w rodzinie Rothfischerów żartowano, że plecak kiedyś wróci z lodowca, jak słynny człowiek z lodu Otzi. Po 63 latach żart stał się faktem. No, przyznają Państwo, bardzo optymistyczna i bardzo pozytywna historia. Swoją drogą ciekawe, czy klisze z tego porzuconego wtedy aparatu da się jeszcze uratować, bo myślę, że zdjęcia sprzed 63 lat, no, byłyby pewnie na wagę złota. Bridget Calls Me Maybe, Baby teraz na naszej playliście i to jest nówka sztuka, muzyczna nówka sztuka.

Tak jeszcze a propos historii odnalezionego plecaka w Alpach po 63 latach. No ja podobnej historii nie mam. W sensie nigdy nic mi nie zginęło, nigdy nic nie porzuciłem i to coś do mnie nie wróciło po wielu, wielu latach, ale może państwo mają taką historię. Jeśli tak, to proszę się podzielić, bo jestem szalenie ciekaw, czy udało się kiedyś odzyskać coś, co już państwo spisali na straty. Tak jak ta austriacka, niemiecka rodzina, ten plecak porzucony w Alpach 63 lata temu. Brzask@nowyświat.online. Tam można takie swoje historie kierować. Albo oczywiście grupa dla patronów na Facebooku, tam też zaglądam co jakiś czas, więc wszystko widzę, wszystko czytam. Nic się przede mną nie ukryje. 20 minut pozostaje do godziny 8. No to dla niektórych teraz będzie pobudka.

0: Dałem dziś Państwu pospać. A co? Taki bonus w ten brzask w wersji solo. A o pobudce powiedziałem dlatego, że wiem, że Ewa Bem w sobotę to dla niektórych sygnał wstajemy. 7:46 to też sygnał, że czas zajrzeć w muzyczną przeszłość. No a tu przewodnik może być tylko jeden. Mateusz Andruszkiewicz.
1: Mamy dziś kilka wartych wspomnienia rocznic płytowych, począwszy od hipnotyzującego wokalu Julie Cruz, który fonograficznie objawił nam się na jej debiutanckim albumie wydanym 12 września w 1989 roku. Płyta była tu produkowana przez nieżyjących już niestety mistrzów Angelo Badalamentiego i Davida Lynch'a. Jeden zajął się muzyką, drugi tekstami, a całość zaśpiewała wspomniana Julie Cruz, którą słyszeliśmy w filmach takich jak Blue Velvet, Industrial Symphony, no i przede wszystkim w miasteczku Twin Peaks. To podobno od Blue Velvet zaczęła się ich współpraca. Panowie szukali kogoś, kto zaśpiewa cover Song of the Siren Tima Buckleya w sposób zbliżony do Elizabeth Fraser. Angelo polecił Julie, artystycznie zaiskrzyło, a reszta ich wspólnej drogi jest historią, dobrze znaną i powszechnie podziwianą. 12 września 1989 roku wyszła też płyta G-Stone z austriackiego trip-hopowego duetu Kruder & Dormeister. I również 12 września, nieco później, bo w 2011 roku mistrzyni przemiany, zmiany formy, wizerunku i brzmienia z gracją równą Mystique z Marvelowej serii, czyli Saint Vincent, wydała swoją trzecią w dorobku płytę Strange Mercy. I wszystko to są ważne, a niekiedy nawet kultowe pozycje, ale nie pójdziemy dziś dalej bez wspomnienia o roku 2006, bo dokładnie 20 lat temu kluby zatrzęsły się w posadach, gdy wjechał nowy Dustin. Była to jego druga studyjna płyta, zatytułowana Future Sex Love Sounds. Niemal w całości wyprodukowana przez specjalistę od klubowych brzmień lat 2000, a jak się niedawno okazało w Łodzi również świetnego performera tzw. adlibów. Czyli Timothy'ego Mosleya, znanego po prostu jako Timbaland. Panowie współpracowali już przy debiutanckiej płycie Justina. Timbaland Timberlake'owi wyprodukował 4 utwory wtedy, w tym absolutnie przełomowe w dorobku Justina, Cry Me a River. Był to więc bezpieczny i obiecujący muzyczny port, by odwiedzić go ponownie przy produkcji kolejnego albumu, choć zabranie się do tworzenia go wcale nie przyszło Justinowi prosto, łatwo i przyjemnie. Po sukcesie jego debiutanckiej płyty, która sprzedała się w nakładzie 4 milionów egzemplarzy, miał poczucie wypalenia. Potrzebował przerwy od muzyki, zajął się wtedy aktorstwem, zagrał w kilku filmach, występował z Jimmy Fallonem i kilka lat musiało upłynąć, zanim w 2005 roku wrócił do studia, a w tym przypadku studia Timbalanda Thomas Crown Studios w Virginii, by zająć się kolejnym fonograficznym rozdziałem. A to, jak wiadomo, była wysoko zawieszona poprzeczka do przeskoczenia i nie zazdroszczę zmagania się z oczekiwaniami po debiucie. Choć może zazdroszczę. W każdym razie uznał, że pójdzie w nieco innym kierunku muzycznym, co wyraził w porównaniu, że jeżeli poprzednie Justified miało w sobie coś z Michaela Jacksona i Stevie'ego Wondera, to Future Sex Love Sounds brzmi bardziej jak David Bowie albo Prince. Oficjalnie produkcję płyty panowie zaczęli w grudniu, potrzebowali niespełna roku na skończenie i wydanie materiału. I tak oto 8 września płyta ukazała się w Europie, a 4 dni później 12 września w Stanach. I nie jest niczym odkrywczym powiedzenie, że płyta to była przebojowa. Są 4 jedynki z listy Billboard Mainstream Top 40 na dowód. Były ochy i jachy w recenzjach, były nominacje do Grammy i była kilkukrotna platyna, którą album pokrył się za sprzedaż ponad 10 milionów egzemplarzy, z czego 4 miliony w samych Stanach Zjednoczonych. Tak więc coś gdzieś kiedyś mogli Państwo o tej płycie słyszeć, o innych podobnie ważnych albo istotnych ciupeńkę mniej. Powiem za tydzień o podobnej porze, za dziś pięknie dziękuję.
0: No powiedziałem, że będzie o pewnej pięknej, 20-letniej, kultowej, popowej płycie. A o tym wszystkim opowiadał Państwu nie mniej kultowy Mateusz Andruszkiewicz. Ja mam jeszcze tradycyjnie małe postscriptum muzyczne. Brzask dziś otworzyła Whitney Houston, ale zabrzmi jeszcze jeden potężny, wspaniały głos, bo Jennifer Hudson obchodzi dziś urodziny.

Jennifer Hudson i fragment jej oscarowej roli z musicalu Dreamgirls. Tak kończymy pierwszą godzinę sobotniego Brzasku, ale przed nami jeszcze dużo dobra. Za chwilę pluszowa zbroja, przystanek poezja i oczywiście kącik klimatyczno-przyrodniczy. Także wracam do Państwa za kilka minut.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Minęła ósma, Patryk Rabiega i Franek Wójcicki. To my dziś na brzaskowym posterunku i jesteśmy z Państwem razem do dziesiątej. Jak zapowiadałem, za chwilę pluszowa zbroja, w której przeniesiemy się do Ameryki Południowej, ale zanim kulturalne polecenia, zanim moje latynoskie serce mocniej zabije, to jeszcze Sari Shore i prognoza pogody.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, także gdzieniegdzie słońce powinno dać znać, że jest, że żyje i że ma się całkiem nieźle, choć w całym kraju synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie przez 19 na przeważającym obszarze kraju do 21 na zachodzie. Za chwilę zabiorę Państwa kulturalnie do Ameryki Południowej, no to sprawdźmy jeszcze, jak tam pogodowo sytuacja się przedstawia. Buenos Aires nie takie boskie, 12 stopni i deszcz, zachmurzona i deszczowa także Bogota, tu akurat bez zaskoczenia, ale ciepło, 20 stopni, tyle pokażą termometry. Upalnie za to w Rio de Janeiro 27 stopni, choć może popadać.

Najłatwiej się zaszyć, jak przed chwilą usłyszeliśmy, no i trudno się nie zgodzić. A najlepiej zaszyć się z książką, filmem, płytą, które nas zachwycą i otulić się tym zachwytem jak pluszem. No i właśnie o tym jest pluszowa zbroja i nasze cotygodniowe polecenia. Ja dziś postaram się namówić Państwa na małą podróż do Ameryki Południowej. Moje latynoskie serce nie tylko w poniedziałki, nie tylko w poniedziałkowe poranki bije mocno. I serial, i książka, o których będę mówić, dzieją się w Ameryce Południowej i są dziełem latynoskich twórców. Zaczniemy od serialu, choć związanego z literaturą. Jakiś czas temu zachwycałem się już w pluszowej zbroi pierwszą częścią serialu 100 lat samotności na podstawie książki Gabriela Garcia Marqueza o tym samym tytule. Niedawno wreszcie pojawiła się druga i zarazem ostatnia część tego serialu i wciąż jest oszałamiająco. Ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak twórcom udało się oddać magię, taki wyjątkowy klimat, który jest symbolem książki Marqueza. Przyznam Państwu, gdy czytałem 100 lat samotności jako nastolatek, no to byłem przekonany, że nigdy żaden film nie odda tej atmosfery, którą udało się Marquezowi stworzyć w tej opowieści, a już na pewno to książkowe Macondo, czyli centrum wszystkich wydarzeń. No nie, no w ogóle nie ma szans, by dorównało temu, które stworzył Marquez, żeby filmowcy w ogóle dorównali temu literackiemu Macondo. Mam wrażenie, że pewnie każdy, kto czytał 100 lat samotności, zbudował sobie w swojej wyobraźni swój własny obraz tego, jak to miasteczko wygląda. A jednak to filmowe miasteczko, które, przypomnę, powstało od zera specjalnie na potrzeby serialu, no to jest Macondo, muszę powiedzieć, bardzo bliskie tym moim wyobrażeniom. Historia, cała historia rodu Buendijów też na szczęście nie została spłaszczona i tu wielkie uff, bo bałem się, naprawdę bałem się skrótów i tego, że naprawdę w filmie i w serialu no nie uda się filmowcom tak do końca wszystkiego opowiedzieć, ale udało się i to wszystko naprawdę moim zdaniem wspaniale się ogląda wizualnie. Mistrzostwo świata. A naprawdę oddać wszystkie symbole, wszystkie zawiłości tej opowieści, no to nie jest taka łatwa sprawa, także szapoba. Choć jak miałbym się do czegoś przyczepić, to mam takie jedno małe zastrzeżenie i to dla wszystkich z Państwa, którzy nie widzieli jeszcze tej drugiej części, to uwaga, bo to będzie jednak mały spoiler. Za mało motyli. Zdecydowanie za mało tych słynnych żółtych motyli, które stały się no, symbolem całej książki i są szalenie ważnym elementem jednego z wątków w tej drugiej serialowej części. No i tu mam zdecydowanie niedosyt. Ale to tak jak mówię, mała wada, bo jako całość to ten serial jest moim zdaniem fantastyczny. Długi, bo to, tak jak wspomniałem, dwie części, obie mają po 8 odcinków i każdy z tych odcinków to jest w zasadzie jak film, bo odcinek trwa ponad godzinę, ale ogląda się naprawdę wyśmienicie, także jeśli jeszcze Państwo nie widzieli tej drugiej części, może nawet nie wiedzieli, że już jest, to jest i wspaniale zamyka całą tę historię. A tym, którzy w ogóle nie oglądali, no to oczywiście
polecam tym bardziej obie części. 100 lat samotności, serial. Wielka filmowa produkcja w zasadzie. No a już tak oczywiście poza wszystkim to polecam przeczytać samą książkę 100 lat samotności Gabriela Garcia Marqueza, bo to jest dopiero zachwyt nad zachwytami. To o innym książkowym zachwycie jeszcze za chwilę. O takim zachwycie już zdecydowanie mniejszym objętościowo i nazwijmy to bardziej kameralnym, jeśli chodzi o historię. I z Kolumbii przeniesiemy się do Brazylii. Ale najpierw muzycznie.

18 minut po 8. Wspomniałem, że książka, o której teraz opowiem, jest przy 100 latach samotności opowieścią zdecydowanie z gatunku bardziej kameralnych. Co nie zmienia faktu, że tematyka, jaką porusza, jest bardzo poważna i niestety bardzo aktualna. Brązowo-żółty to jest tytuł, a autorem książki jest Paulo Scott. Paulo Scott to jest

i przez społeczeństwo, a wszystko ze względu na kolor ich skóry. Lorenzo jest ciemnoskóry, a jego brat Federico ma zdecydowanie jaśniejszą karnację i przez wielu uznawany i brany jest za białego. To determinuje, pewnie jak się Państwo już domyślają, absolutnie wszystko w ich życiu. Federico zostaje socjologiem, znanym działaczem antyrasistowskim, jest osobą powszechnie znaną i poważaną, podczas gdy jego brat, wychowywany przez tych samych rodziców, żyjący w tym samym domu, musi mierzyć się z uprzedzeniami rasowymi. I właśnie o tym jest ta historia, którą opisuje Paulo Scott. To jest opowieść o rasizmie, o systemowym rasizmie, który w Brazylii trwa do dziś, bo to nie jest żadna historia z przeszłości, tylko to jest brazylijskie tu i teraz. I powiem Państwu, to mną naprawdę wstrząsnęło, że wciąż w XXI wieku, wydawać by się mogło w kraju słynącym z tolerancji, który ma na sztandarach różnorodność, napięcia rasowe mogą być tak powszechne i tak poważne i w zasadzie wystarczy nawet delikatnie ciemniejszy odcień skóry, by taką osobę spotkał społeczny ostracyzm i wykluczenie. Bardzo Państwu polecam. Książka kilka lat temu była nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Zasłużenie. A bardzo niedługo Paulo Scott przyjeżdża do Warszawy. Będzie jednym z gości nowego festiwalu, pierwszej edycji festiwalu Fervor Latino. To jest festiwal poświęcony literaturze latynoamerykańskiej. Mam nadzieję, że słyszą Państwo, jak szybciej właśnie zabiło mi serce. 2-4 października, w tych datach to wydarzenie będzie miało miejsce. No, Radio Nowy Świat macza w tym wszystkim palce, także już teraz bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Będzie okazja na spotkanie nie tylko z Paulo Scottem, bo do Warszawy przyjadą także pisarki z Peru i z Argentyny. Dla przypomnienia, brązowo-żółty, tak zatytułowana jest książka, o której opowiadałem. Jeśli wpadnie w Państwa ręce, to bardzo proszę nie wahać się i przeczytać. Wstrząsająca historia, nie jest to łatwa lektura, od razu podkreślę, ale szalenie ważna i, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo aktualna. Także dwa polecenia latynoamerykańskie, tym razem w pluszowej zbroi ode mnie. Przypomnę, druga część serialu 100 lat samotności na podstawie wybitnej powieści Gabriela García Márqueza i książka Brązowo-żółty Paulo Scotta. To już jest bardzo współczesna literatura brazylijska. 23 minuty po 8. There was an age, the

Bardzo się cieszę, że hasło Festiwal Literatury Latynoamerykańskiej tak Państwa rozbudziło. Fervor Latino, tak się nazywa. Przypomnę, pierwszy weekend października w Warszawie. Jeszcze wszystkie informacje także o naszym radiowym udziale niebawem się pojawią, także proszę po prostu śledzić i antenę, i nasze media społecznościowe. Tak jak wspominałem na początku audycji, dziś w poezji, w prozie Brzasku, bo to już jest ten moment, wrócimy jeszcze na chwilę do wczorajszej rocznicy zamachów z 11 września 2001 roku. 25 lat, tyle właśnie minęło od tamtych wydarzeń. Mówiłem o tym we wczorajszej audycji Cały Nasz Świat, ale powtórzę, że mam takie poczucie, że to było jedno z tych wydarzeń w najnowszej historii, które bardzo silnie zapisało się w pamięci pewnie wielu z nas i pewnie wielu z Państwa pamięta dokładnie, co robiło, gdzie było i w jakich okolicznościach dowiedziało się o ataku terrorystycznym w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Ja miałem wtedy 16 lat. Pamiętam, że zaczynałem drugą klasę liceum i byłem wtedy na wycieczce szkolnej w Pradze. Akurat szliśmy przez most Karola, gdy zadzwoniła do mnie moja mama roztrzęsiona, pytając, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy bezpieczni, bo samoloty właśnie uderzyły w wieżę w Nowym Jorku i chyba zaczyna się wojna. A później pamiętam, że całą klasą szukaliśmy po Pradze jakiegokolwiek miejsca z telewizorem, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło. 11 września i wszystkie emocje związane z tą datą bardzo trwale zakotwiczyły się także w kulturze. Powstały filmy, powstały piosenki. Jedna z nich zresztą za moment zabrzmi. Powstały książki. No i powstały także wiersze. I ten, który za chwilę Państwu przeczytam, jest moim zdaniem jednym z najpiękniejszych, najsmutniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych, jakie można w ogóle znaleźć w tym gigantycznym skarbcu, jakim jest polska poezja. Napisała go w 2001 roku i opublikowała rok później w tomie Chwila Wisława Szymborska, a wiersz nosi tytuł Fotografia z 11 września. Skoczyli z płonących pięter w dół. Jeden, dwóch, jeszcze kilku, wyżej, niżej. Fotografia powstrzymała ich przy życiu, a teraz przechowuje nad ziemią, ku ziemi. Każdy to jeszcze całość z osobistą twarzą i krwią, dobrze ukrytą. Jest dosyć czasu, żeby rozwiały się włosy, a z kieszeni wypadły klucze, drobne pieniądze. Są ciągle jeszcze w zasięgu powietrza, w obrębie miejsc, które się właśnie otwarły. Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić. Opisać ten lot i nie dodawać ostatniego zdania.

Boss, który całą płytę The Rising poświęcił wydarzeniom z 11 września 2001 roku. You're Missing to był właśnie fragment tego albumu. My wróćmy jeszcze na chwilę do plecaka odnalezionego w Alpach po 63 latach. Daleko szukamy, a okazuje się, że państwo też mają podobne szczęśliwe historie. Chociażby pan Marek, który napisał: pamiętam, 35 lat temu kupiłem szwajcarski zegarek. Nie był super drogi, ale dla mnie był takim spełnieniem pewnego marzenia. Po 2 latach zginął. Rozpacz, żal. Minęły kolejne lata. Szwagier niedaleko zaczął się budować, niwelował teren i znalazł mój zegarek. Ucieszyłem się bardzo, nakręciłem zegarek i chodzi do dzisiaj. Szok. No to może te klisze z aparatu z Alp też da się uratować.

Lisa Stansfield. Jeśli chodzi o klimat i o pewną muzyczną energię, niepodrabialna. 8:42, a to oznacza, że powoli zmierzamy w kierunku spraw przyrodniczych, ale najpierw jeszcze nowość, The War on Drugs.

0: czas na lekcję klimatyczno-przyrodniczą. Rysie. Jak wiemy, wszystkie rysie to fajne zwierzaki, choć no, przez lata nie miały z człowiekiem łatwo. Ale są na szczęście dobre wiadomości, bo rośnie populacja tych kotów. Jak informuje Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, do końca lipca 2026 roku potwierdzono narodziny co najmniej 24 młodych rysi, które przyszły na świat już na wolności. Warto to podkreślić. W ubiegłym roku na świat przyszło co najmniej 40 rysi. To bardzo cieszy. Ale oczywiście wcale nie oznacza, że już wszystko zostało zrobione i że te zwierzęta nie wymagają dalszej ochrony. Proszę posłuchać Stefana Jakimiuka, biologa z Fundacji WWF Polska.
1: Jakkolwiek sytuacja rysia się poprawiła, to trzeba powiedzieć, że rysia jest więcej w Polsce Północnej w związku z tym programem reintrodukcji. Tym niemniej gatunek ciągle jest pod presją taką człowieka i też nie można powiedzieć, że te działania już całkowicie wypełniły potrzeby ochrony tego gatunku. Dlatego też teraz realizowany jest kolejny projekt już tutaj wspólnie przez takie konsorcjum. Projekt jest dofinansowany z funduszy programu LIFE, jak również krajowych. I w tym konsorcjum uczestniczy oprócz WWF-u główny beneficjent, czyli Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Nadleśnictwo Spychowo, a również organizacje z Litwy i z Niemiec. Także projekt ten obejmuje taki dość duży obszar Polski Północnej, taki pas po jeziorze od granicy wschodniej do zachodniej i również przyległe tereny na obszarze Litwy i obszarze Niemiec. Tak? Chodzi o to, żeby połączyć te obszary, gdzie te rysie jeszcze występują poprzez Polskę, do terenów, gdzie rysie mogłyby występować, gdzie są takie populacje, na przykład na terenie Niemiec, ale one są albo izolowane, albo częściowo izolowane i bez dopływu świeżej krwi, bez wymiany genów, te populacje raczej będą skazane na wymarcie. To tak stwierdzają naukowcy. W związku z tym my tym projektem stwarzamy możliwość nie tylko tworzenia gatunku na terenie Polski Północnej, gdzie najlepsze są warunki na obszarze nizinnym do jego funkcjonowania, ale również dajemy szansę do tego, żeby ten gatunek się rozprzestrzeniał również przynajmniej częściowo na terenie Europy Zachodniej.
0: A powiedzmy, o jakich my mówimy liczbach? No bo wspomniał pan o tym programie reintrodukcji, ale proszę powiedzieć, bo liczby to jest zawsze coś, co chyba najlepiej działa na wyobraźnię. Ile rysi udało się już wypuścić? Ile jeszcze państwo planują wypuścić do natury?
1: Do tej pory zostało wypuszczonych zarówno i w Polsce północno-wschodniej, jak i w Polsce północno-zachodniej ponad 130 osobników. To duża liczba, szczególnie w Polsce północno-zachodniej, bo tam w ogóle rysi nie było, więc tam bardzo intensywnie te rysie były wypuszczane. I tam w tej chwili chyba to największa jest populacja, taki zwarty obszar występowania tego gatunku w Polsce. W granicach 100 rysi tam zostało wypuszczonych na przestrzeni 6 lat, czyli bardzo intensywnie. Na terenie Polski północno-wschodniej, na terenie Mazur, ta reintrodukcja zachodziła znacznie tak łagodniej. Te rysie były wypuszczane w mniejszych liczbach. Tym niemniej ponad 30 osobników też zostało wypuszczonych. Dodatkowo ten gatunek jeszcze zachował się na Podlasiu, w puszczach podlaskich, takich jak Puszcza Białowieska, Knyszyńska czy Augustowska. I my, prowadząc taki monitoring genetyczny, zanotowaliśmy wymianę między tymi obszarami, między puszczami na terenie Podlasia, a właśnie obszarami na Warmii i Mazurach, więc jakaś łączność jest tutaj zachowana i dzięki temu ta populacja tu w Polsce północno-wschodniej wzmacnia się, więc no, jesteśmy na dobrej drodze, żeby stworzyć no, silniejszą populację niż jeszcze powiedzmy 20-30 lat temu. No, w niektórych obszarach tych rysi w ogóle nie było, a już w tej chwili są.
0: No właśnie, to było moje następne pytanie. Czy państwo w jakikolwiek sposób śledzą te wypuszczone osobniki?
1: Wszystkie rysie, które są wypuszczone w ramach tych programów i wcześniej realizowanych przez WWF, jak również przez naszych partnerów w oddzielnych projektach, jak również teraz w tym projekcie który się nazywa Rozszerzenie zasięgu występowania rysia w Polsce Północnej. Wszystkie rysie są wyposażane w obroże telemetryczne. Chodzi o to, żeby znać losy poszczególnych osobników, co się z nimi dzieje, gdzie się przemieszczają, jakie robią trasy, wędrówki, gdzie zajmują swoje terytoria, na co polują, bo śledząc to można znajdować no, i ofiary tych drapieżników. No, są to jednak drapieżniki, więc polują na głównie pokarmem rysia jest sarna, ale też i bóbr i inne zwierzęta, a więc dowiadujemy się bardzo dużo o obyczajach tych zwierząt, o tym, jak się zachowują, jakie mają, to się mówi, preferencje środowiskowe, gdzie żyją, no i co jedzą, tak? To jest bardzo ważne. No i w końcu też można ocenić jakby efektywność prowadzonych działań, tak? W takiej krótszej skali, tak? Natomiast w skali dłuższej, czyli jakby no, już po zakończeniu tych działań, no, kiedy już no, te osobniki jeszcze mogą żyć pojedyncze osobniki, które mają te obroże, ale też ich potomstwo już nie musi tych obroże mieć. Więc my śledzimy dzięki monitoringowi, tak? Czyli więc dzięki fotopułapkom, które są w terenie, stwierdzamy obecność rysi, dzięki zbieraniu włosów, tak? Mamy takie specjalne pułapki włosowe, gdzie rysie się ocierają, zostawiając włosy. Możemy je przesłać do badań, do analiz genetycznych i tam wyizolowane jest DNA z tych włosów, konkretnie z cebulki włosowej. Dzięki temu możemy stwierdzić, czy na przykład jest to ryś pochodzący z wypuszczenia, z reintrodukcji, albo potomstwo tego rysia. A mamy już nawet odnotowane wnuczęta tych rysi wypuszczonych, powiedzmy tak, kilka czy kilkanaście lat temu. Więc no, dzięki temu wiemy, jak ten program, jaka jest skuteczność tego programu, jak on się ładnie rozwinął.
0: I o tym wszystkim opowiadał Państwu Stefan Jakimiuk, biolog i specjalista do spraw dużych drapieżników w Fundacji WWF Polska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Już po 9, a to oznacza, że zaczynamy ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, pani Ewa, Linka i... A, nie będę psuł niespodzianki.
2: Dzień dobry, mówi Ewa i Linka obok. Nagle podeszłam do okna w moim mieszkaniu na Mokotowie, podlewałam kwiaty i w tym momencie spojrzałam, co się dzieje przed oknem w moim parku, a tutaj idzie pan, a za nim koza w prześlicznych kolorach beżowo-brązowych, duża koza. Idzie za nim, on trzyma smycz, ale ona jest luźna i uchwyciłam to na zdjęciu, więc proszę zobacz, to jest niesamowite po prostu. Koza jest piękna i bryka. Uchwyciłam ją w takim momencie, że te jej tylne nóżki są takie jakby razem, ale rzeczywiście posyłam to zdjęcie, żebyś mógł zobaczyć. W każdym bądź razie to jest taka wiadomość dnia. Serdecznie cię pozdrawiam. Pozdrawiam Weronikę, która gdzieś tam daleko. I dziękuję bardzo, że jesteśmy razem. Pa!
1: Koza. No, koza. W Mokotowskim parku. Jak to niewiele potrzeba do zachwytu. I ja to lubię. Nawet bardzo.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, także proszę łapać słońce, jeśli tylko się pojawi. W całym kraju synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie przez 19 na przeważającym obszarze kraju do 21 na zachodzie. Patrzę w kierunku Azji i tak stabilnie i dość przewidywalnie pogodowo. Przynajmniej w tych miejscach, które dla Państwa wyłuskałem, bo i w Hanoi, i w Bangkoku, i w Dżakarcie ciepło, 32-34 stopnie, ale bardzo pochmurno i deszczowo.

0: 12 minut po 9. Azja przed momentem w prognozie pogody, ale my kulinarnie tym razem w zdecydowanie innym kierunku się udamy, bo nie do żadnej z azjatyckich stolic, a do Łodzi. Klaudia Kowalczyk spotkała się tam z kucharzem Kubą Borowskim i przywiozła dla Państwa bardzo smaczną rozmowę. W roli głównej zalewajka, ale nie tylko, nie tylko. Proszę posłuchać, a ja życzę smacznego.
1: Skąd wzięła Ci się ta miłość do łódzkiego jedzenia, które, tak patrząc na kuchnię w Polsce, nie jest tym najbardziej znanym i cenionym?
2: Wydaje mi się, że miłość moja pochodzi od wyjazdów na działkę i związane są z babcią, która zawsze kombinowała z daniami różnymi i nie przeglądała książek kulinarnych, tylko z głowy jakby wymyślała swoje przepisy. No i stąd też moja jakby miłość wzięła się, ponieważ na działce zawsze jedliśmy i gotowała mi super swoje jakby przepisy. Hobbystycznie w domku sobie po godzinach gotowałem, kroiłem sobie wszystko w kosteczkę drobniutką, 7 misek wykorzystanych, później zmywania oczywiście dużo więcej niż gotowania samego. Ale no moja miłość po prostu do jedzonka jest z ogółu. Lubię podróżować, uwielbiam gotować, poznawać nowe smaki, przygody właśnie związane z kulinarią, więc to jest dla mnie takie jakby wewnętrzne moje zen, że tak powiem.
1: I wychodzimy tutaj od takiego dania, które jest no, tym pomnikowym kuchni łódzkiej. Zalewajka, to co powstało, można powiedzieć, z biedy, stało się teraz symbolem. Czym jest zalewajka?
2: Zalewajka jest robiona głównie na zakwasie pszennym. W odróżnieniu do żurku, żurek jest robiony na zakwasie żytnim, gdzie jest bardziej ostry i pikantny, taki, że tak powiem, chrzanowy. Zalewajka była kiedyś jakby zupą dla biedoty, tak jak wspomniałaś. Było tam wrzucone praktycznie warzywa, wszystkie jakie się miały pod ręką. Chociaż u nas jest jakby ten klimat taki ziemniaczki, marchewka, pietruszka, seler, cebulka, czosnek, zakwas, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, no i masełko, 100% masełka właśnie, bo to jest bardzo ważne, żeby podać ten taki właśnie śmietankowy, fajny posmak. Co tam jeszcze dodajemy? Grzybki. Najlepiej, żeby były zbierane własne, sprawdzone, prawda, suszone podgrzybki. Moje preferowane chyba top of the top. Co tam jeszcze do zalewajki dodajemy? Oczywiście cały proces. Też według mnie bardzo duże znaczenie ma jakby właśnie kolejność dodawanych składników, kolejność jakby obrabiania cebuli, bo babcia zawsze mnie uczyła właśnie, że jedną cebulkę trzeba, nie wiem czy to powinienem mówić, ale jedną, żeby przesmażyć, a drugą wrzucić świeżutką taką do zupki, żeby ona była chrupiąca, soczysta i stąd też właśnie też taki dodatek indywidualny, że tak powiem. Jak był sezon, no to babcia zawsze zamiast suszonych grzybków dawała kurki. Ale kurki też musiały być właśnie zebrane własne, ususzone. Teraz mamy sezon na kurki, no ale no jednak utrzymuje się jakby przy tym swoim stałym przepisie na grzybkach suszonych, prawdziwkach i podgrzybkach.
1: Zdradzasz tu dużo tajemnic babci. Nie wiem, co by na to mogła powiedzieć, czy ty sobie właśnie patrzy teraz sobie z góry tak i myśli, kurczę, co on tutaj robi. No ale jednak właśnie te twoje receptury są autentyczne. Szukasz autentyczności tylko w tych przepisach babci, czy gdzieś jeszcze podpytujesz?
2: To był mój zalewajka, to przepis głównie od mojej babci właśnie. Nie zdążyłem niestety spisać go za życia i po śmierci właśnie próbowałem go odwzorować. Naprawdę 6 rodzajów zakwasów kombinowałem, różne obróbki cebuli, różne warzywa, różne proporcje i doszedłem do tego chyba takiego momentu, gdzie wydaje mi się, że ludzie nawet powtarzają, przychodząc tutaj, próbując tej zupy, że jest jak w domu. Więc to jest dla mnie najważniejsze, żeby był po prostu ten klimat taki domowy, prawdziwy, prawda? Żeby to nie było przekombinowane, żeby nie była jakaś przerobiona zalewajka, bo zupa to zupa.
1: Ludzie nie wstydzą się tej kuchni biedoty, bo mam wrażenie, że przez lata było to tak, że ta kuchnia polska to była taka, a my to mamy w domu, to po co mamy to jeść gdzieś na mieście, skoro możemy wybrać sobie tutaj cała plejada kuchni, które są takie światowe, takie międzynarodowe i takie nie nasze.
2: Wydawałoby się, że tak, że ludzie niby mają takie podejście, ale jednak nie każdy wydaje mi się, że potrafi jakby odwzorować danie, które kiedyś jedli w rodzinnym jakby mieszkaniu, jakby na własny swój przykład domowy teraźniejszy. ciszy. I jednak składniki, jakość składników też bardzo duże znaczenie ma i żeby to było wszystko świeżutkie, prawda, bez żadnych ulepszaczy, bez żadnych dodatków, które są, no jednak niefortunnie wpływają na smak później. Więc wydaje mi się, no, że jednak, to jednak można zrobić zalewajkę, prawda, która nie będzie bogata w smak, nie będzie tłuściutka, mimo iż jest wegetariańska. I nie będzie posiadała tego jakby duszy takiej, prawda, całej tej otoczki, kompletnego takiego jakby

0: gotowania zalewajki. Moja babcia, głównie moja babcia, zawsze jak jeździłem na wakacje i spędzałem 2 miesiące wtedy na wsi, na działkach i jedliśmy regularnie, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu wtedy zalewajkę. I razem chodziliśmy zbierać grzybki, no i tylko w sumie powiem szczerze, że tylko w tamtym miejscu ta zalewajka tak smakowała, no i u nas w Hynchach, tutaj lokalnie właśnie.
1: A babcia tylko gotowała zalewajkę, czy coś jeszcze ci przekazała? Bo w karcie jest nieco więcej tych łódzkich dań. Masz jakieś swoje ulubione poza zalewajką? Czym się jeszcze możecie tutaj w Łodzi pochwalić?
0: Z takich łódzkich dań, stricte jakby przepisowo, no to powiem szczerze, no to chyba tylko ta zalewajka. Mamy dużo takich jakby smaczków łódzkich, typu chałka, angielka, kaszanka, żulik. I to zawieramy jakby w naszej karcie, ale w tych produktach jakby używamy swoich przepisów, jakby swoich pomysłów indywidualnych. Staraliśmy się niepowtarzalne to robić metodą właśnie prób, testów i wszystkiego. Doszliśmy właśnie do takich połączeń

0: prawda? Mają takie jakby, to jest ta alternatywa.
1: Wrocławska też niektóre
0: miejsca. Tak. To jest nawiązanie właśnie do tego. No więc to jest puszysty, bardzo fajny chlebek, który chłonie jakby wszystkie smaki poprzez maczanie właśnie w dodatkę.
1: A żulik?
0: A żulik to jest...

0: Gdzie takie rzeczy znajdowały się? Nie wiem, czy przesmażali je, może podawali z żulikiem i ogóreczkiem małosolnym, ale no na 100% kaszankę jedli. Ja też, jakby nie patrzeć, jak chodziłem na cmentarz kiedyś, to zawsze na rynku się brało kaszankę albo kiełbasę, do tego bułka poznańska jakaś i się zagryzało jedno przez drugie i można było przetrwać, prawda? Trudne czasy bez jedzonka.
1: Gdzie szukasz tych inspiracji na to, by pewne składniki raz ze sobą połączyć, ale dwa, żeby nawiązać gdzieś tam do tej lokalności?
0: Pochodzę z Łodzi, urodziłem się w Łodzi, więc jakby kuchnia łódzka też jest mi bliska. Uwielbiam podróżować, uwielbiam poznawać nowe smaki i staram się jakby powiązać jedno z drugim. Jakby nowe wariacje na temat starych smaków odwzorować, żeby jednak ludzie nie zapomnieli o historii, o starych przepisach, które są sprawdzone i naprawdę fajnie komponują się jakby z nowymi jakby smakami i dodatkami. Wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie, bo żyjemy w takich czasach, że mamy dostęp do różnych ciekawych produktów i no i to, że możemy jakby połączyć starą kuchnię właśnie z nowoczesną, to jest dla mnie właśnie coś fajnego i jest to po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, nawiązać, ale no jest fajne i ciekawe i człowiek się nie nudzi, prawda? Bo można sobie kombinować codziennie z nowymi smakami i nowymi przepisami. I też nie korzystam nigdy z książek kulinarnych, tylko w głowie sobie próbuję jakby wyobrazić połączenia smakowe jakieś i realizuję to.
1: Szczególnie, że znajdujemy się w centrum, bardzo blisko tych historycznych wydarzeń łódzkich, w zasadzie przy samym Placu Wolności, no to aż szkoda nie nawiązywać do tego, jak tu było
0: dokładnie,
1: kiedyś.
0: Dokładnie tak. My mamy

0: u nas i później w domku kombinować ze smakami na swoje możliwe sposoby i opcje, jakie tam by kto chciał.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie również.

Miles Sanko wczoraj opublikował nowy album, a to był właśnie jego fragment. Niebawem połączymy się z Marceliną Pasek z klubu Spatif w Warszawie, która opowie o tym, co w najbliższym czasie będzie się w klubie działo. A ja mam dla Państwa jeszcze małą zapowiedź i taką drobną autoreklamę. W najbliższy czwartek w wyborach osobistych pojawi się ktoś, kogo twórczo

Gość dla mnie i wiem, że dla wielu z Państwa jest bardzo bliska i jest ścieżką dźwiękową życia. Po prostu. Bardzo rzadko udziela wywiadów, więc tym bardziej cieszę się, że dla nas zrobił wyjątek. Spotkaliśmy się kilka dni temu w Krakowie, chwilę przed jego koncertem. I jakoś tak nadmiernie się nie chwaląc, wyszła nam bardzo czuła rozmowa o szukaniu sensu, o blokadzie twórczej i o tęsknocie za graniem na żywo. Także bardzo, bardzo Państwu polecam i serdecznie zapraszam w czwartek o 10:00 na spotkanie z Jamie'em Woonem.

0: Jamie Woon w czwartek w Radiu Nowy Świat. A my spoglądamy teraz na kulturalną mapę Warszawy. Od lat ważnym punktem właśnie na tej mapie jest klub Spatif. Jesteśmy na progu jesiennego sezonu, więc warto by dowiedzieli się Państwo, co ciekawego w tym miejscu będzie się działo w najbliższym czasie. Razem z nami jest Marcelina Pasek z warszawskiego Spatifu. Właśnie dzień dobry, cześć.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Jesteście już gotowi na kolejny sezon?
1: Jesteśmy, już wkroczyliśmy, nawet bym powiedziała, i jest intensywnie się zapowiada. I no tak jak każdy sezon jesienno-zimowy obfituje w dużo koncertów, bo ten sezon letni jest trochę spokojniejszy. No i przed nami cały wachlarz możliwości, więc mogę powiedzieć, co się będzie działo we wrześniu i w październiku, czego możemy się spodziewać.
0: Tak, tak, zdradź, co ciekawego szykujecie, na jakie wydarzenia będzie można się wybrać w najbliższym czasie do Spatifu.
1: No więc tak, jeżeli chodzi o wrzesień, to zapraszamy oczywiście co środę na Jazz State, które już jest z nami od 8 lat w Spatifie. Jest to dość niesamowite przedsięwzięcie prowadzone przez Karolinę Szewc, w którym możemy zobaczyć na scenie młodych polskich muzyków jazzowych. I to się odbywa w każdą środę. W większości przypadków wstęp jest bezpłatny, więc zapraszamy. Jeżeli chodzi o wydarzenia biletowane, to przed nami 17 września Los Baby Jaguaros, czyli psychodeliczna Ameryka Łacińska, i tutaj będziecie mogli usłyszeć peruwiańską kumbię, latynoski funk i afrobeat w jednym, połączone z psychodelą.
0: Brzmi tak, jak niezłe latynoskie szaleństwo.
1: Tak, niezłe latynoskie szaleństwo. Myślę, że generalnie kumbia ma się dobrze w Warszawie. I stoi za tym wydarzeniem właśnie Kumbia Warszawa, znana z organizowania imprez w tym klimacie. Przed nami jeszcze tak, 20 września Avant Art Festival, który ma swoją kolejną edycję u nas właśnie w Spatifie, i zagra w tym roku Alpha Mate i Marlin Wupslin. Marlin z pochodzenia belgijsko-szwajcarskiego, a Alfa z Anglii, więc zapraszamy 20 września. 27 września Fanaberie. I za tym wydarzeniem stoi Wojtek Mazolewski i Piotr Fiedler. I będzie to, jak sami twórcy tego przedsięwzięcia nazwali, projekt literacki o charakterze muzycznym lub projekt muzyczny o charakterze literackim. I tutaj na to wydarzenie chciałabym może już na koniec audycji rozdać dwie wejściówki, więc zapraszamy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Chyba się będziemy jakoś kontaktować mailowo z osobami zainteresowanymi.
0: To ja od razu podam mail sobotni brzask@nowyświat.online. Tu mogą się Państwo zgłaszać, a ja chętnych po prostu przekieruję dalej. O, tak to zrobimy.
1: Dobra, super. No to w takim razie prosimy, jeżeli ktoś byłby chętny. Fanaberie, Wojtek Mazolewski i Piotr Fiedler. I w październiku mocna reprezentacja polskiej sceny niezależnej, bo zagra kilka zespołów, które są powiązane z takimi bardziej znanymi zespołami jak Mitch and Mitch albo Sojus czy Starzy Singers. I teraz tak, 4 października Jawa, i tutaj post-punk, funk i afrobeat w jednym. 11 października Grzegorz Nawrocki, i będzie to premiera płyty Najpiękniejszy Śmietnik. Jest to, nie wiem czy Państwo kojarzą, zespół Kobiety, jest to lider zespołu Kobiety, który teraz wrócił z takim oto projektem. Najpiękniejszy Śmietnik, premiera płyty. 15 października Opla, również premiera płyty Hydra. Jest to duet Huberta Zemlera i Piotra Bukowskiego. Piotr Bukowski też jest związany z tą niezależną, polską niezależną sceną. 15 października właśnie będzie Opla. 17 października zagra nasz stały zespół, który gra w Spatifie raz w miesiącu mniej więcej. Jest to mała orkiestra dancingowa, znana i lubiana, 12-osobowa orkiestra pod dyrekcją Noama Zylberberga. I
0: to już zespół, który ma swoją renomę w Warszawie.
1: Tak, dokładnie tak. Teraz potańcówki są bardzo popularne i oni na tych wielu potańcówkach grają i śpiewają. Serdecznie zapraszamy. W zasadzie ta grupa utworzyła się właśnie w Spatifie i dlatego oni u nas grają regularnie raz w miesiącu w sezonie jesienno-zimowym.
0: No teraz też modne są rezydencje koncertowe, więc oni po prostu mają rezydencję u was stałą.
1: Dokładnie tak. I 25 października Tropical Soldiers in Paradise, też znany w takich kręgach bardziej niezależnych jazzowy zespół, nowoczesny jazz, że tak powiem, z groove'em. Także to są koncerty we wrześniu i w październiku. Mamy jeszcze jedno wydarzenie takie dość ważne dla nas i jest to, są to drugie urodziny Bistro Spatif, które działa w murach Spatifu właśnie już drugi rok. Jak to nazywamy, prowadzimy współczesną kuchnię warszawską. Jest to kuchnia nawiązująca do tradycyjnych dań i są to dania z różnych stron świata, ale w wydaniu, że tak powiem, nowoczesnym. Więc serdecznie zapraszamy drugie urodziny Bistro Spatif i to będzie weekend 25-27 września.
0: Także już całkiem niedługo koncertowe szaleństwo, jak Państwo słyszą. Zresztą te koncerty jazzowe i około jazzowe to jest Wasza Spatifowa wizytówka od lat. Natomiast nie tylko muzyka zagości w Spatifie, bo Wasz klub stanie się także sceną teatralną, prawda?
1: Tak jest. W październiku 26 odbędzie się spektakl Wściekły Pies, który porusza no, takie ważne tematy społeczne, więc serdecznie zapraszamy. I faktycznie nie za często jest okazja, żeby zobaczyć u nas jakiś spektakl, więc zapraszamy. W ogóle wszystkie bilety na spektakle oczywiście można znaleźć na naszym Instagramie. Zapraszamy do śledzenia naszych social mediów. W naszym bio znajdziecie bilety na wszystkie koncerty i wydarzenia. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o jednym wydarzeniu, za którym stoję osobiście, że tak powiem, jeśli mam jeszcze chwilkę.
0: Mamy, opowiadaj.
1: Więc jest to impreza, która odbywa się dzisiaj, bo oprócz koncertów są u nas różne cykle taneczne. I Disco Leopard jest to impreza w ramach cyklu Soul Service and Friends. I Soul Service jest to kolektyw DJ-ski, który gra w Spatifie już w zasadzie od początku istnienia Spatifu w tej formie, czyli od 9 lat. Zapraszamy różnych gości i gramy tylko i wyłącznie selekcję winylową. I tym razem ja zaprosiłam gości w związku z tym, że jestem również DJ-ką, która właśnie w Spatifie gra regularnie już od 2 lat. Mam okazję zaprosić swoich gości i dzisiaj będą goście wyjątkowi, między innymi Rafał Bryndal, który oprócz tego, że jest znanym dziennikarzem, to również serwuje dźwięki z płyt winylowych. Więc dzisiaj zagra Rafał Bryndal, senior Efebo, który jest DJ-em, który jest znany z latynoskich brzmień, i Damian Kali, który jest znany z funkowych brzmień, również granych na płytach winylowych. Także szykuje się dzisiaj noc. Taniec do rana.
0: Jak to zwykle w Spatifie, umówmy
1: jak
0: się.
1: Jak to zwykle w Spatifie i dzisiaj będziemy grać właśnie disco zmiksowane z afrykańskim beatem i brazylijskim funkiem, więc zapraszam. I na to wydarzenie też chciałabym rozdać dwie wejściówki, więc zapraszamy do kontaktu.
0: No to brzask@nowyswiat.online, ten adres poleca się Państwu niezmiennie, a jeśli nie mieli Państwo żadnego pomysłu na to, co zrobić z dzisiejszą nocą, z dzisiejszym wieczorem i szukali Państwo jakiejś imprezy w Warszawie, no to voilà. Spatif poleca się bardzo, bardzo serdecznie. Marcelina Pasek była razem z nami i opowiadała Państwu, co tam ciekawego na ten najbliższy sezon klub przygotował. Wielkie, wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wszystkim.

Myślałem, że tylko jak jest Weronika, to tak szybko mija czas, ale okazuje się, że nie ma to żadnego znaczenia. Edycje solowe też pędzą jak szalone i szanowni państwo, zbliżamy się do końca sobotniego Brzasku. A za tydzień to dopiero będzie bomba. I tego jeszcze w Brzasku nie grali. W studiu odwiedzi nas Maja Kleszcz, dzień po premierze nowej płyty i na żywo akustycznie zagra kilka piosenek. Także szykuje nam się mini koncert w Brzasku za tydzień. Mogą sobie państwo już zapisać, obecność obowiązkowa.

0: Cześć, tu Maja Kleszcz. Mam nadzieję, że spodobał Wam się mój utwór Eon. Jeśli chcecie posłuchać go na żywo i spotkać się ze mną, zapraszam Was 27 września do klubu Niebo w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Maja Kleszcz, 27 września w warszawskim klubie Niebo i na ten występ bardzo Państwa zapraszamy. Będziemy zresztą jeszcze o nim antenowo przypominać i rozdawać zaproszenia na ten koncert. Natomiast już za tydzień mini akustyczny występ Mai tu u nas w studiu w sobotnim Brzasku. Z artystką oczywiście także chwilę porozmawiamy. Tak jak wspomniałem, okazja jest wyjątkowa, bo w najbliższy piątek premiera najnowszej płyty zatytułowanej Nieklikalność. Wśród gości między innymi Cortez i dobrze Państwu znany Wojciech Waglewski, także warto być z nami i stworzyć taką wirtualną koncertową publiczność. O, tak to nazwijmy. No ale koncert to my mamy za chwilę. Koncert życzeń na antenie, który poprowadzą Olga Bobienko i Ksenia Maćczak. Dziewczyny już tu się do mnie uśmiechają. Jedna z reżyserki, druga ze studia. Siła kobiet dzisiaj na antenie. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Ja się już dzień z dobry. Państwem... O, dzień dobry. To Olga. A Ksenia pomaga. Macha. To ja tak opiszę Państwu, że Ksenia do nas macha z reżyserki, uśmiechnięta jak to Ksenia, także mam nadzieję, że dużo tego uśmiechu dzisiaj na antenie będzie. Ja bardzo Państwu dziękuję za wspólne 3 godziny, wszystkiego dobrego i co? No i słyszymy się za tydzień już w pełnym składzie.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Diesel jest najdroższy w historii. Za litr oleju napędowego płacimy około 8 zł 75 groszy. Za benzynę 95 7 zł 89 groszy za litr. Prognozy na przyszły tydzień nie są optymistyczne.
1: Na świecie utrzymują się kłopoty z przerobem ropy. I to powoduje, że najprawdopodobniej na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy, ale nie przebije jeszcze poziomu 8 zł za litr. Natomiast w ślad za benzyną będzie drożał autogaz i tutaj zobaczymy ceny, które mogą już przekroczyć 3 zł.
0: Mówiła Magdalena Robak z Petrol. Bułgaria. W nocy doszło do potężnej eksplozji i pożaru w jednym z tamtejszych magazynów broni. Władze zapewniają, że nie ma ofiar, ale sprawa budzi pytania o bezpieczeństwo. Pożar wybuchł w magazynie Emko. W sierpniu doszło do wybuchu w innym zakładzie należącym do tej firmy. Jej właściciel uniknął śmierci w zamachu, którego kilka lat temu miał dokonać rosyjski wywiad GRU. Służby badają możliwe powiązania z tymi incydentami oraz działalnością rosyjskich służb. A na koniec Władimir Putin i jego reakcja na zwycięstwo AfD w wyborach w niemieckiej Saksonii-Anhalt. Rosyjski zbrodniarz wojenny oskarżył przywódców krajów europejskich o zachęcanie do wojny z Rosją. Jak stwierdził podczas briefingu na marginesie szczytu BRICS w Delhi, europejscy przywódcy zastanawiają się nad rozmieszczeniem wojsk w Ukrainie, co jak ostrzegł oznacza wojnę z Rosją. Dodawał, że właśnie z tego powodu skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec wygrała niedawne wybory landowe. Wszystko, co dzieje się w Europie jako całości, jest wynikiem systemowych błędów tzw. zachodnich globalistów w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa i ekonomii. Wszyscy popełniają błędy, a błędów mamy sporo na całym świecie.
2: W obszarze polityki, bezpieczeństwa i ekonomii. Wszyscy popełniają błędy. I u nas nie ma błędów. I we wszystkim świecie.
0: Mówił Władimir Putin na marginesie szczytu BRICS. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Frankie Goes to Hollywood na początek naszego dzisiejszego koncertu życzeń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a dzień dobry mówią Państwu Olga Bobienko
0: i Ksenia Maćczak, a również Franek Wójcicki, który nas realizuje, i Marta Boroń, która odbiera telefony, także mogą Państwo do nas dzwonić.
1: Nasz numer telefonu bez zmian 224-280-280. Miałam troszkę pokombinować, ale powiedzmy, że na początek lepiej, żeby go Państwo zapamiętali.
0: Mamy pełne dwie godziny, więc jeszcze będziemy mogły kombinować, ale koncert.życzeń@nowyswiat.online. Tutaj też czekamy na Państwa wiadomości i oczywiście postaramy się spełnić dzisiaj wszystkie życzenia i wszystkie...
1: marzenia, pragnienia.
0: Tak.
1: I być muzyczne i nie tylko.
0: Takim łącznikiem w tym przerzucaniu się życzeniami. Frankie Goes to Hollywood na początek to właściwie tylko moje dzisiejsze marzenie, życzenie, więc ja jestem już usatysfakcjonowana, ale napisała do nas pani Agnieszka. Zechciałabyś przeczytać?
1: Ależ oddaję ci tutaj pierwszy list.
0: To nie, to zrobimy w takim razie. To zrobimy, wymieńmy się. Po akapicie. Takie bądźmy, jak w szkole.
1: Myślisz?
0: Pani Agnieszka napisała tak. Dzień dobry. Chciałabym zamówić dedykację w najbliższym koncercie życzeń dla mojego wspaniałego męża, kumpla, przyjaciela i kochanego taty Grzegorza, od żony i córek. Co puszczamy, to zaraz, a treść dedykacji?
1: Grzesiu, dedykacja to jeden z Twoich ulubionych utworów, panie inżynierze. A z okazji 50 latek życzymy Tobie, żeby Twój zawał do życia ogromna energia, optymizm i chęć zdobywania kolejnych szczytów nigdy nie minęły. Wspaniałych podróży, kolejnych setek kilometrów na rowerze, a pogoda piękna dziś, i ukończenia Wałbrzyskiej Drabiny w 2027 roku. Zdrowia, uśmiechu i miłości każdego dnia przy dźwiękach naszego ukochanego radia Nowy Świat.
0: I ja jeszcze poprosiłabym o wytłumaczenie, czymże jest Wałbrzyska Drabina. To tak w
1: też
0: mailu gdzieś za jakiś czas, pani Agnieszko, gdyby można było. No a kontynuując, korzystając też z okazji, Radio Nowy Świat, jesteście członkiem naszej rodziny od pierwszej minuty waszego istnienia. Oczywiście jesteśmy patronami i okrutnie trzymamy kciuki za was. Jesteście wspaniali, dziękujemy, my również dziękujemy. Agnieszka, Zosia i Karolina, a do życzeń dla was też Grzegorz. Pozdrawiamy i życzymy wspaniałego dnia i weekendu. No to chyba Pablo Paweł, panie inżynierze, to jest odpowiedni moment.

skule to w ogóle. Skule się lepiej, może przeczekam. Bóle, bóle fantomowe. I nie ma, nie narzekam.

jakoś nie widzę żadnych tras. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle.

0: To jest to koncert życzeń, jest to Radio Nowy Świat. Ksenia Maćczak.
1: I Olga Bobienko.
0: I oczywiście przypominamy, że mogą Państwo do nas pisać z życzeniami, z przekazaniem albo prośbą o przekazanie życzeń. My z kolei będziemy się starać przerzucić wszystkie, które nam się tutaj pojawią, jak również jeżeli chodzi o telefony, bo mogą Państwo pisać na koncert.życzeń@nowyswiat.online i dzwonić mogą Państwo również.
1: No i teraz spróbuję zamieszać. 22 42 80 28. I zero mi zostało samotne na koniec. Nie, ale tak całkiem poważnie, 224-280-280. Wydaje mi się, że ta opcja do zapamiętania jest dużo łatwiejsza. Chociaż możemy się pobawić, czemu nie? Rozruszać nasz mózg przed południem.
0: Ale zachęcamy do telefonów, więc jeżeli jeszcze nie czują się Państwo na siłach, to ta druga wersja będzie prostsza. A jak coś, w razie czego możemy również pobawić się w matematykę i układać ten ciąg liczby do wydzwonienia do
1: Myślisz,
0: nas.
1: Że Państwo pójdą na to? Sobota, 16 minut po 10. Wiesz co, jak już tak będziemy kombinować matematycznie, to coś czuję, że
0: szybciej... Do drugiej kawy.
1: Do drugiej kawy i że szybciej skończymy nasz koncert życzenia. Przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, bo chodzi o to, żebyśmy zdążyły do godziny 12 Państwa życzenia, marzenia spełnić.
0: I jeszcze jest jedna bardzo ważna informacja techniczna, czyli jeżeli są Państwo patronami, mogą nas Państwo podglądać, bo oczywiście jesteśmy też w streamingu na stronie radionowyświat.online.
1: Ta w ciemniejszych okularach to Olga, a ta w tych ciut jaśniejszych to Ksenia.
0: Dzień dobry ponownie. No to mamy mail. Mamy wiadomość od pana Damiana. Pan Damian pisze. Czy znowu zrobimy to na rolę? Z podziałem na rolę?
1: Wiesz co, tak mi się wydaje, że tak będzie ładnie.
0: Długa jest to wiadomość. To ja pozwolę sobie przeczytać początek. Moja ukochana żona Martyna, ogromna fanka Radia Nowy Świat, obchodziła ledwie wczoraj 40. urodzinę.
1: Myślę, że musimy zaakcentować. Ledwie. 40 urodzin.
0: I w związku z tym dostałyśmy wiersz, a właściwie ukochana żona Martyna dostała wiersz, a my go pozwolimy sobie przeczytać. Tytuł to 40, którą znam.
1: Być może zaraz ktoś larum podniesie, że prostak ze mnie i cham. Pozwolę jednak obgadać sobie 40, którą znam.
0: Istnieje szansa, że idąc tą drogą w kabałę się niezłą wpierniczę, bowiem 40, którą znam, ripostą smaga jak biczem.
1: Lecz cecha ta ledwie jest jedną z miliona, które w 40 tej cenię. Z zachwytem spoglądam na nią od lat i wątpię, że to się zmieni.
0: Uczę się od niej każdego dnia empatii i cierpliwości. Świat byłby lepszy, gdyby miał w sobie cząsteczkę z jej wrażliwości.
1: I choć w jej oczach w niespodzianki nijak nie potrafię, tym wierszem być może w czułe miejsce trafię. I takim zdaniem prostym w jej myślach zakotwiczę. 40 moja słodka, kocham twe oblicze, twój Dejmiś.
0: I mamy PS. Jak da radę dodatkowo puścić na całych jeziorach ty, Kalino Jędrusik, byłoby cudnie. Oczywiście, że da radę.

0: No faktycznie romantycznie się zrobiło, Kalina Jędrusik. Jak ja dawno tego nie słyszałam.
1: Wiersz Kalina Jędrusik. Pani Martyno, no piękne rzeczy.
0: Nic tylko kochać takiego dejmisia. A tymczasem mamy telefon. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a na telefonie Piotr. Miło mi bardzo panią usłyszeć.
0: Bardzo się cieszymy, że jest pan dzisiaj razem z nami. A skąd pan do nas telefonuje?
2: A telefonuję z Kwidzyna, słonecznego, ciepłego. Jak zwykle, dzwoniąc do państwa, jestem nieco wylewny, ale dzisiaj wyjątkowo będę nieco enigmatyczny. Powiem tylko tyle, że usłyszawszy, kto dzisiaj prowadzi koncert życzeń, opóźniłem wyjazd rowerowy. Więc nie mogę się
1: powstrzymać. A kogo pan bardziej lubi? Dobra, żartowałam. Nie trzeba odpowiadać na to pytanie. Tendencyjne pytanie.
2: Ja jestem jak ojciec, surowy, sprawiedliwy i kochający, więc wszystkich otaczam miłością jednokową.
1: Bardzo dobrze.
2: Taką samą. No i widzi pani, co pani zrobiła? Odebrała pani mi głos, a rzadko się to komuś zdarza, żeby mnie wybić z rytmu.
1: Dlatego dobra. To zrobiłam, panie Piotrze. Wielokrotnie się już słyszeliśmy na telefonach przy popołudniowce, więc wiem, jak to jest.
0: Dokładnie, ja też poznaję ten głos z poniedziałkowego popołudnia, także absolutnie. Podpisuję się, cieszymy się, panie Piotrze, że pan jest. No dobrze, ale nie wybijamy, panie Piotrze, bo tu na pewno jakaś dedykacja ważna.
2: Dedykacja i tak jak powiedziałem, się będę nieco enigmatyczny. Dedykacja jest po trosze związana też z panią Ksenią. Prawda? My wiemy, o co chodzi, bo dedykuję utwór zespołu Judas Priest, Breaking the Law, mojemu synowi, który wybrał, bo wcześniej się dostał, teraz wybrał studia prawnicze. I tak przekornie właśnie ten Breaking the Law, żeby mu się dobrze wstawało, bo jeszcze garuje w wyrku, a już w przyszłym tygodniu właśnie jedzie na uczelnię się zapoznawać ze strukturami, akademikiem, etc. Dlatego pani Ksenio dziękuję za tamto.
0: No tak, my wiemy z panem Piotrem, o co chodzi, ale nie zdradzimy, ale tutaj mamy faktycznie swoją słodką tajemnicę. Panie Piotrze, bardzo się cieszę. Proszę pogratulować synowi oczywiście od naszego całego zespołu. No, październik już za zakrętem, czai się.
2: Tak jest. Także dla Michała od rodziców Judas Priest Breaking the Law, a dla państwa wszystkich cudownego, spokojnego dnia i spokojnej przeprowadzki, bo to już też pewnie się dzieje, nie?
0: Dzieje się.
1: Coś się tu dzieje, coś już jest przenoszone. No ale to gratulujemy Michałowi w takim razie.
0: Bardzo i gratulujemy też oczywiście wspaniałych rodziców. No nie mogę wszystkiego
2: powiedzieć.
0: Ojca
2: nie znam, ale dziękuję.
0: Wiemy, o co chodzi z Piotrem, z panem Piotrem i niech tak zostanie.
2: Tak jest.
0: Dokładnie.
1: No to łammy to prawo i niech leci.
2: Tak jest. Spokoju i do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Paragraf łammy. You know real well, contains the word the law in the title. You know what I'm talking about. Breaking the what?

0: 10:27, tak sobie myślę, że jeżeli jeszcze państwo przytulają poduszkę, to właśnie przestali. Myślisz, że mogło być inaczej?
1: Albo może być więcej energii w tym przytulaniu po prostu poduszki.
0: Oj, no to teraz... Nie wiem.
1: Myślę, że jeszcze to przytrzymamy przez chwilę, bo w tej energii... To właśnie, o tym mówiłam w trakcie utworu, więc mogą nas państwo podglądać i też mogą państwo zaglądać, co się dzieje w studiu. Chociaż na razie jeszcze niewiele, bo też się rozbudzamy.
0: Podrygujemy jedynie z tak. Olgą.
1: Ale jesteśmy do podglądania. Można na nas zerkać i na studio tutaj zerkać. Trzeba być tylko zalogowanym patronem i na naszej stronie nowyświat.online jest dostępny streaming. Dostępne są także wiadomości do nas. To ogólnodostępne. Można do nas pisać na koncert.życzejmałpa.nowyświat.online.
0: Chociaż ja się tutaj wtrącę, że też jesteśmy i można do nas pisać w grupie patronackiej. I zresztą państwo tam już się dzielą swoimi sobotnimi, przedpołudniowymi wrażeniami. Także tam też będziemy z Olgą cały czas zaglądać. No i nasz numer telefonu niezmienny. Obiecuję, nie będę mieszać. 224-280-280. Tymczasem pan Marcin do nas napisał. Cześć Radyjko. Wasz słuchacz Gucio właśnie zaczął drugą klasę, a oprócz tego ma sporo zajęć pozaszkolnych. Wiadomo, rano ciężko wstać bez zastrzyku czegoś energetycznego. Skąd my to znamy? Mocna gitarowa muza jest w drodze do szkoły na porządku dziennym. Ale dzisiaj sobota, to nikt do szkoły nie zmierza. Chyba, że się mylę, może na jakieś zajęcia pozalekcyjne?
1: Ale nie ma co się wybijać z rytmu i codziennie można na wszelki wypadek mocne gitary sobie sieknąć, żeby w poniedziałek i w sobotę i w niedzielę wstawać z pełną porcją tej energii i ładunku. Ale Marcin i Dorota piszą też, że dodatkowo Gucio właśnie skończył 6 lat, 6 miesięcy i 6 dni.
0: No i właśnie z tego
1: powodu... No nie ma odpowiedniejszej piosenki na taką okazję niż The Number of the Beast, Iron Maiden. Jak myślicie? Pyta Dorota z Marcinem, a my mówimy tak.
0: Tak, oczywiście. 6 lat, 6 miesięcy, 6 dni. A państwo czego słuchali w tym wieku?

0: Moc, energia, gitary, Iron Maiden, sobota.
1: Harce na gitarce. 10.34. Widzę, że temat śniadaniowy się przewija u Państwa. No to takie późne śniadanie.
0: Późne, jak się prowadzi w czwartki poranki, to wtedy może i późne, ale tak normalnie 10.34 to myślisz,
1: sugerujesz, że po czwartkowym poranku o 10.34 jem śniadanie? Nie, moja droga, biorę
0: udział. Nie, właśnie myślę, że już jesteś w trakcie obiadu.
1: Porannym kolegium redakcyjnym. I nazwijmy to, że to jest poranne 10.34, bo poranek, wiadomo, u każdego zaczyna się o zupełnie innej porze.
0: Dokładnie. I na przykład dla mnie ta 10.34 to jeszcze nie jest czas śniadania. Jeszcze można by było chwilkę poczekać.
1: A ty jesteś w ogóle śniadaniowa?
0: Tak.
1: A, ja też. Ciekawe jak państwo. Mogą nam państwo dać też znać.
0: Co jedzą państwo na śniadanie? To też. Ja jak najbardziej chętnie popatrzę na czyjeś śniadania i zrobię się lekko głodna i później zjem ze smakiem drugie.
1: Lepiej się od razu przyznaj, że chodzi o inspirację na śniadanie.

0: z tym pożegnaniem to bym się nie spieszyła, chociaż pogodowo to tak różnie bywa w ostatnim czasie, faktycznie. Ale chyba lato jeszcze nie powiedziało ostatniego zdania. To tak już mogę troszeczkę zdradzić kuchni meteo, bo z tego co podglądałam, to jeszcze będzie ciepło, tak letnio ciepło. I to w tym tygodniu.
1: Bardzo się z tego cieszę właśnie. I tylko, że datami jakoś tak się układało, no bo 14 września to będzie pojutrze, tak? Chyba nawet już nie wiem, czy
0: w poniedziałek.
1: W poniedziałek właśnie. I w związku z tym, że razem wakacje były, no to no, nie żegnajmy tego lata, ale można posłuchać o tym.
0: Ależ absolutnie. Szczególnie, że Zdzisławę Sośnicką ja też bardzo, bardzo lubię.
2: I to
1: bardzo
2: przepiękne,
1: fajna, rytmiczna piosenka.
2: Bardzo przepiękny utwór na takie podsumowanie rzeczywiście tych wszystkich wakacyjnych świąt, bo to się trochę tego państwu nazbierało.
1: Tak.
0: Ale to jest niesamowite, trochę. Prawda, że tak rodzinnie państwo właściwie w odległości miesiąca, jeżeli dobrze usłyszałam, obchodzą urodziny.
1: No od czerwca powiedzmy. Tak się akurat złożyło.
0: Wakacyjna rodzina, i można by było powiedzieć. No dobrze, panie Jerzy, oczywiście spełniamy to marzenie, życząc panu dobrego dnia, dobrej soboty. Słoneczna przynajmniej w Warszawie jest, nie wiem jak u pana, ale u nas słońce przedziera się tutaj przez okno i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca dnia. No dobrze, to przynajmniej muzycznie lato pożegnajmy.
1: Dzięki i dla całej załogi.
2: Do usłyszenia.

0: Powiedz mi, jak to jest, że mamy cztery pory roku i tak naprawdę lato, mam wrażenie, trwa...
1: Najkrócej?
0: Przesadzę. Chciałam powiedzieć dwa dni, a cała reszta to już jest taki czas jesienno-zimowy. Nie to, żebym miała coś przeciwko jesieni, bo właśnie z Olgą rozmawiałyśmy chwilę, że takie 26-27 stopni, tak jak ostatnio, ale z takim słońcem otulającym, takim ciepłym, przyjemnym, niepalącym, to jest coś, co lubię najbardziej.
1: No, sierpniowo-wrześniowe to jest to...
0: Już światło jest troszeczkę inne.
1: Ja już jestem na tym etapie takiego, że już powoli zaczynam za nim tęsknić.
0: Myślisz, że to jest kwestia wieku?
1: No i też cytując polskich artystów, kiedyś lato trwało całe lata, a teraz tylko dwa tygodnie, więc rzeczywiście to trochę tak wygląda. Tak, ale...
0: to skojarzyło mi się też z takim opisem, no chyba nie facebookowym, gdzieś indziej go przeczytałam, że jak byłem dzieckiem, moim marzeniem było to, żeby lato trwało cały rok, a dzisiaj, kiedy jestem dorosłym, zrozumiałem, że największym moim marzeniem jest to, żeby mieć trochę więcej pieniędzy, bo zrozumiałem, że mając trochę więcej pieniędzy, lato mogę mieć przez cały rok.
1: O, właśnie.
0: Rozumiem, że w jakichś tam odstępach, ale jednak troszkę tego lata gdzieś skądś wykraść. I zrozumiałam.
1: To jest ta dyskusja, czy płakać w Porsche, czy w Mercedesie, czy w maluchu, prawda? Więc właśnie. Ale państwo się też odnoszą do tego naszego pytania co do śniadania i tego, co się... na tych państwa stołach i talerzach pojawia. I pan Oskar wysłał nam zdjęcie. Wydaje mi się, że widzę tu jajka, solniczkę i pieprzniczkę, ale wspaniały, ogólnie wspaniały widok za oknem.
0: Jak to ci się wydaje? Ty nie widzisz jednak?
1: No bo jest, mam...
0: Pożyczyć ci moje okulary.
1: Nie rozjaśniłam jak trzeba ekranu, więc tak mi się wydaje. I dokładnie Oskar z mężem Piotrem napisali, że nasze śniadanie dziś to jabłka i kawa, reszta na szlaku nad fiordem. Pozdrawiamy z Hardangerbroen. Hardangerbroen.
0: Brawo.
1: Hardangerbroen. Mam nadzieję, że dobrze. My również pozdrawiamy i pani Aleksandra również napisała do nas odnośnie do śniadania, że w każdą sobotę, kiedy nas słucha, robi śniadanie. Jest to w zależności od smaków naleśniki, pankejki albo gofry, a potem zajadamy z moim irlandzkim partnerem. Patronka Ola napisała. Czyli jesteśmy i w Skandynawii, i w Irlandii. A ktoś jeszcze coś podrzuca, jeżeli chodzi o śniadanie? Mówiłaś, że monitorujesz grupę patronacką?
0: Tak, pani Monika między innymi, że uwielbia zalewajka i wcale się tego nie wstydzi. Czemu się tu wstydzić zalewajki? To chyba po dziadku jadł zalewajkę na śniadanie. Mój chrzestny uwielbia, także nie tylko pani Moniko w pani domu, na śniadanie zalewajka zawsze, już szczególnie w dzień wolny od pracy, kiedy naprawdę można chwilę poświęcić, żeby stanąć przy kuchni i ją ugotować. Czemu nie? Ja wolę kanapkę, nie wiem jak ty, Olu. Jeżeli chodzi o naleśniki, to nie pogardziłabym absolutnie, szczególnie z jakimś serkiem mascarpone, z konfiturą.
1: Czyli śniadanie, rzucam to. Robię to w tym momencie. Mamy godzinę z hakiem do końca koncertu życzeń.
0: Która z nas pierwsza stąd wyjdzie?
1: Nie. Rzucam hasło śniadania na słodko czy śniadania wytrawne. I teraz czekam, co się wydarzy.
0: O nie, moja kochana, to tak nie działa. Nie, to wszystko zależy od dnia. Nie.
1: Wiesz, co to państwo, zależy? Co na to?
0: To zależy, czy masz takie piękne słońce za oknem, jak dzisiaj tutaj u nas w Warszawie, czy będzie tak szaro, burą, pochmurno, jak ja to nazywam, pogoda grzybowa, haha. I wtedy pewnie jajecznicę z grzybami to byś zjadła na śniadanie, przyznaję się.
1: Śniadanie, ja zostaję przy swoim pytaniu. Śniadania na słodko, czy pytania na wytrawne? Mail mamy jeszcze, wiadomość mamy od patronki z Gdyni, od pani Karoliny. Czy przeczytasz?
0: Tak, jak znajdę. Zagadałaś mnie, a teraz...
1: Zagadałam, a prosisz? Teraz wywołuję do tablicy.
0: Tak. To przeczytaj, proszę cię.
1: Dobrze.
0: Znajdę.
1: Pani Karolina napisała tak. Poproszę o Kraftwerk, Tour de France, ten francuski, dla siebie i dla innych osób zmagających się z depresyjnymi nastrojami. Pedałowanie na rowerze mi trochę pomaga, a słuchanie radia pomaga na poczucie samotności. To my ściskamy i otulamy, jak to sierpniowe, wrześniowe słońce, naszą patronkę z Gdyni, panią Karolinę, razem z Kraftwerkiem.

0: 10.53, temat śniadaniowy oczywiście się rozwija i pewnie wrócimy w drugiej godzinie naszego koncertu do tego tematu, a tymczasem na naszych łączach pani Wiktoria i pan Paweł.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Pan Paweł.
0: Pan Paweł
2: raczej. Telefonie.
0: Dzień dobry, panie Pawle. Tak.
2: Dzień dobry. Jeszcze przy boku mam syna Kazimierza.
0: O, to serdeczne pozdrowienia dla syna. A syn iluletni?
2: 7.
0: 7-letni. No to już tak, szkoła niedawno się zaczęła.
2: Tak, szkoła się zaczęła. Pierwsze zderzenie z edukacją.
0: I jak? Zadowolenie, czy wręcz przeciwnie? Nie pójdę za nic
2: nie,
0: w świecie.
2: Nie, dość duże zadowolenie, tak, mimo wszystko. Fajni koledzy, fajna pani, wszystko układa się bardzo dobrze.
1: To teraz, jeżeli słyszysz, Kazimierzu, to też jest taka uniwersalna odpowiedź na kolejne lata, tak mniej więcej do 18 roku życia, jak rodzice będą pytali, jak w szkole, to możesz powiedzieć, dobrze.
0: I tym samym temat szkoły uciąć. Panie Pawle, urodzinowe będą życzenia, czy z jakiejś innej okazji? Z czym pan do nas dzwoni?
2: Ja dzwonię z takimi życzeniami o taki utwór, o który syn nie może się doprosić od dłuższego czasu. Pytał na swoje urodziny na dyskotece i mu nie pozwolili, nie puścili tego utworu. Potem pytał gdzieś indziej i też mu nie puścili, więc to jest taki długo wymarzony utwór, który syn chciałby usłyszeć.
0: Czyli?
2: A jeżeli chodzi o tytuł, to podam syna.
3: No. Tytuł to Final Countdown.
1: A co cię tak, cześć Kazimierzu, co cię tak urzekło w tym utworze, że tak potrzebujesz go, a i nikt ci go jakoś nie dostarcza, jak powinien?
3: Nie.
1: Po prostu ci się podoba?
3: No, po prostu go lubię.
1: Rozumiem.
0: A pamiętasz, gdzie go pierwszy raz usłyszałeś i kto cię zaraził?
3: Nie pamiętam.
0: Może rodzice coś tutaj czuje, że pewnie tata ma coś wspólnego z tym, ale ciekawe, czy się przyzna.
1: No to my,
2: tutaj
1: to my spełnimy to życzenie. To nie ma najmniejszego problemu. Do nas od razu trzeba dzwonić z takimi życzeniami. Na dyskotece też byśmy puściły.
0: No dlaczego nie? Absolutnie. Ale ponieważ nie jesteśmy na dyskotece, tylko w radiu, to też puścimy.
1: Czy panie Pawle, chciałby pan coś jeszcze dodać?
2: Nie, tylko serdecznie podziękować za spełnienie tego długo wyczekiwanego życzenia.
1: To my ściskamy, wysyłamy...
0: Przyjemność po naszej stronie.
1: Moc też dobroci na tą sobotę.
0: Dla pana bliskich i oczywiście dla Kazimierza.
2: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na północy Francji doszło do wykolejenia pociągu na trasie Rouen-Cannes, po tym jak ten zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Ponad 40 osób zostało rannych. Z relacji świadków wynika, że z okien wypadały szyby, do środka miały wpadać kamienie z nasypu. Do wypadku doszło wczoraj w regionie Normandii. Na północy kraju pociąg wykoleił się między Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin. W Polsce wczoraj protest sparaliżował ruch na kolei. Maszyniści zwalniali do około 20 km na godzinę przed przejazdami. Protest był odpowiedzią na środowy wypadek w Sokolnikach Suchych, gdzie po zderzeniu pociągu z samochodem ciężarowym zginęła 39-letnia pasażerka. Zakończył się wcześniej niż planowano, po tym jak minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmiany w prawie.
1: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Nie może być przypadków, że ktoś traci rozum, kiedy widzi czerwone światło czy opuszczający się szlaban.
0: Zakończyły się główne obchody 25. rocznicy ataków z 11 września w 2001. Dwa z czterech samolotów porwanych przez Al-Kaidę uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. Trzeci uderzył w Pentagon, a czwarty rozbił się na polach Pensylwanii, choć prawdopodobnie miał trafić w Biały Dom. Zginęło wówczas prawie 3000 osób. Podczas uroczystości w Nowym Jorku rodziny ofiar zabrały głos. Wykorzystując tę tragedię do szerzenia nienawiści, w żaden sposób nie okazujemy szacunku dla pamięci mojego taty, ani pamięci wszystkich tych ofiar. Widzieliśmy tu dzisiaj ludzi przeróżnego pochodzenia, wyznań i przekonań. Ta tragedia jest po prostu tragedią. Musiałem dorastać i przez ostatnie 25 lat obserwować, jak ludzie wykorzystują to wydarzenie, by szerzyć nienawiść wobec naszych muzułmańskich braci i sióstr oraz wobec osób, które wyglądają inaczej niż oni. To jest złe i nie oddaje czci ofiarom. A na koniec Warszawa. Przy Pałacu Kultury i Nauki odbyły się wczoraj trzecie już Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Wygrała pani Irena i jej propozycja odgłosu strzyżyka. To był serwis Radia Nowy Świat.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: Wojciech Młynarski i Nie ma jak u mamy na początek drugiej godziny naszego sobotniego koncertu życzeń, a to właściwie dla pani Joanny z Wrocławia, która napisała, że jest właśnie u swojej kochanej mamusi w Łodzi, bo przyjechała na weekend, a ponieważ uwielbiamy twórczość pana Wojciecha Młynarskiego, bardzo prosiła o tę piosenkę. No i właśnie dlatego od tej piosenki tę drugą godzinę rozpoczęłyśmy.
1: A jeszcze pani Joanna napisała, że zapomniała dodać, że ciasto ze śliwkami już pachnie w piekarniku, więc dosłownie nie ma jak u mamy. I to jest też bardzo ładnym wprowadzeniem do rzuconego przeze mnie pytania w poprzedniej godzinie koncertu życzeń dotyczącego śniadań, czyli śniadania na słodko czy na wytrawnie. To ty już przeanalizowałaś grupę patronów, wiesz, co tam mamy. No to wiesz, najpierw to jeszcze to się... tylko technikalia. Koncert życzeń, koncert.życzeń@panoweświat.online. Tutaj mogą państwo do nas pisać ze wszystkimi życzeniami i pragnieniami. My się postaramy spełnić jak największą liczbę z nich do godziny 12. My, czyli Ksenia Maćczak
0: i Olga Bobienko, i nasz numer telefonu pozostaje bez zmian do państwa dyspozycji. 224-280-280 i media społecznościowe, rzecz jasna, również. A w tych mediach społecznościowych coraz bardziej kolorowo się zrobiło. Nie wiem, czy miałaś okazję zajrzeć. To za sprawą pana Krzysztofa, który zaprezentował swoje śniadanie, czyli najbardziej kolorowe kanapki, jakie chyba do tej pory pojawiły się w mediach społecznościowych. Pozdrawiamy, panie Krzysztofie. Naprawdę wyglądają, jeżeli tak smakują, to już przynajmniej ja się zrobiłam głodna. Panią Agnieszkę też bardzo serdecznie pozdrawiamy, która zarabia chleb na jutrzejsze śniadanie, a póki co napisała, że na śniadanie ma koncert życzeń. Także pięknego i smacznego weekendu wam, właściwie nam możemy powiedzieć, i dla pani również. Mój taki ranking wewnętrzny, ale oczywiście nie mam żadnej miarki. Znaczy mam w telefonie, to już ustaliłyśmy w pewne poniedziałkowe popołudnie.
1: Tak jest.
0: Ale niestety nie da się tego zmierzyć. Ale tak... na oko, chociaż wiem, że nie powinno się tak mówić, to jednak chyba wygrywa minimalnie, ale jednak śniadanie na słodko.
1: Czyli mamy trochę południowej krwi płynącej w tej naszej słowiańskiej również.
0: To pan tak Maciej napisał, że na śniadanie uwielbia granole z miodem, owocami, na winie. Co się na winie? Banan, borówki, maliny, brzoskwinie. Ale po tym mam taki wyrzut insuliny, że zapobiegawczo dzień zaczynam od marchewki, pomidora czy ogórka, by do żołądka w pierwszej kolejności trafił błonnik. Taki oto trik. Polecam i działa. Panie Macieju, a ja zawsze zaczynam od szklanki letniej wody na śniadanie.
1: I to są jakieś takie małe porady i drobne rzeczy, które można wprowadzać, żeby i nasz organizm przez cały dzień się czuł całkiem nieźle. A my mamy, jako że koncert życzeń i mamy życzenia, wiadomości, maile i od państwa telefony, to ja teraz zerkam do naszej skrzynki i pani Dominika napisała tak. Dzień dobry z Cieszyna. Serdeczne pozdrowienia dla redakcji i prowadzących tą wspaniałą sobotnio-poranną audycję. Dziękujemy, kłaniamy się.
0: Bardzo, bardzo.
1: Bardzo również pozdrawiamy. Dziś, 12 września, swoje urodziny obchodzi nasz przyjaciel Wojtek, a że też jest waszym fanem, to nie może tu zabraknąć życzeń dla niego. Chcesz czytać dalej?
0: No, czytaj, tam ważne rzeczy.
1: Wojtusiu, płaski, najlepszego. Bądź szczęśliwy, bądź zdrowy, bądź nadal roztańczoną duszą towarzystwa. I jeszcze życzymy ci i nam kolejnych super wypraw na narty, rowery i kajaki. I widzimy się po południu. Państwo się widzą jak najbardziej. My się jak coś możemy słyszeć oczywiście. A dedykacja muzyczna to ten kawałek, od którego Wojtek zawsze zaczyna imprezy, czyli Chubby Checker. Donia, Paweł i reszta. Cała ta reszta wysyła te życzenia.

0: 12 minut po godzinie 11, to jeszcze pan Maciej a propos szklanki wody letniej napisał, ale szklanka wody z sokiem ze świeżo wyciśniętej cytryny to must have każdego poranka, ale nie nazwałbym tego śniadaniem. To wszystko zależy, panie Macieju, o jakiej porze. No bo jak wstajemy o 3.30, 3.40, to chyba trudno zjeść takie porządne śniadanie, które państwo proponują w naszej grupie patronackiej. Chciałam tylko zaznaczyć jedną rzecz. Zaczyna się wyrównywać. Powiedziałam, że wybierają państwo śniadanie na słodko.
1: Więc ale się odezwała frakcja wytrawna.
0: Więc teraz się odezywa, tak, frakcja wytrawna. I no nie chcę powiedzieć, że tutaj ten słodki akcent pozostaje w tyle, bo na przykład pani Ania napisała, że nie uznaje śniadań i obiadów na słodko. Moje ulubione to grzaneczka i jaja w różnej postaci, pomidory obowiązkowo. Ale wiesz co, widziałam taki komentarz, który by pogodził wszystkich, ale właśnie mi uciekł, bo
1: to ja akurat właśnie w tym momencie dostałyśmy wiadomość od pana Rajmunda, który napisał, że dziś na śniadanie była kawa z grioszkiem, z nadziejem pistacjowym, więc obstawiam, że może z brioszką. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, bo pan Rajmund napisał, że to ostatni dzień na rowerowych włoskich wakacjach. Pozdrawiam ze Szwajcarii. Więc
0: jak to? Nie z Jaskarzewszczyzny? Gdzie pod kołdrą najcieplej?
1: A, tu się oddycha, napisał pan Rajmund, więc o taką, tak, brioszkę z nadzieniem pistacjowym, to jest właśnie to. Jeżeli mówię o śniadaniach na słodko, to te włoskie śniadania sycylijskie mnie by bardzo odpowiadały. Tak, tak.
0: Mm-hmm. To jest mm-hmm. A wybierasz się moment. W najbliższym czasie? Bo jak nie, to pozostaje ci tylko przyrządzić. Tak. To już znalazłam. To pani Ola chyba podzieli wszystkich. Co prawda napisała, że to śniadanie wytrawne, ale kiedy pisze, że najlepsza kanapka to chałka z szynką wędzoną, pomidorem i cebulą, a do tego sól i pieprz, to pomyślałam sobie, że ta chałka jednak siłą rzeczy pachnie mi czymś słodkim.
1: Ale myślę, że to się wspaniale równoważy, bo to jest jak z wytrawnymi croissantami. To tego
0: typu. A, w tę stronę zmierzasz. No,
1: myślę,
0: dobrze,
1: że pani Ola dobrze tutaj kombinuje. A my przejdźmy do utworów, bo zaraz jak się tak będziemy nad tymi śniadaniami zastanawiać.
0: No tak, tak się pochyliłam,
1: się
0: że pokończy. Straciłam wątek znowu.
1: Skończył nam się czas na utwory, więc pani Nina napisała do nas z życzeniem dla mamy. Raz na jakiś czas pozwalam sobie na wysłanie dedykacji dla mojej mamy Agaty, która jak co sobotę jest w pracy słuchając waszego radia. Nigdy się nie spodziewa i zawsze jej humor poprawia, jak usłyszę piosenkę skierowaną w jej stronę, więc chciałam dla niej zadedykować utwór Time Move Slow zespołu Bad Bad Not Good. Pozdrawiam całą redakcję koncertu życzeń i wszystkich słuchaczy. Nina.

20 minut po godzinie 11, a śniadania, przynajmniej w grupie patronackiej, coraz bogatsze. Między innymi pani Agnieszka daje znać, że po pierwsze pozdrawia nas pani Agnieszka bardzo serdecznie z pochmurnego Londynu i napisała, że chce nas pogodzić, bo u niej śniadanie wytrawno-słodkie. Ale my w tej kwestii absolutnie nie jesteśmy pokłócone z Olgą. Już doszłyśmy tutaj do wspólnych wniosków, że to wszystko zależy od dnia, od tego, czy słońce za oknem, od nastroju, humoru, od tego, którą nogą wstaniemy z łóżka, chociaż nie wiem, skąd się wzięło powiedzenie, że jak lewą nogą, to wszystko będzie na nie w takim dniu, ale może państwo podpowiedzą, jeżeli znają oczywiście kulisy, skąd to się wzięło w przestrzeni.

0: bezpiecznie w aucie się robi. No to trzeba zjechać gdzieś na jakiś parking do jakiejś restauracji i wtedy ślinka ciec przestanie. No dobrze, ale nie pozwólmy panu Markowi dłużej czekać na naszych łączach. Halo, halo, dzień dobry panie Marku.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam z pochmurnego Duisburga.
0: O!
2: I chciałbym dla kolegi, także Marka, który dzisiaj swoją 70 obchodzi.
1: Wszystkiego najlepszego.
2: Miała być piosenka Mężczyzna nie musi być piękny.
0: Podobno wystarczy, że jest troszeczkę ładniejszy od diabła. To prawda, panie Marku?
2: Zgadza się. Każda potwora znajdzie swego amatora. To jest druga część powiedzenia. Ale tak te piosenki z 60 wzięły się i pogubiły. Czasami dawno, dawno temu pan Andrus je puszczał jeszcze w swoich powtórkach z rozrywki. W Trójce, w materiałach Trójki były, bo to gdzieś pewnie do znalezienia. Ale piosenka ma już dobrze ponad 50 lat. Ja ją pamiętam jeszcze z czasów, gdy od godziny 12 kończyło się lekcje, przybiegało do domu z ziajanem, rzucało tornister w kąt, włączało radio i słuchało 60 powtarzanej w poniedziałek o godzinie tam gdzieś około 13.
0: Mm-hmm.
2: Co leciało w niedzielę o 10, a potem w poniedziałek o 13 była powtórka. Żeby byle czego nie przegapić, tam się produkowali państwo pan Zaorski, pan Wolski, niestety Marcin, i alternatywnie wybrałem piosenkę Czego się boisz, głupia. To już powinno być łatwiejsze do znalezienia.
1: To akurat już maszyna losująca i bęben wypuścił, więc mamy jak najbardziej.
2: No to fajowo. To się spróbuję jeszcze z Markiem skontaktować, bo jest w drodze z Beskidu Śląskiego.
0: No to mamy nadzieję, że nas słucha. Mamy nadzieję, że uprzedził pan go o tym, że...
2: Nie uprzedzałem.
0: Nie? O, no to ciekawe.
2: Nie uprzedzałem.
0: To ciekawe.
2: Może mi się uda. Z Beskidu Żywieckiego do Radomska. Nie? I to mam nadzieję, że nie dojechał. Zaraz będę dzwonił do niego i zobaczymy.
0: Panie Marku, to tak
2: szybko. Może zdąży włączyć radio.
0: No właśnie, szybciutko, bo akurat ten utwór nie jest zbyt długi, ale trzymamy kciuki, aby pan Marek... No i właściwie to możemy powiedzieć, że wierzymy, ufamy w to, że może jednak jakimś cudem nas słucha i usłyszy, że ta dedykacja to dla niego.
2: Oj, obawiam się, że cudów nie będzie.
0: A.
1: No to dobrze rzucone w eter życzenia. Pan Marek się właśnie rozłączył, więc miejmy nadzieję,
0: że dzwoni. No bo powiedziałam, że szybciutko trzeba zadzwonić, żeby pan Marek wiedział, że to dla niego. Czego boisz się, głupia? No to gramy.

0: a ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: No dobrze, ponieważ były apele, żebyśmy przestały troszkę o tym jedzeniu, to na chwilę przestaniemy, chociaż państwo nie przestają, bo między innymi pani Elżbieta potwierdza taki mój zwyczaj, rytuał, chciałam bardziej powiedzieć, picia wody, ale już ustaliłyśmy w międzyczasie z Olą, że to nie zawsze i na każdego działa, więc proszę wybierać, co tam tylko państwo wolą, łącznie ze śniadaniami, czy na słodko, czy wytrawnie. Tymczasem, żeby troszeczkę odejść od jedzenia, to będziemy dalej życzyć za państwa pośrednictwem 60 lat razem. Dzień dobry, kochane radyjko, moi rodzice w tym tygodniu świętowali diamentowe gody i korzystając z okazji chciałem zadedykować im kawałek Elvisa, który towarzyszy moim rodzicom, Zofii i Józefowi od 60 lat we wspólnej drodze życia. 60 lat. Ależ to jest piękna rocznica.
3: I to jest, to są te diamentowe, to też piękne określenie, diamentowe gody, 60 lat razem. Maciej pisze dalej, że Are You Lonesome Tonight, najlepiej w wersji koncertowej z Vegas, w trakcie którego Elvis śmieje się do łez z powodu wyjącej chórzystki i tę wersję mamy. Przynajmniej wydaje mi się, że maszyna losująca dokładnie na tą trafiła. Nie jesteśmy perfekcjonistami, jest też miejsce na spontan, śmiech i błędy.
2: Tato, również słuchacz waszego radia, kocha Elvisa z sercem całym i jest, uwaga, nauczycielem muzycznym od 53 lat. Kochamy was rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. No to dołączamy się do tych życzeń.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Coś niesamowicie uroczego jest w tym śmiechu Elvisa, w to tym prawda. Utworze. Także bardzo, bardzo dziękujemy również chyba my w studiu za ten wybór, Macieju. A mamy od pana Arkadiusza z Poznania wiersz jako życzenia dla was, dla siebie i dla słuchaczy. Pan Arkadiusz napisał tak. Niech Radio Nowy Świat wciąż dobrą energią nas raczy, dobrym słowem i dobrą muzyką, ciekawymi treściami, a nawet polityką. Bo dobrze wiedzieć, co wokół się dzieje, choć na światowy pokój są płonne nadzieje, trzymajmy się razem, róbmy dobre rzeczy. Siła radiowej rodziny wszystkie troski uleczy.
2: Bo nas, dobrych ludzi, jest więcej.
1: A i to piękne przesłanie na sobotę w takim razie. To od pana Arkadiusza. A my mamy
2: czasem na naszych łączach panią Dianę. Dzień dobry.
1: Halo, halo.
3: Dzień dobry, halo.
1: Jak się pani ma, pani Diano, dzisiaj?
3: Bardzo dobrze słucham was już od samego początku i pomyślałam, że chyba najwyższa pora na to, żebym i ja tutaj zadzwoniła i dołączyła się do jakichś takich ciepłych życzeń. Także przesyłam życzenia wam, prowadzącym.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Ale również słuchaczom i naszym patronom wybrałam piosenkę Ach, jak przyjemnie.
2: Bo nam przyjemnie od rana i bardzo nam przyjemnie, pani Diano, że jest pani razem z nami, że dołączyła pani do koncertu życzeń.
1: Tylko ja muszę dopytać, pani Diano, czy nie będzie miała pani nic przeciwko, jeżeli to będzie wersja Eugeniusza Bodo?
3: Może być.
1: Dobra.
3: Może być, nie ma problemu.
1: To taka będzie. To tak nam maszyna losująca wybrała.
2: No skoro ma być przyjemnie, to pani Diana nie mogła się nie zgodzić.
3: Całuję was serdecznie i życzę wam dobrego dnia.
2: Bardzo dziękujemy oczywiście.
3: Dobrego ciepłych życzeń.
2: Odwzajemniamy i słońca na resztę dnia także dla pani. No to co? Ach, jak przyjemnie.
3: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Pa, pa, pa.

0: Już jesteśmy na tym etapie drugiej godziny koncertu życzeń, że jest to czas na małe pakietowanie i w związku z tym, że...
1: Do przodu. Wiemy, o co chodzi.
0: Że Irena Santor nie była to wersja, tylko Eugeniusza Bodo. W związku z tym, mam nadzieję, że pan Tomasz nie będzie miał nic przeciwko, ale podrzucimy i spakietujemy teraz jeszcze życzenia, czyli...
1: Co nie zmienia...
0: Za waszym pośrednictwem chciałbym podziękować mojemu narzeczonemu za 10 wspaniałych lat. Kocham cię, Włodaszko. Twój Tomaszko. I to właśnie ten mail od pana Tomasza, a mamy jednocześnie wiadomość od pani Ani z Wrocławia. Czy zechcesz przeczytać, Kseniu? To jest to na górze. Pieskie pożegnanie lata. Dzień dobry. Zmierzchy lata i start jesieni to sezon wielu psich zawodów. Czytasz?
1: Znaczy nie przeczytam, bo znowu skupiłam.
0: Jutro z moją logi stajemy w szeranki nose-workowe we Wrocławiu. Kciuki dla wszystkich startujących, ale powoli szykujemy się też na oglądanie pięknych widowisk na latających psach, czyli zawodach frisbee w wielu polskich miastach, latające psy. Zawody frisbee w wielu polskich miastach, to podkreślę, jeszcze jest coś takiego. I dla nas, i dla innych psioludzich teamów realizujących się w psich sportach, poproszę o Roundtable Rival Lindsay Stirling. I to napisała Ania z Wrocławia. PS, nie bójcie się ludzie ćwiczyć z psami. Psich sportów jest masa, a to mega buduje relacje z czworonogiem.

0: Ależ to były skrzypce.
1: Energia, młodość, wszystko.
0: Witalność, wszystko razem wzięte.
1: A na naszych tylko dodam, że jakby ktoś mnie trenował przy takiej muzyce, to też bym skakała przez obręcze i nawet te podpalone w ogniu, naprawdę.
0: Niemożliwe stałoby się możliwe, mówiąc krótko. A jak z tym niemożliwym u pana Wojtka? Panie Wojtku, czy pan nas słyszy? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słyszę i właśnie wsłuchuję się w to skakanie przez obręcze, ponieważ u nas jest piękne słońce i serdecznie pozdrawiam z Gdyni, dziękując za umożliwienie złożenia życzeń.
1: Pozdrawiamy Gdynię.
2: Myślę, że te obręcze to będzie ciąg dalszy dzisiejszego planu na ten słoneczny dzień.
1: Właśnie też co do pańskiej dedykacji muzycznej, to tak się całkiem dobrze składa tematycznie, więc właśnie.
2: No tak sobie pomyślałem, no bo skoro już było Judas Priest i było Iron Maiden i było, co to jeszcze było? Było Europe, tak? To stwierdziłem,
1: to w tym
2: że
1: duchu?
2: A jest to w tym duchu zdecydowanie, skoro już dzisiaj jest taki duch właśnie tych płonących obręczy. A życzenia chciałem w imieniu swoim i żony, czyli Wojtka i Moniki, przekazać naszemu synowi Pawłowi, który dziś kończy 32 lata. Po raz pierwszy dzwonię do radia i od razu taki sukces, więc tym bardziej jestem bardzo szczęśliwy. A dziecku życzymy to, czego rodzice pewnie zawsze dziecku życzą, czyli dużo miłości, radości, spełniania marzeń i tego, żeby dalej był sobą w swoim życiu, które prowadzi.
0: To ostatnie życzenie piękne.
1: I jeżeli sobie czegokolwiek życzę, to niech mu się po prostu spełnia. To ja jeszcze bym dorzuciła.
2: Bardzo dziękuję. A ja dorzucam oczywiście najserdeczniejsze życzenia zarówno dla duetu pań prowadzących, jak i dla całego radia i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Wszystkiego najlepszego. I w takim razie jedziemy do piekła.
0: No to rozumiem. Jedziemy.
1: Jedziemy.
2: To jedziemy. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Ależ wybrzmiało. Ach, po prostu coś pięknego. 11:48. Przed chwilą z Olgą oglądałyśmy filmik, jak się ćwiczy z czworonożnym przyjacielem i to jest naprawdę coś fascynującego. Olu, wrzucisz do naszej grupy patronackiej?
1: Tak, wrzucam oczywiście Asia i Skala do tego utworu z zeszłego roku i wrzucam do grupy patronów. Przepiękny filmik. Tak
0: no i od pani Ani mamy jeszcze 8 łap właściwie gdzieś tam na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. Matka z córką pokazują sobie wspierające gesty przed robotą. A te gesty są takiego brunatnego koloru na zielonej trawie. Więc mogą państwo oczywiście w naszej grupie patronackiej zobaczyć. No naprawdę coś fantastycznego. Ten filmik, który już teraz Ola wrzuciła, mogą państwo pooglądać. Pogoda nikomu nie straszna. Nie ma złej pogody, żeby aktywnie zacząć dzień.
1: Jeszcze, żeby ćwiczyć z czworonogiem i tak wspaniale, żeby tak wspaniale podskakiwać. Ja jestem zachwycona, naprawdę. Proszę zerknąć do grupy patronów. Przepiękny jest to filmik. Mamy wiadomość od pana Daniela. Pan Daniel napisał do nas tak. We wrześniu zeszłego roku zaplanowaliśmy wakacje na Korsyce, których punktem najważniejszym, takim punktem kulminacyjnym miał być koncert Alize. Inicjujący trasę na 25-lecie działalności scenicznej. Rok wyczekiwania wyjątkowego dla nas wydarzenia. I stojąc już pod teatrem, państwo się dowiedzieli w ogromnej kolejce, że koncert jest odwołany z powodów technicznych. I to była wiadomość, która nas ogromnie zasmuciła. Więc jest prośba od pana Daniela o to, żeby usłyszeć dzisiaj w Radiu Nowy Świat jakiś utwór
0: Alize.
1: Więc to się akurat da zrobić. Da się zrobić.
0: To się wydarzy.
1: To się wydarzy. I my to już zapewniamy.

0: 11:53. Czy my już nieuchronnie zmierzamy do końca koncertu życzeń?
1: Wręcz zmierzamy do ostatniego utworu, więc jako, że wcześniej wspominałam o tym pakietowaniu, to jeszcze pozwolimy sobie przeczytać maile od Państwa, maile, które no, nie doczekają się utworu, ale zostaną przeczytane. Więc czy Tour de Slezak, pozdrowienia porajdowe, widzisz?
0: Gdzieś mi mignęły, ale bo wiesz, mam już teraz, już mi pokazałaś, że to z flagą, więc mam otwarty list od pani Ewy.
1: Pani Ewy będzie ostatni,
0: dobrze.
1: Bo będzie do utworu, który jest ostatnim i pod nim jest mail od pani Kingi.
0: Tour de Slezak. Faktycznie, kochane radio, dokładnie tydzień temu o tej porze ponad 500 uśmiechniętych osób ruszyło w rowerową podróż na czele z Klaudiuszem i z Małgosią. Miałam szczęście już po raz kolejny uczestniczyć w tym szaleństwie dzięki najlepszej grupie rowerowej i ludziom, którym ją tworzą. Przejechaliśmy z mężem Adamem kolejne 140 kilometrów, tym razem z Rawką, naszą sunią. Ależ to było dużo emocji, uśmiechu i wsparcia. Pozdrawiam całą grupę numer 9 i czekam na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że do kwietnia wymyślimy nazwę grupy, która odzwierciedli naszą różnorodność. No dobrze, piosenki mam nie czytać, tak?
1: Piosenki masz nie czytać. Pozdrawiamy panią Kingę i pozdrawiamy całą grupę numer 9, a tak naprawdę to wszystkich Tour de Slezakowców Radia Nowy Świat, którzy gdzieś na tych rowerach się wybrali tydzień temu i pokonali tą całą trasę. Pozdrawiamy państwa, mam nadzieję, że
0: pozdrawiamy tych wszystkich z państwa, którzy przynajmniej raz tam byli, bo być może pogniewają się i obrażą ci, którzy byli, a akurat w tym roku nie pojechali, bo nie mogli z jakichś powodów.
1: To nawet lepiej, żeby nikt się nie obraził. Pozdrawiamy wszystkich. Wszystkich, którzy nas słuchają i tych, którzy nie słuchają.
0: O, widzisz, od razu lepiej.
1: Pani Patrycja jeszcze napisała, że bierze późno, ale pan Daniel ją zainspirował. Miała być w sierpniu na koncercie ukochanej Tasz Sultany, ale koncert został odwołany. Jej też zależało najbardziej na jednej piosence. No, tej piosenki nie będzie, ale ja czytam i pozdrawiamy również i też życzymy smacznego, bo pani Patrycja życzy nam smacznego.
0: Temat śniadań, bo ja jednak nie do końca wygasł. O, nie wygasili państwo. No, właściwie jedna prośba się pojawiła,
1: nie
0: no
1: odpuszczamy.
0: Nie oszukujmy się. Ale czym jest jedna prośba wobec tego, co państwo do nas nadesłali i w formie słów, i w formie fotografii, i tego, jak będzie wyglądała ta sobota? A, sobota w kuchni.
1: Teraz niech ta sobota będzie też jak najprzyjemniejsza, bo napisała do nas też pani Ewa i to jest zapowiedź ostatniego utworu.
0: Chciałabym za waszym pośrednictwem dla waszych słuchaczy Radia Nowy Świat i wszystkich, których kocham, chciałabym zamówić piosenkę Koniec lata z filmu Chłopi. Pozdrawiam, patronka Ewa. No i tą prośbę spełnimy.
1: I my tą prośbą też się żegnamy. Ksenia Maćczak.
0: Olga Bobienko.
1: Franek Wójcicki. Marta Boroń, bardzo, bardzo dziękujemy. Dobrego dnia życzymy.
0: Pięknego, słonecznego, najlepszego. Już zaczęłyśmy tak dobrze, że nie może być gorzej.
1: Do usłyszenia.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Kolejna tragiczna noc w Ukrainie. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowane ataki na obwody Zaporoski, Odeski i Dniepropietrowski. W wyniku uderzenia w budynek w Zaporożu zginęły dwie osoby. Jedna została ranna. Spod gruzów zawalonego budynku ratownicy uratowali kobietę. W obwodzie Dniepropietrowskim zginęła jedna osoba, 19 zostało rannych. W obwodzie Odeskim również zginęła jedna osoba. Dramatyczna sytuacja panuje w samej Odessie. Ranne w mieście zostały 23 osoby. Po trafieniu w blok mieszkalny zapaliły się górne piętra. Strażacy musieli ewakuować osoby, które utknęły m.in. w windach. Rosja zaatakowała także Kijów. Tam po nocnym ataku na blok rannych jest 7 osób. Prezydent Ukrainy twierdzi, że jest gotowy do rozmów z Władimirem Putinem, gdyby ten pojawił się na szczycie G20, który odbędzie się w grudniu w Miami. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję. Tu nie chodzi o słowa. To, co mu powiem albo co on chce mi powiedzieć, nie ma znaczenia. Liczą się rezultaty i tyle. Mówił Wołodymyr Zełenski dla Deutsche Welle. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Francja. Do wypadku kolejowego doszło wczoraj w Normandii na trasie Rouen między Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin. Rannych zostały 44 osoby. Policja wskazuje, że do wypadku doszło z powodu umyślnego działania. Agencja AFP podaje, że na torach znaleziony został kawałek szyny. Potwierdza to też BFM. Pociąg miał najechać na szynę, która znajdowała się na torach. A na koniec Łódź. Tam dziś uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej. Na miejscu jest wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Po 20 latach Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Likwidacja w 2002 roku była błędem. Dziś budujemy cały system medycyny pola walki. Wojskowa Akademia Medyczna, wojska medyczne, budowa szpitali polowych, Legion Medyczny. Ale to rola uczelni medycznej jest kluczowa. To tu już w tym roku wykształcimy ratowników medycznych, w kolejnych latach lekarzy, personel medyczny na potrzeby sił zbrojnych, ale i państwa. Dziś na współczesnym polu walki to właśnie przeżywalność jest jedną z najważniejszych zdolności dla wojska.
0: Mówił Cezary Tomczyk, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobota, 12 dzień września, 12.07. Beata Grabarczyk i Franek Wójcicki, witamy Państwa. Deliberatorium, muszę powiedzieć, że dzień zaczął się od dwóch zaskoczeń. Jedno było przyjemne, drugie mniej. I to zacznę od tego drugiego. Nie wiem czemu na Blue Sky'u nie ma zapowiedzi dzisiejszego programu, ale jak Państwo wpiszą hashtag Deliberatorium, to na pewno to, co Państwo chcą napisać, to do mnie trafi, więc no trudno, dzisiaj będzie bez ilustrującego sweetfocia, tudzież tropów, które pojawią się w programie, ale Państwo na pewno wiedzą, co się może pojawić, no bo wszyscy obserwujemy od dłuższego czasu prawie to samo, a to przyjemne zaskoczenie, to właśnie dostałam książkę Grzegorza Rzeczkowskiego, najnowszą, Ameryka Kremla, jak Rosja zatruła nam nasz kraj trumpizmem. No i od razu Państwu zapowiadam, że będzie czytane, a potem jak zostanie przeczytane, to na pewno Grzegorz Rzeczkowski zostanie zaproszony, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jak ten trumpizm u nas się szerzy i dlaczego to Rosja jest rozsadnikiem tego, tej, no nazwę to idei, chociaż ja nie wiem, czy tam jest jakaś idea, czy tam jest tylko zwykły merkantylizm i cynizm. No dobrze, proszę Państwa, no to pora przedstawić moich gości. Aha, oprócz tego, że można do nas pod hashtagiem Deliberatorium pisać na Blue Sky'u, no to polecam Państwu oczywiście mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiatonline i to z tych spraw porządkowych najważniejsze mamy za sobą i przechodzimy do dzisiaj moich gości. Mam, proszę Państwa, dzisiaj zaszczyt przedstawić Państwu dwie kobiety, które będą ze mną rozmawiały, więc mamy po prostu babskie, no już popołudnie. Dzisiaj z nami są Kamila Biedrzycka, Super Express, Express Biedrzyckiej i TVP. Cześć Kamila.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: No, aż cała przyjemność po mojej stronie. Jest z nami także Joanna Solska, Tygodnik Polityka. Dzień dobry Pani Joanno.
3: Dzień dobry, witam.
1: No dobrze, proszę pani, to chyba zaczniemy. No mnie się pewne rzeczy łączą, nie wiem, może ja mam jakiś taki dziwny mózg, ale mnie się pewne rzeczy straszliwie łączą i mnie się połączyło właściwie 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego z aferą w Akademii, jak to się nazywa, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości i mnie się to jeszcze połączyło z aferą z Zonda Krypto. Połączyło mi się w ten sposób, że moim zdaniem ta afera w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest próbą odwrócenia przez PiS uwagi od Zonda Krypto i od tego, że ta afera ich dotyczy, bo krzyczą straszliwie, no sam prezes poszedł wczoraj przed Akademię i tam stał i też go nie wpuścili. No i w ogóle cała ta zadyma wygląda mi właśnie na taką próbę odwracania uwagi od tego, co istotne w myśl zasady spin it, czyli obróć to, odwróć to, no właśnie tak spin doktorzy działają. No a z Trybunałem Konstytucyjnym no to wiąże mi się to w ten sposób, że to jest po prostu pewien rodzaj próby kontroli nad państwem, kiedy się już utraciło władzę. No bo i w tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, jak i w Trybunale Konstytucyjnym siedzą pomazańcy Zbigniewa Ziobry i PiSu. No i wygląda to dosyć wszystko razem do kupy żenująco i żałośnie, no i pokazuje, jaką tę władzę mieliśmy. No dobrze, to zacznijmy od Trybunału. 40 lat minęło jak jeden sen, no ale okazało się, że nie dało się zrobić jednych obchodów tego 40-lecia. 10 lat temu nastąpiło pęknięcie, w wyniku którego mamy w tej chwili dwie uroczystości i podejrzewam, że przez chwilę jeszcze dwa trybunały. I co panie na to? Czy pan Berek, który wejdzie do gry w przyszłym tygodniu prawdopodobnie, no bo 16 kończy się kadencja Justyna Piskorskiego, ile dobrze pamiętam. No jednego z
2: 18.
1: Kończy się ta kadencja, no to wtedy no fajnie by było, gdyby został zaprzysiężony pan Berek. No ale na razie ludzie listy piszą, czyli Kancelaria Prezydenta do Kancelarii Sejmu. Kancelaria Sejmu odpowiada. No generalnie zamieszanie zaufanie jest totalne. Czy Berek będzie spinaczem Trybunału Konstytucyjnego? I zacznę od Joanny Solskiej, bo my z Joanną Solską mamy taki sam pogląd w tej sprawie.
3: Ja zanim odpowiem na to pytanie, to chciałabym inaczej. Gdyby pan prezydent szanował konstytucję i przyjął ślubowanie od wszystkich sędziów wybranych zgodnie z prawem, to zmieniłby się układ sił w Trybunale. Dlatego używam tego nieładnego sformułowania układ sił, ponieważ Trybunał jest zabetonowany przez nominatów PiS, których celem nie jest żadna obrona konstytucji, tylko celem jest zakonserwowanie władzy PiS-u i zapewnienie temu PiS-owi bezkarności. I w tej chwili mamy taką sytuację, że sędziów nie będących nominatami PiS-u będzie większość. I pan prezydent i pan Święczkowski robią wszystko, żeby do tego nie dopuścić. I pan prezydent sobie rozszerza samowolnie własne kompetencje, bo on nie może po prostu nie przyjąć ślubowania, no ale kto mu co zrobi? No Trybunału Konstytucyjnego nie ma, więc nie przyjmuje tego ślubowania. Ja mam nadzieję, że pan Berek jakby... Nie umiem znaleźć słów, bo nie spodziewam się, żeby on zrobił w tym Trybunale jakąś rewolucję, ale myślę, że ci sędziowie nowo wybrani, to są poważni, spokojni ludzie, którzy po prostu na to, jak ktoś wali pięściami, nie mają odpowiedzi, bo oni tylko wiedzą, co jest zgodne z prawem, co jest niezgodne z prawem. Sytuacja obecna jest z prawem niezgodna. No ale co mogą zrobić? I myślę, że pan Berek jakoś, nie wiem, no może nada temu wszystkiemu jakiegoś dynamizmu, żeby ta większość w końcu odzyskała głos. Natomiast cała dyskusja została sprowadzona do tego, czy pan Berek jest politykiem, czy nie jest politykiem. W Trybunale są ci starzy sędziowie, są sami politykami i prawa strona wyraźnie dała do zrozumienia, że oni chcą, żeby taka sytuacja dalej obowiązywała, bo przecież projekt ustawy, już nie projekt, uchwalona ustawa, została jeszcze przez poprzedniego prezydenta bodajże wysłana do Trybunału i to prawo mówiące, że obowiązuje karencja, że powinna obowiązywać karencja czteroletnia kogoś posła czy ministra, żeby nie mógł od razu z rządu czy z Sejmu przechodzić do Trybunału, nie będzie obowiązywała. Nikt się z nią nie będzie po wygranych wyborach liczył i będą się wszyscy stosowali do prawa, jeżeli w ogóle się będą stosowali do prawa, takiego, jakie ono w tej chwili obowiązuje. Więc mnie się ta dyskusja wokół pana Berka wydaje nieco dyskusją też zastępczą.
1: No to teraz Kamila.
2: Na pewno dyskusją zastępczą i na pewno szukaniem byle jakiego pretekstu do tego, żeby po prostu pana Berka nie zaprzysiąc, bo po pierwsze jest człowiekiem Tuska, a po drugie rzeczywiście jego doświadczenie i umiejętności przede wszystkim urzędniczo-personalne, tak to nazwę roboczo, powodują, że mógłby stanowić dla tych osadzonych już wcześniej sędziów tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego no jakieś zagrożenie. No smutna to jest rocznica, bez wątpienia, to 40-lecie. Pytanie, czy my w ogóle o 40-leciu możemy mówić, bo do 2015 roku rzeczywiście ta praktyka orzecznicza nie była kwestionowana, no ale od 11 lat już niestety jest i w tej chwili mamy no, taki bardzo przykry moment, w którym po prostu jest absolutnie już podważone zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego. Taki szacunek, estyma, którą cieszył się Trybunał Konstytucyjny, no odszedł już niestety w zapomnienie. Mam wrażenie, że prestiż także. Strażnik Konstytucji to już brzmi bardziej jak żart chyba niż faktyczna rola tego organu. No i to pokazuje po prostu nawet kwestia równoczesnych obchodów tego 40-lecia. Jedno organizowane przez Święczkowskiego, drugie organizowane przez byłych sędziów i prezesów Trybunału Konstytucyjnego, profesorów polskiego prawa, którzy rzeczywiście zwracają uwagę także na to, co po 2015 roku się wydarzyło. Ja nie wiem, co się wydarzy w związku z panem Maciejem Berkiem. Wiem jedno, że premier Donald Tusk, cokolwiek by o nim nie mówić, można go lubić lub nie, jest osobą niezwykle doświadczoną. Jeżeli zdecydował się na taki ruch, bez wątpienia zdając sobie sprawę, że wywoła on bardzo daleko idące dyskusje. Po tej demokratycznej stronie także rozmaite cierpienia młodych werterów związane z kwestią podejścia do etyki, do tego, czy wolno, czy nie wolno, że tamtym wolno więcej, nam wolno mniej, bo my zasady i tak dalej, i tak dalej. Musiał sobie zdawać sprawę z tego, że ta dyskusja będzie się toczyć i zaryzykować, bo jeszcze nie wiadomo, czy bardziej na tym zyska, czy straci. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na którą zwrócił ostatnio w rozmowie ze mną Ryszard Kalisz. Umówmy się, mecenas, prawnik, głowa nie od parady, jeżeli chodzi o takie polityczne ustawki. I on powiedział jedno, że on absolutnie nie rozumie, dlaczego Donald Tusk, dlaczego Marcin Kierwiński nie uruchomili jeszcze kwestii interwencji funkcjonariuszy policji w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski łamie prawo codziennie. Codziennie, dlatego że on, nie dopuszczając legalnie i prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy, nie wpuszczając ich do gabinetów, już nie wspomnę nawet o sali rozpraw w Trybunale przy Alei Szucha, po prostu łamie prawo. To podkreśla Kalisz. Ja pytam go, no dobrze, tylko jak policja może wkroczyć do Trybunału, skoro Święczkowski jako tak zwany prezes ma immunitet? Oczywiście można dyskutować o tym, czy jest prezesem i czy ma immunitet, ale hipotetycznie, nawet gdyby miał, to jest coś takiego jak złapanie urzędnika chronionego immunitetem na gorącym uczynku. Jeżeli on codziennie nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów do orzekania, to jest to czyn konkretny, na podstawie którego mogliby się właśnie oprzeć policjanci interweniując. Tam przeciągnięto moim zdaniem tę sprawę. Trzeba to było załatwić zdecydowanie szybciej, przeciąć ten węzeł gordyjski, przepraszam za potoczność sformułowania, przewaliłaby się cała ta dyskusja przez tydzień, dwa i sprawa byłaby załatwiona. W tej chwili rzeczywiście ten ropień nabrzmiewa, ale w końcu także musi dojść do tego, że pęknie. Mówiło się już wczoraj o tym, że być może dojdzie do jakiejś interwencji w Trybunale Konstytucyjnym. Doszło zupełnie gdzie indziej, czyli w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. No ale przykre to jest tak naprawdę. Bardzo jest to przykre, bo to powinna być rocznica, która no gdzieś tam powoduje jakąś dumę u nas, że tak pięknie i szybko udało się te kwestie konstytucyjne bezkrwawo w Polsce ogarnąć. No ale niestety, jak to w Polsce bywa, nie potrafimy uczcić jakoś oddać hołdu naszym sukcesom.
1: Anna Solska, bardzo proszę.
3: Jeżeli państwo nie jest w stanie bronić prawa, to wnioski z tego płyną strasznie przygnębiające, bo to znaczy, że to państwo nie istnieje.
2: Dokładnie.
3: Więc
2: tak.
3: Ja wiem, że to może źle wyglądać, że przyjdzie policja, ale jeśli ktoś łamie prawo, nawet jak to jest ktoś nieprawnie wybrany prezes Trybunału Konstytucyjnego, to państwo ma obowiązek to prawo przywracać. Więc takie stanie bezbronności nie jest stanem dobrym i to daje się sygnał wyborcom, po co my mamy iść do następnych wyborów, jeśli ta strona, nawet jak te wybory wygrywa, to nie potrafi prawa przywrócić. Ja wiem, że to wszystko nie jest takie proste, że to jest skomplikowane prawnie i PiS wiedział, co robi, jak to wszystko betonował. Ale niemniej naczelnym zadaniem państwa jest bronić prawa i nikt je z tego obowiązku nie może zwolnić.
1: No i mam wrażenie, że to, co mówiła Kamila, to, że policja pojawiła się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, że wyniesieni wreszcie zostali państwo z Republiki, z tego budynku, że wyniesiony został samozwańczy Rzecznik Praw Obywatelskich, znaczy człowiek, pan Borowski, który nie przeszedł w Sejmie, w związku z czym uznała, dobra, to będę sobie społecznym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, działającym oczywiście na

0: No być może tak
1: bez
0: się stanie, ja mówię.
1: Nieśmiałości, bo ja rozumiem, że ci starzy sędziowie nie umieją się w tej sytuacji odnaleźć, bo to jest sytuacja bezprawna. Oni nie są do takiej sytuacji przyzwyczajeni, po prostu.
2: Kamila.
0: To po pierwsze. Po drugie też pytanie, jak tam cię układają teraz te głosy i szable, bo chodzą jakieś słuchy i pojawiają się pewne plotki, że dwoje albo nawet troje sędziów wybranych jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości po prostu no zwyczajnie rzeczywiście zaczyna mieć bardzo daleko idący dyskomfort i trochę się łamie, mówiąc w cudzysłowie, jeśli chodzi o kwestię no, pewnego uporządkowania na nowo Trybunału Konstytucyjnego, więc to też pewnie od tych szabel zależy, bo do tej pory pan Święczkowski miał ich po swojej stronie. Pytanie, jak będzie teraz? Po owocach ich poznamy. Tak naprawdę zupełnie nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć, czego ten plan konkretnie czy czego dotyczy, to wiemy, ale w jaki sposób ma zostać przeprowadzony, jakie kruczki prawne, jakie możliwości zostaną wykorzystane, to już jest rzeczywiście bardzo duży znak zapytania. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu rzeczywiście to ruszy z kopyta, bo 18 września za pasem i no teraz pytanie, czy pan Berek będzie radził sobie sam, czy tak jak powinno być, jednak sprawę najpierw załatwią funkcjonariusze policji.
2: No myślę, że właśnie policja będzie tutaj kluczowa. No dobrze, słuchajcie, przeczytam kilka wpisów naszych słuchaczy, tak żeby podsumować tę część dyskusji. Zgadzam się z redaktor Solską, prezydent uzurpuje sobie kompetencje, do których nie ma tytułu, nigdy dość tego powtarzać, a ostatecznie musi za to ponieść konsekwencje, powodów aż dość, czas skończyć z imposybilizmem. No akurat w poniesienie konsekwencji przez prezydenta nie wierzę, bo tutaj trzeba by było uruchomić Trybunał Stanu, a Trybunał Stanu też jest zabetonowany przez PiS. Wero, może podzielmy się na Polskę Wschodnią i Zachodnią, skoro i instytucje, i obchody, i mentalność mamy podwójną. Pan Marcin, 57% Polaków uważa, że PiS powinno pozbyć się Ziobry. Przeciwnego zdania jest 13%, a ja jestem wśród tych 13. Każdy dzień Ziobry w PiS ciągnie całą partię w dół. To za chwilę o Ziobrze chwilę porozmawiamy. Jeszcze maile. Pani Elżbieta, ja z uporem maniaka będę twierdzić, że dla większości Polaków sprawa Trybunału i ogólnie praworządności jest absolutnie obojętna. Gdyby tak nie było, nie wybieraliby prezydenta, o którym wiedzieli, że będzie chronił tego, co tak wspaniale zepsuł PiS i nie cieszyłby się stale tak dużym poparciem, znaczy prezydent by się nie cieszył. Co do wejścia policji do Trybunału, już słyszę głosy oburzenia i sądzę i odsądza nie od czci i wiary Tuska i to nie tylko ze strony PiS. No może PR-owo to nie będzie wyglądało dobrze, ale grunt, żeby zaczęło coś działać. I pan Piotr, państwo istniejące powinno zareagować na sfałszowane wybory prezydenckie i przeliczyć głosy. No na to bym już nie liczyła. No dobrze, no to jesteśmy troszkę do przodu o jeden temat, bo myślę, że samej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i tego, co tam się dzieje, po prostu omawiać nie będziemy, tylko powiem,
0: ale to jest bardzo ciekawe, Beata, wiesz, przepraszam.
2: No dobrze, no to jeżeli panie sobie życzą, proszę bardzo, ja nie mam
0: nic
2: przeciwko.
0: Nie będę sobie jako prowadzącej narzucać tematów, które poruszasz, tylko króciutko, wydaje mi się, że to jest też taka historia, która jak soczewce pokazuje, w jakim my się momencie znajdujemy. I tak jak wspomniałaś na samym początku, że jest to kolejna próba gdzieś tam zawłaszczanie jakichś nawet najmniejszych elementów państwa, to pamiętajmy, że ta uczelnia, to jest uczelnia założona w 18 roku przez Zbigniewa Ziobrę. To była taka instytucja, którą on sobie wymyślił, którą on zaczął finansować. Później to jest uczelnia, pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne, która dostawała grube pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Jako taki twór, jako takie ulubione dziecko Zbigniewa Ziobry. Ten budżet, z tego co pamiętam, na początku chyba wynosił około 7 milionów, później wzrósł do 150 milionów. Także proszę sobie wyobrazić, jaka to była skala i jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, wtedy, kiedy wzrósł budżet do 150 milionów, nadzór nad uczelnią przejął nie kto inny jak pan Romanowski, który teraz prawdopodobnie w Naddniestrzu czy w jakimś innym miejscu się znajduje. To wtedy no już opisywano bardzo szeroko kilka lat temu te sprawy. Wypowiadała się w sprawie tej uczelni Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy wskazywali szereg nieprawidłowości zarządzania tam środkami publicznymi, rozliczeń różnych projektów, do których dochodziło za tamtych czasów. Tam przecież była jeszcze akcja odwołania, jak

0: specjalną nowelizacją ustawy pierwszego rektora. Wsadzono właśnie na jego miejsce pana Sopińskiego, który się wczoraj awanturował, twierdząc, że jest jedynym i prawdziwym rektorem tej uczelni. Nie trudno się domyślić, że pan Sopiński był jednym z najbliższych współpracowników pana Ziobry, a przed tym, zanim stał się rektorem, był pełnomocnikiem suwerennej Polski gdzieś chyba w Kaliszu, ale tego nie pamiętam dokładnie. Tak, właśnie. Był urzędnikiem w Ministerstwie Sprawiedliwości, także to jest gruba polityczna kolejna sprawa. Oczywiście, kiedy widzi się panią Marię Kurowską, z całym szacunkiem, panią posłankę Prawa i Sprawiedliwości, która się szarpie z funkcjonariuszami policji, zabiera im jakieś materiały, to też szlak jasny człowieka może trafić. Przepraszam znów, że używam takiego określenia, ale robię to celowo, bowiem znów mam wrażenie takiego imposybilizmu funkcjonariuszy policji. Oczywiście ja nie oczekuję, że oni się z panią Marią Kurowską zaczną szarpać, bo przecież nie o to chodzi. Natomiast mam wrażenie, że politycy, którzy tam się wczoraj pojawili, pani Kurowska, pan Kaleta, później pan Kaczyński, normalnie, regularnie obrażali funkcjonariuszy polskiego państwa. To jest karalne, przypomnę. Oni stali, słuchali tego ze spokojem, no później rzeczywiście ta interwencja nastąpiła, ale to jest kolejny taki dowód, jak obywatel patrzy na brak sprawczości. I to nie jest w ogóle jedyna prawdopodobnie jeszcze sprawa, o której my dzisiaj będziemy mówić i przy której można postawić taką tezę. Nie wiem do końca, z czego to wynika. Pewnie z braku chęci zaogniania sytuacji. Natomiast no pytanie, czy bez zaognienia w ogóle jakkolwiek te sprawy można posunąć do przodu? Obawiam się i zaryzykuję takie stwierdzenie, że się po prostu nie da.
1: No to w takim razie, Joanna Solska, co pani na to?
2: Jest jeszcze jedna sprawa, że ta cała akademia z kształceniem kadr dla więziennictwa nie miała nic wspólnego. Ona już po przegranych wyborach tam po prostu przychodzili, zostali zatrudniani ludzie na zasadzie przechowalni. Stracili pracę gdzie indziej, więc byli tam. I to wszyscy to wiedzieli i właśnie władza okazywała się bezbronna, no bo na taki tupet, na taką bezczelność, to normalnemu człowiekowi to tak zatyka dech. I oni z tego korzystają i jak się to chce zmienić, to jest taki wrzask na pół Polski, że się dzieje niesprawiedliwość. To jest stała metoda robienia PiS, postępowania przez PiS. A ja jeszcze wracając do Trybunału Konstytucyjnego, to ponieważ prawica pokazała nam, jak bardzo można działać bezprawnie, to wyobrażam sobie sytuację, że na przykład gdyby prawica wygrała następne wybory, to pan prezydent powie tak, no mamy w Trybunale Konstytucyjnym 8 czy iluś sędziów, którzy w ogóle nie pracowali przez ten czas, no tak, nie byli sędziami. No więc trzeba na ich miejsce wybrać kogoś innego. Nie wyobrażają sobie panie takiego scenariusza?
1: Ja bym sobie chętnie wyobraziła ten scenariusz.
2: Ja niechętnie, ale wyobrażam sobie.
1: Ja bym sobie wyobraziła, bo to jest... No tak, to trzeba by było po prostu... A zresztą szkoda gadać, proszę pani, no wiadomo jak jest. Pan Janusz napisał, że pan rektor, jak wynika z Google Scholar, ma ogromny dorobek naukowy. To wszystko jest oczywiście ironiczne. 31 publikacji, brak publikacji zagranicznych z IF, to jest jakiś indeks, którego ja niestety nie znam. Jeżeli idzie o indeks Hirsza, ma dopiero od 2021 roku i to są 3 publikacje. Czy jest jeszcze jeden rektor w Polsce z takim dorobkiem naukowym? Pewnie nie ma, za to pan jest bardzo mocno no pewien siebie. Znaczy muszę powiedzieć, że jak na 31-letniego człowieka, który został nagle rektorem uczelni, no to naprawdę bardzo jest pewien siebie i pewien tego, że to on powinien tam rządzić. Mnie jeszcze w tym wszystkim naprawdę niepomiernie fascynuje posłanka Kurowska, która po prostu została w gabinecie u rektora i powiedziała, że stamtąd nie wyjdzie. Moim zdaniem to jest działanie niezgodne z prawem. I też jeżeli już policja wyniosła stamtąd Telewizję Republika, to może i panią poseł, mimo że ma gwarantowaną nietykalność osobistą, to jednak w wyniku stwierdzenia czynu przestępczego, bo jednak okupowanie czyjegoś gabinetu nie jest zadaniem posła i nie jest działaniem poselskim, może też można by ją wynieść na to. wynosimy.
2: Tak robi się pod nich na całą Polskę, że kobiety biją.
1: No niestety.
0: No ja to trochę już wcześniej powiedziałam. Ja uważam, że policja powinna w takich sytuacjach działać zdecydowanie odważniej. I tak jak wielu czasem się zastanawia, czy dobrze wyglądałoby PR-owo, to wcale nie wiem, czy okazanie sprawczości i mocy państwa byłoby złe PR-owo. Nie mam pojęcia, ale jakby nie pracuję dla rządu, nie jestem PR-owcem, nie muszę się nad tym zastanawiać.
1: No tak, to prawda. Tredwa pisze tak, na razie jest tak, że prezes Trybunału łamie prawo i guzik, tymczasem Piotr Niemczyk trafił do więzienia, bo blokował jezdnię stojąc na chodniku. Prawo siły. No to jest też fascynująca historia, muszą panie przyznać. Piotr Niemczyk, który no owszem poszedł na protest ostatniego pokolenia, ale do mostu się nie przykleił, nawet nie stał na jezdni, tylko stał rzeczywiście na chodniku. Wcześniej mówiło się, że miał transparent, on nawet transparentu nie miał, stał i trzymał ręce w kieszeniach. Więc równie dobrze to mogła być któraś z was, albo ja, gdybyśmy się znalazły tam i na przykład przyglądały się temu, co się dzieje na chodniku, uznano by nas za protestujących. No i trafiłybyśmy do aresztu. Rzecznik Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą. Piotr Niemczyk został wypuszczony, ale cała ta historia pokazuje tę nierówność między obywatelem a politykiem. Znaczy pan Braun, notorycznie łapany na gorącym uczynku, na łamaniu prawa, owszem, słyszy zarzuty, ale nigdy do aresztu jeszcze nie trafił. Niemczyk nic nie robił, w areszcie się znalazł. Joanna Solska.
2: No nie, i tu jest właśnie problem, że cały fenomen pana Brauna polega na tym, że on testował granice przez lata, granice swojej bezkarności i się tą bezkarnością cieszył coraz bardziej, bo państwo właśnie było takie nieśmiałe, że poseł, że ma immunitet i ten proces odbierania mu tego immunitetu trwał, no ale jak w końcu został mu zabrany, a trzeba było interweniować właśnie kiedy on pozbawiał kogoś, no była tam w przypadku tej lekarki, to w ogóle było no naruszenie jej nietykalności i można było mu zabronić, to znaczy można go było powstrzymać przed tym. No i tego nie zrobiono i teraz mamy cały fenomen Brauna. Tak tutaj przy normalnym, bo przecież pan Niemczyk został potraktowany zbiorczo i nawet nie mogli się bronić, bo nikt ich nie zaprosił na rozprawę. No więc hurtem dostali wszyscy to samo. No i tak wygląda sprawiedliwość niestety.
1: No właśnie, Kamila.
2: Przykre to jest, ale ja się cieszę, że nowa pani rzecznik okazała się osobą energiczną. Narobiły też rumoru media i myślę, że w każdym innym przypadku też, kiedy sądy się zachowują niewłaściwie, bo tu się sąd absolutnie zachował niewłaściwie, trzeba podnosić larum. Od tego jesteśmy obywatelami.
1: Kamila.
0: No sąd się zachował nieprawdziwie, ale z tego, co mówi sam Piotr Niemczyk, to niewłaściwie przede wszystkim zachowała się policja. On sam zresztą po wyjściu już z tego aresztu, z tego więzienia powiedział, że no, wielokrotnie zwraca uwagę na to, że funkcjonariusze policji w swoich notatkach zwyczajnie na jego temat i na temat tego protestu pisali no, zwyczajnie nieprawdę i że ma ogromne pretensje do policji. Pytanie, czy ktokolwiek w ogóle tych funkcjonariuszy rozliczy z pisania jakichś tam kłamliwych informacji na temat pana Niemczyka, bo to jest kolejna warstwa moim zdaniem tej sprawy, którą warto by się było zainteresować. Jak to jest w ogóle możliwe, że policja pisze kłamstwa na temat danego obywatela, który później na podstawie tychże kłamliwych notatek jest skazywany przez sąd, który w te notatki wierzy. No to jest po prostu no jakaś absolutnie absurdalna sytuacja. Piotr Niemczyk w dodatku jeszcze, nie zdradzę tutaj tajemnicy, bo to jest wiedza powszechna, jest bardzo ciężko chory. To też chyba powinno być jakąś przesłanką, no, która powoduje, że trochę inaczej się do obywatela podchodzi. No, on sam, jak widać, z dużym dystansem, bo powiedział, że jak on to powiedział, że z siedzeniem w więzieniu jest jak z jazdą na rowerze, że tego się nie zapomina.
1: Tak, niesamowite trochę to jako, było.
0: Tak, jako opozycyjny działacz PRL-u no, trochę już w tych więzieniach posiedział. I też jest następny ciekawy wątek. No, to jest człowiek, który był zastępcą dyrektora w Urzędzie Ochrony Państwa.
1: Tak.
0: To jest osoba, która ma niezwykłą, rozległą, potężną wiedzę na temat temat naszego kraju i zastanawiam się, czy taka osoba po prostu powinna być wrzucana do celi na 15 dni jakiejś zastępczej kary aresztu. No to jest kolejna, taki proces Kawki trochę mi się przypomina, oczywiście z pewną umownością, ale to jest absurd goni absurd w tej historii. I mówię, mnie tylko interesuje, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec policji, która w sprawie pana Niemczyka, delikatnie ujmę, mijała się z prawdą.
1: Tak jest. Tak patrzę, czy jeszcze coś o panu Niemczyku państwo napisali, ale zdaje się, że nie widzę. Troszkę więcej jest wpisów oczywiście o Trybunale Konstytucyjnym, na przykład o MRS06 pisze, należy jak najszybciej przejąć Trybunał Konstytucyjny, a kiedy posłowie PiS rzucą się na ratunek pod ich nieobecność, przegłosować weta prezydenta. No ja nie wiem, czy posłowie PiS zdecydują się na to, żeby całą gromadą stać przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale to mogło być jakieś rozwiązanie. I Wero, my głosujący na KO daliśmy się nabrać, że oni chcą władzy, by móc pracować na rzecz naprawy państwa, podczas gdy oni chcą władzy, dla robienia kasy i polityki. Czy jest tam jeszcze ktoś, komu zależy, komu wstyd, kto po werterowsku cierpi? No, z takich cierpiących to nas tu sporo jest. No dobrze, to mówiłyśmy o rzeczach trudnych i przykrych, to tak na chwilę oddechu. Antoni Macierewicz biegający z z paintballem chyba po placu, to jest plac Piłsudskiego, tam przed tym pomnikiem schodów smoleńskich, w rocznicę miesięcznicę. Ja właściwie nie wiem, bo mnie ręce opadły. To znaczy najpierw nie potrafiłam rozpoznać, z czym ten Macierewicz gania, a później sobie pomyślałam, że kurczę, no nawet jak facet ma ponad 70, to i tak mentalność chłopięca zostaje. Tylko to pokazuje, że to, co się dzieje na tym placu, to w ogóle nie ma nic wspólnego z pamięcią o ofiarach. To jest spór o to, czyje będzie na wierzchu. I były minister obrony jest w stanie biegać z bronią do paintballa, na razie z bronią do paintballa. Ja nie wiem, czy on następnym razem nie będzie chciał biegać na przykład z wiatrówką, bo może ma na to pozwolenie. Znaczy, ja nie wiem, jaka to jest faza rozwoju człowieczego, Kamila.
0: Nie każ mi tego oceniać. Nie, bo to psychologicznie nie. Będę musiała powiedzieć, że embrionalna. Znaczy to jest absolutnie przerażające i znów, przepraszam, ja nie chciałabym dzisiaj wyjść na jakąś osobę czepialską specjalnie. Natomiast gdzie była policja? Dlaczego nikt nie reagował w wystarczająco mocny sposób na to, co robi pan Macierewicz? Bo przecież, wyobraźmy sobie, że każda z nas, zwykła obywatelka lub zwykły obywatel robi to samo, biega z czymś, co przypomina broń, nie wiadomo czym jest przecież, możemy się sobie domniemywać, natomiast ja nie sądzę, żeby wtedy funkcjonariusze policji, którzy przecież zawsze ochraniają, czyli byli tam na miejscu, miesięcznicę, rocznicę, zero reakcji. Znaczy, facet biega z czymś przypominającym broń, pryska z niej, prawdopodobnie farbą, ale nie wiadomo, co to było też przecież. To nie było zweryfikowane.
1: To mogło być żrące, to mogło być szkodliwe.
0: Niszczy przy okazji czyjeś mienie, bo jak ktoś ma swój transparent, to jest jego mienie i rozumiem, że też chyba nie jest zgodne z prawem niszczenie komuś czegoś takiego. Pan Macierewicz, który biega, jedno mogę powiedzieć, naprawdę można pozazdrościć kondycji fizycznej, bo widać, tak, że pan Macierewicz jest w bardzo dobrej formie, nie wypominając wieku, ale proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, jakich mieliśmy ministrów obrony narodowej. Ten pan Macierewicz, już pominę kwestię umów na śmigłowce francuskie, biega z farbą. Następny podważa artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, twierdząc, że jakby naszych sojuszników, chociażby z krajów bałtyckich, zaatakował Putin, to my nie powinniśmy ich bronić, bo polscy żołnierze powinni bronić Polski. I to są ludzie, którzy mogą do władzy wrócić. Ja myślę, właśnie, że też pod tym kątem warto te kwestie analizować, pod kątem politycznym, ale pod kątem także niewydolnego państwa, bo będę się upierać znów. To, co się wydarzyło na placu Piłsudskiego, jest idealnym obrazem państwa i służb, które są po prostu nieudolne.
1: No i tu znów wracamy do momentu. Ja bym chciała powiedzieć, Joanna Solska.
2: Zwrócić uwagę na coś innego. Co prawda pan prezes pochwalił to, co zrobił pan Macierewicz, to mnie bardzo zdumiało, ale tak naprawdę ktoś, kto patrzył na to z boku, to zobaczył, że całe to zachowanie po prostu ośmieszyło tę miesięcznicę. I nie wiem, czy prezes tego nie widzi, ale ludzie to widzą.
1: No właśnie, tylko pytanie właśnie, czy prezesowi się bardziej opłaca ośmieszać w ogólnym elektoracie, natomiast pokazywać twardo swojemu elektoratowi, że tu stoimy i stąd się nie ruszymy, czy to się już przestało opłacać?
2: Ale to nie było na twardo, to było na śmiesznie.
1: No to było na śmiesznie.
2: No lata facet i z zabawką i
1: a nas to bawi, ale ja myślę, że wyborcę PiS-u może
0: dokładnie
1: to mobilizować, powiedzieć, tak, trzeba walczyć z tymi liberałami, z tymi złymi ludźmi, którzy rzucają się na prezesa, obrażają naszych zmarłych.
0: Pamiętajmy, że te takie miesięcznice i rocznice smoleńskie, które są organizowane każdego 10 dnia miesiąca, to jest taka polityczna manifestacja, która jest obmyślona dla ludzi z Kościoła Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest rzecz, która ma przyciągnąć do PiS-u nowych wyborców, tylko utrzymać ten najbardziej radykalny trzon partii Jarosława Kaczyńskiego i dokładnie ci ludzie tak to czytają. Tak jak widzowie Republiki będą uważali, że afera Zonda Krypto jest aferą Donalda Tuska i że pan Sakiewicz na pewno nie chciał podpisywać żadnej umowy z panem Kralem i nikt niczego nie chciał sprzedać, oni w to po prostu wierzą, bo są tym karmieni i nie chcą uwierzyć w nic innego, bo bardzo trudno, to chyba każdy z nas tego doświadczył, samemu przed sobą przyznać się do swojego błędu, do tego, że się myliliśmy, do tego, że coś źle oceniliśmy, że przez wiele, wiele lat tkwiliśmy w jakiejś alternatywnej, nieprawdziwej rzeczywistości. W związku z tym ludzie w to brną dalej, bo łatwiej jest być w tym swoim środowisku ludzi myślących podobnie, nawet jeżeli myślących absurdalnie, niż wyjść poza nawias całej tej historii i spojrzeć na siebie z boku. To jest zawsze bardzo, bardzo trudne i wydaje mi się, że to jest też siła, którą w dalszym ciągu mają w tej manipulacji politycy Prawa i Sprawiedliwości, a w manipulacji, opowiadaniu historii, odwracaniu kota ogonem właściwie w każdym wymiarze, czy mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, czy o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy o Zonda Krypto, czy o miesięcznicach smoleńskich. To jest dokładnie ten sam schemat. To jest opowiadanie jakiejś historii napisanej zupełnie na nowo, która ma odwrócić rzeczywistość i stworzyć świat alternatywny w każdym wymiarze tego słowa. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest jeszcze bardzo mocne, choć mam wrażenie, że coraz słabsze, a to jest spowodowane faktem, że według mnie Jarosław Kaczyński ma coraz większy kłopot z oceną tej realnej rzeczywistości. On kiedyś był w tym świetny, żeby oceniać rzeczywistość realną i przekuwać, brać z niej różne wątki na stworzenie tej swojej politycznej alternatywnej. Jeżeli dzisiaj traci możliwość jasnej, klarownej oceny tego, co się dzieje naprawdę, to będzie coraz trudniej mu pisać tę rzeczywistość polityczną alternatywną. Trochę to chyba zagmatwałam, ale mam wrażenie, mam nadzieję, że wiedzą Państwo, co mam na myśli. To jest po prostu będzie coraz mniej skuteczne, bo sam się bardzo już oderwał od rzeczywistości. Mam wrażenie, że trochę nie za bardzo ostatnio wie, o czym mówi, nie za bardzo wie, co komentuje. Znaczy widać po prostu już takie dalekie oderwanie i dużą nerwowość. No, szczególnie przy Zonda Krypto.
1: A ja mam wrażenie, że Kaczyński zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo zagmatwał się w swoich kłamstwach i teraz nie wie z tego, jak wyjść. Takie mam wrażenie.
0: Tak to jest, jak się za dużo kłamie. Zawsze można poślizgnąć o własną konfabulację.
2: Ale jest jeszcze taka rzecz, że oni używają tego schematu do wszystkich swoich własnych afer. Tak. Po co oni teraz usiłują krzyczeć, że to jest afera Tuska, to ja doskonale pamiętam, jak SKOK-i się w końcu znalazły pod nadzorem KNF-u, a ileś lat PiS bardzo tego bronił i nie chciał, żeby tak się stało. I ja pamiętam, że jak rozmawiałam z ludźmi z KNF-u, oni byli przerażeni, kiedy w końcu zajrzeli w te papiery skokowskie, ale zobaczyli, że ileś tych kas się po prostu nadaje do bankructwa, czego nie można było zrobić, bo to groziło kryzysem bankowym, że ludzie ruszyliby nie tylko do skoków, ale i do banków po swoje oszczędności. I przez ileś czasu oni się zastanawiali, co zrobić. W końcu stanęło na tym, żeby silniejsze kasy przejmowały te słabsze, ale co PiS zrobił? PiS zaczął krzyczeć, że to wina Kwaśniaka, czyli wiceprezesa ówczesnego KNF-u, że to Kwaśniak spowodował przez zaniedbania, że ileś kas nadawało się do bankructwa. Czyli ewidentna sprawa. 5 miliardów złotych wyparowało ze skoków i nikt nie wie do tej pory, dokąd te pieniądze, gdzie one się znalazły, ale cały czas narracja była taka, że to jest wina KNF-u i wina rządu, że zaniedbał, że dopuścił, nawet chyba zawinił tej sytuacji. To samo się powtórzyło teraz, a sprawa GetBacku, kolejna afera PiS-u na wielką skalę, której się nie dało zwalić na nikogo, bo ona i wybuchła, i trwała w czasie rządów PiS-u. Nie ma do tej pory rozwiązania i nie ma do tej pory winnych i też kolejne miliardy wyparowały. Pod nadzorem KNF-u, który się sprawie przyglądał, który dawał nagrody GetBackowi, i wszystko to się działo za rządów PiS-u.
1: Ale i tego biednego...
2: Oni
1: tego...
2: cały czas krzyczą do ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o rynku finansowym, że to są afery Tuska.
1: I tego biednego Kwaśniaka jeszcze przed sąd zaprowadzi i to w ogóle jest straszna historia. No ale słuchajcie, jeżeli idzie on...
2: A przecież za pobicie.
1: No tak, tylko że to było jeszcze wcześniej. Znaczy on został pobity, a później państwo wytoczyło przeciwko niemu działa. To już po prostu...
2: Tak, że to jego wina. No
1: tak, że to jego wina. No, to sam się pobił, a tam jeszcze zresztą któryś z panów polityków mądrych mówił właśnie, że niewykluczony, że on sam na siebie nasłał tych zbirów, żeby wyjść z tego cały biało. No po prostu upierna historia. Natomiast słuchajcie, House of Usher pisze, że jeżeli się nie myli, to była ostatnia miesięcznica zarejestrowana jako zgromadzenie cykliczne. Więc może się okazać, że na przykład w przyszłym miesiącu 10 już nie będzie dniem świętym i dopiero będzie z przeproszeniem zadyma na placu. O matko, aż się boję. No dobrze, słuchajcie, porozmawiajmy o czymś absolutnie poważnym. To znaczy, jest u nas tutaj delegacja Stanów Zjednoczonych, zresztą nasza delegacja też w Stanach Zjednoczonych była, no i być może jesteśmy coraz bliżej, a właściwie chyba na pewno jesteśmy coraz bliżej jakiejś stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Ta amerykańska baza ma w tej zachodniej części kraju się pojawić, czyli no z dala od wschodniej granicy, gdzie jest duże zagrożenie wojną. No i teraz pytanie, czy pod rządami Trumpa, który dzisiaj, zdaje się, w nocy opublikował grafikę, w której Niemcy ubrał w barwy amerykańskie, czy my rzeczywiście powinniśmy za rządów tego prezydenta wchodzić w układy z Ameryką, które no, spowodują, że ta stała baza tu będzie? Znaczy, czy nie powinniśmy poczekać jednak na kogoś bardziej przewidywalnego? Joanna Solska.
2: Ale sytuacja się rozwija, wojna w Ukrainie trwa i my nie możemy po prostu odpuścić sobie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest zbyt ważny kraj i to jest najmocniejszy członek NATO, więc ja nie zgodzę się z tym, żebyśmy czekali. Te bazy się, no mamy nadzieję, nie znamy konkretów, ale sprawa jest w toku i nie możemy tego zaniechać. Ten czy inny dłużej klasztora niż przeora, krótko mówiąc.
1: Jasne. Kamila?
0: Ja jestem podobnego zdania, tym bardziej, że pamiętajmy, że sytuacja Trumpa jest bardzo niestabilna. Tak naprawdę nie wiemy, co wydarzy się w listopadzie, nie wiemy, czy utrzyma kongres, nie wiemy w ogóle, czy dokończy kadencję. Jest wiele osób, które snują teorie i piszą scenariusze, że no, Trump no, zaczyna wpadać w takie szaleństwo, że no, ktoś będzie musiał temu w Stanach Zjednoczonych za chwilę powiedzieć stop. Ale to już jest pewnie kwestia przyszłości, nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Pamiętajmy o tym, że to nie tylko z Trumpem Polska podpisuje umowę w sprawie ewentualnych amerykańskich baz w Polsce, no tylko z szerszym gronem, chociażby Pentagon tutaj bierze udział w tych negocjacjach, które są najbardziej na zaawansowanym poziomie w tej chwili od lat, bo przecież to my nie ubiegamy się o te bazy od wczoraj ani przedwczoraj tak naprawdę. I pamiętajmy też, że to będzie tylko takie podpisanie wstępne, bo przecież sama budowa bazy
1: to potrwa, oczywiście.
0: W kilku lokalizacjach, to jest perspektywa kilku lat. Prezydent w Stanach Zjednoczonych może się już do tego czasu zmienić, a tak naprawdę to nie ma wymiaru tylko symbolicznego. Znaczy stała baza amerykańskich żołnierzy w Polsce jest naprawdę, i to nie jest moja opinia, bo ja się na tym nie znam, to jest opinia ludzi, których pytam o takie sprawy wojskowych, ekspertów. Oni twierdzą, że to jest rzecz, która naprawdę w bardzo realny sposób zwiększa nasze bezpieczeństwo i pokazuje, że nie jest tak, jak próbował kiedyś sugerować Putin, że mamy NATO A i NATO B, że kraje postsowieckie tego wschodniego bloku są traktowane jako taki ubogi krewny w Sojuszu Północnoatlantyckim. Znaczy, amerykańska baza w Polsce pokaże Putinowi, że nie miał racji po prostu. Do tego dochodzą oczywiście gigantyczne koszty, bo chyba wczoraj pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że to byłaby inwestycja rzędu chyba 15 czy 17 miliardów złotych po stronie polskiej, czyli to są naprawdę gigantyczne pieniądze. No ale z kolei Andrzej Domański jako minister finansów powiedział, że na co jak na co, na bazę amerykańską muszą się państwowe budżetowe pieniądze znaleźć i to już jest jego ból głowy. Także to jest inwestycja bardzo ważna z różnych politycznych powodów, z powodów bezpieczeństwa, więc czy to jest Trump, czy to jest ktokolwiek inny, na to nie wolno się według mnie oglądać, tylko rzeczywiście utrzymywać, bo musimy to robić jak najlepszej, na ile się da, rzecz jasna, relacje z każdą z amerykańskich administracji.
1: Ja to tylko się boję, że tak jak czytałam w książce u Edyty Rzemły, że ci żołnierze, którzy znajdą się na polskiej ziemi w wyniku na przykład jakiegoś zagrożenia bezpośredniego, czy też ataku na nasz kraj, oni się po prostu stąd ewakuują, tak jak było powiedziane w przypadku żołnierzy, którzy stacjonowali pod Rzeszowem w Jasionce, że jeżeli będzie atak, to pierwsze co mają zrobić, to oni mają się ewakuować stamtąd. No i ja trochę... nie mogę przemóc się w uwierzeniu w to, że Amerykanie zachowają się tym razem inaczej niż zachowali się nasi sojusznicy, czyli Francja i Wielka Brytania w 1939 roku. Czy to nie będzie właśnie taka...
2: To nas za daleko zaprowadzi, bo cały czas prawica krzyczy właśnie, że mamy wroga w Unii, bo oni się tak zachowali w 1939 roku. Musimy dbać o sojusze, mimo wszelkich obaw, które mają prawo temu towarzyszyć. Także obawiam się, że wszystkie trzy słabo się nadajemy do dyplomacji.
1: No właśnie.
0: Coś w tym jest. Ja tylko jedno zdanie jeszcze. Uważam, że to jest rzecz, którą trzeba powtarzać. Pamiętają państwo, co się wydarzyło rok temu, dokładnie we wrześniu, jak została naruszona polska przestrzeń powietrzna i kto wtedy poszedł na ratunek. Przyszli Niemcy i przyszli Holendrzy. I to jest sprawa, którą naprawdę warto za każdym razem podkreślać.
1: No dobrze, dbajmy proszę państwa o sojusze. Radosław Sikorski wczoraj pojechał do Kijowa, także może też jakoś te nasze różne relacje polsko-ukraińskie teraz się troszkę uda załagodzić. No to zapytam panie na koniec o sprawę wczorajszego protestu u maszynistów, który wynikł z kolejnego wypadku na przejeździe kolejowym. Rząd ma na te wypadki pomysł taki, by podniesiemy kary dla kierowców. No tylko, że nie od dziś wiadomo i to nie tylko w przypadku kierowców, a w przypadku kierowców też, że taka kara wyższa, to ona działa odstraszająco przez... parę tygodni, może parę miesięcy, no a potem wszyscy się przyzwyczajają i jest jak jest. Więc trochę mam wrażenie, że tak naprawdę nie ma pomysłu na to, co z tym zrobić, a może warto by pomyśleć o tym, żeby na przykład sokiści stali na tych, no wiem, że ich jest strasznie dużo, ale na tych przejazdach kolejowych, przynajmniej tych takich, gdzie częściej zdarzają się wypadki i po prostu tam stali i sprawiali, że ta kara będzie nieuchronna dla kierowców, Kamila.
2: Ale Joanna Solska, dobrze. Że my musimy budować po prostu wiadukty i unikać tego rodzaju przejazdów, bo pociągi jeżdżą z coraz większą szybkością, kierowców nieuważnych będą karani i jedni zwrócą na to uwagę, ale zawsze znajdą się tacy, którzy ten przepis złamią, a temu towarzyszy nieszczęście i śmierć ludzka. Ja jestem zwykle przeciwna związkowym protestom, ale ja głęboko rozumiem tych maszynistów. Naprawdę, to człowiek prowadzi pociąg, nie popełnił żadnego błędu, nie zrobił nic złego. Ktoś inny jest winien temu, że w tym pociągu mogą ginąć ludzie. I taki maszynista z poczuciem, że w pociągu prowadzonym przez niego zginął człowiek, jego to potwornie psychicznie obciąża.
1: Tak,
2: i dla mnie to jest krzyk rozpaczy. Oni mówią, ludzie, budujcie te wiadukty, zachowujcie się inaczej, bo inaczej to ta cywilizacja u nas idzie za daleko, za szybko, bo pociągi jeżdżą szybko, ludzie myślą wolno. Także jestem po ich stronie, mimo świadomości tego, mnie to życia wczoraj nie skomplikowało, a wielu ludziom wiem, że skomplikowało bardzo. I mam tego świadomość, ale rozumiem tych ludzi. To są wysokiej klasy specjaliści i ważne jest także dla nas, ich pasażerów, żeby oni nie byli obciążani psychicznie rzeczami, których nie zawinili.
0: No to tak, poza tym to jest jeszcze problem polegający na tym, że maszyniści mają od lat już podobno zgłaszać rozmaite problemy wynikające chociażby z nadmiernego przeciążenia pracą, zbyt jakoś źle napisanych, intensywnych grafików pracy. Też się z tym nic nie robi, więc rzeczywiście no szkoda, że jak zwykle mądry Polak po szkodzie i dopiero teraz jakoś tam szerzej się na ten temat dyskutuje, ale jeszcze tylko ostatnie jedno zdanie. Edukacja razy 300. Mówienie tak ludziom, że naprawdę, jeżeli znajdą się już w takiej sytuacji, to wyłamanie rogatki jest obowiązkiem i rzeczą, za którą nikt nie poniesie konsekwencji, jeżeli znajdzie się w niebezpieczeństwie. Kamila, edukacja głupcze po prostu.
1: Kamila Biedrzycka, Joanna Solska, bardzo Panią dziękuję. Państwu
0: dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję za uwagę. Życzę Paniom miłego weekendu i Państwu miłego weekendu. Ja się z Państwem żegnam do poniedziałku. Franek Wójcicki zostaje. Do usłyszenia.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Diesel jest najdroższy w historii. Za litr oleju napędowego płacimy około 8 zł. 75 groszy. W przyszłym tygodniu na wielu stacjach zobaczymy ceny przekraczające 9 zł, tak prognozują analitycy. Kłopoty na rynku paliw przełożą się na wzrost inflacji.
1: My się spodziewamy, że ta inflacja wyraźnie wzrośnie w najbliższych miesiącach, przekroczy 4%, dobije do 5%. Przy czym jak popatrzymy sobie na to, co będzie przyczyną tego wzrostu, to będzie taki, powiedziałbym, szeroki problem. To znaczy, no po pierwsze będą wciąż wysokie ceny paliw i ta inflacja rok do roku, czy jak porównujemy te ceny paliw z tymi cenami sprzed roku, ona będzie wysoka. Po drugie, my mamy w tej chwili dość sprzyjającą okoliczność, mianowicie w ujęciu rocznym ceny żywności spadają. Mamy tak zwaną deflację. To też się będzie kończyć powoli.
0: Mówił dla Polsat News dr Jakub Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Watykan, stolica apostolska, definiuje nowy grzech. Grzech przeciw stworzeniu i stwórcy. W nowym dokumencie Międzynarodowa Komisja Teologiczna rozwinęła pojęcie grzechu ekologicznego, wskazując, że działania przeciwko naturze to nie tylko kwestia moralności, ale również relacji z Bogiem. Komisja zwraca uwagę na odpowiedzialność rozwiniętych krajów za kryzys klimatyczny i apeluje o globalną solidarność oraz sprawiedliwość klimatyczną. A jak już jesteśmy w temacie klimatu i przyrody, mam dobre wiadomości w sprawie rysi. Populacja tych kotów rośnie. Do końca lipca potwierdzono narodziny co najmniej 24 młodych rysi, które przyszły na świat już na wolności. W ubiegłym roku na świat przyszło co najmniej 40 rysi, tak podaje Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Te liczby cieszą, ale nie oznacza to, że rysie nie wymagają dalszej ochrony, mówi biolog Stefan Jakimiuk z WWF Polska.
2: Jakkolwiek sytuacja rysia się poprawiła, to trzeba powiedzieć, że rysia jest więcej w Polsce Północnej w związku z tym programem reintrodukcji. Tym niemniej gatunek ciągle jest pod presją taką człowieka i też nie można powiedzieć, że te działania już całkowicie wypełniły potrzeby ochrony tego gatunku.
0: Mówił Stefan Jakimiuk, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Dziwna fala.
4: Dzień dobry, to jest Dziwna fala. Ja się nazywam Paweł Sołtys, albo się nazywam Pablo Paweł. Kolejna sobota z dziwnymi dźwiękami. Dzisiaj będzie trochę psychodelicznie, trochę rockowo, a trochę folkowo, bo tak w te trzy kierunki chyba będą główne. Zaczniemy sobie od piosenki polskiej, choć bardzo związanej z kulturą anglosaską czy angloamerykańską, mówiąc tak pełniej. Zagra dla nas pan Wojciech Skowroński i jego zespół Blues and Rock. Tak się nazywał po prostu ten zespół. Pan Wojtek zaczynał bardzo wcześnie, gdzieś już w połowie lat 60. wygrywał konkursy. Był przede wszystkim pianistą, ale też wokalistą i showmanem. Takim no naprawdę w owych czasach chyba najbardziej rock'n'rollowym, o wiele bardziej od tych bardziej znanych zespołów, które wtedy wypłynęły. On grywał na początku w Czerwono-Czarnych, w zespole Bardowie, w zespole ABC, a potem sam, już ze swoimi zespołami, one zmieniały nazwy, ale ten blues and rock tam się przewijał. On grał na fortepianie albo na pianinie, prawdę mówiąc, niesamowicie żywiołowo. Bliżej to było do Jerry Lee Lewisa, czy nie wiem, Little Richarda, niż do jakiegoś takiego bluesa spokojnego. Podobno nagrania, nawet te koncertowe, nie do końca oddają, jak wielka to była energia na samych koncertach. Ja widziałem kiedyś fragment z festiwalu w Opolu, kiedy oni występowali i zaiste to było nietypowe, jak na owe czasy. To jest taka mieszanka rock'n'rolla, boogie-woogie i bluesa, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast w tym utworze, którego posłuchamy, on się nazywa bardzo pięknie Inwokacja wędrującego szklarza, są nawet elementy, powiedziałbym, free, czy takiej improwizacji wolnej. Taka czysta radość muzykowania z tego, co się robi. Płyta jest z 73 roku. To nie był jakiś, nie stali się panowie, pan Wojtek i jego zespół wielkimi gwiazdami, ale grali długo. Pan Wojtek niestety zmarł parę lat temu, długo chorował. Czyli Inwokacja wędrującego szklarza, Wojciech Skowroński i Blues and Rock.

Tak jest, to jest Dziwna Fala, a to był Wojciech Skowroński i zespół Blues and Rock. Prawda, że bardzo ciekawe i bardzo energetyczne. To są dwie rzeczy, które troszkę może trąciły myszką. Jedna rzecz to, po pierwsze, ten tekst nie był taki największy, ale w owych czasach, prawdę powiedziawszy, nie wszyscy też w Anglii i w Stanach pisali jak Bob Dylan, to było bardzo, bardzo różnie. Po drugie, to takie wykrzykiwanie końcówek dziwaczne, które po angielsku liter Richarda brzmi naturalnie, po polsku troszkę może zabawnie, ale mnie to jakoś porywa i bardzo mi się podoba ta taka spontaniczność tego. No ale żeby nie było nam tak za wesoło i za spontanicznie, to teraz przejdziemy do takiego cyklu, który się pojawia dosyć często w Dziwnej Fali, w naszej audycji, czyli troszeczkę kolejny nieszczęśliwiec, albo nieszczęśliwczyni, chyba tak by trzeba powiedzieć, z wielkim talentem w tej naszej takiej galerii ludzi z ogromnym talentem, ale też z ogromnymi kłopotami, czy nie do końca szczęśliwym życiem. Pan się nazywa Daniel Johnston, utwór się nazywa True Love Will Find You in the End, ale no trzeba o nim powiedzieć parę słów. To jest taki mężczyzna, jak to się często określa, ulubiony muzyk waszych muzyków, to znaczy on niekoniecznie się przebił do jakiegoś takiego bardzo szerokiego obiegu, szczególnie w Europie, natomiast jego piosenki wykonywali Tom Waits, The Eels, Pearl Jam, Nina Peirce, absolutnie kultową jakby w tym świecie alternatywnej muzyki amerykańskiej. Jego taką największą popularność przypadła na moment, jak Kurt Cobain, jeszcze żyjący, wtedy kilkakrotnie się pojawiał w koszulce z okładkami jego płyty, czy tam jego płyt i ten. On się urodził w latach 40. Rysował też komiksy, kręcił filmy, w ogóle był bardzo utalentowanym facetem. Natomiast miał bardzo poważne kłopoty psychiczne. Lądował bardzo często w szpitalach psychiatrycznych. Tam też nagrywał, tam często też pisał piosenki, jakby nie poddawał się tej chorobie. Zmarł młodo, już nie pamiętam w którym roku, ale w wieku chyba 50 lat. Ten utwór True Love Will Find You in the End, czyli prawdziwa miłość znajdzie cię na końcu, jest z 1990 roku, z płyty, która tak samo się nazywa, czyli 1990. Daniel Johnston.

To jest Radio Nowy Świat. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Dziwna Fala. Ja się nazywam Paweł Sołtys, a to był piękny utwór True Love Will Find You in the End. My wracamy do Polski, do roku 75. Pewnie Państwo nie wiedzą, jakże wspaniały, jaki groove'owy zespół powstał chwilę wcześniej w Szczecinku. Zespół nazywał się Kram. Istniał długo, aczkolwiek ta jego taka główny okres działalności nie był bardzo, bardzo długi. Płytę nagrali, tę, z której zagramy piosenkę w 75 roku. Piosenka nazywa się Biała Sowa, Biała Dama, Biały Kruk, tak samo się nazywa płyta, i znowu tutaj taki psychodeliczny. Za to jak panowie grają, jak wiele jest tam funku, jak wiele jest tam już takiej, powiedziałbym, bardzo konkretnej energii groove'owej, nieładnie mówiąc po polsku. Tutaj grają panowie Ryszard Pokorski, to właściwie lider, Roman Konigsman, Wojciech Nowak. To się trochę zmieniało, potem był też Andrzej Wilklisz, była pani Barbara Ostrowska, która grała na flecie i śpiewała. To jest zresztą ciekawostka, starsza siostra słynnej Małgorzaty Ostrowskiej. No dobrze, to posłuchajmy, jak panowie potrafili dać czadu w roku 75. Zespół Kram, Biała Sowa, Biała Dama, Biały Kruk.

To jest Dziwna Fala, ja się nazywam Pablo Paweł albo Paweł Sołtys, a to był zespół Kram, który naprawdę, myślę, radził sobie bardzo pięknie w owym okresie. Wielkiej kariery nie zrobili panowie i panie, natomiast jeździli w trasy z zespołem SBB, by również z węgierskimi zespołami, między innymi z Omegą, więc to nie jest tak, że ten zespół przeszedł zupełnie bez echa. Potem jeszcze kilkakrotnie wracali, ostatni koncert to chyba były lata, początek lat 2000 w Szczecinku. Zakończyli karierę, czyli tam, gdzie zaczynali. My zagramy też taki zespół, który jakoś nawiązuje do tego, co słyszeliśmy przed chwilą, choć zespół jest oczywiście, jest po prostu amerykański. Zespół nazywa się Black Murder i to Murder oznacza tutaj morderstwo, czyli tak naprawdę zabójstwa czarnych, czy czarne morderstwo, ponieważ zespół istniał w latach, no, koniec 60., początek 70. Co ciekawe, on się wywodził tak naprawdę od muzyków Sis Hawkins, VCL Vesey, Charles Hawkins, Michael Kilgore, Tyrone Hyde i tak dalej. Znaczy nie i tak dalej, bo to właściwie jest taki żelazny skład. Oni nagrywali bardzo dużo muzyki soul i R&B we wczesnych latach 60. dla wytwórni Motown Records, legendarnej. Między innymi grali z zespołem Temptations, no w ogóle z gwiazdami ówczesnego soulu i wczesnego funka, tak byśmy to powiedzieli. Ale po usłyszeniu tej nowej fali rocka psychodelicznego, trochę z Anglii, czyli nie wiem, Cream, czy trochę ze Stanów, Hendrixa, postanowili panowie założyć zespół jakby oddzielny, nie taki, który tylko komuś podgrywa, czyli swój własny. Ten zespół właśnie nazywali Black Murder. No i to jest ciekawe, bo to jest połączenie takiego, powiedziałbym, białego rocka troszkę, z graniem właśnie funkowym, soulowym. Mówi się, że to jest jedna z pierwszych po prostu czarnych, rockowych grup, czy hard funkowych. Być może nagrali między innymi na przykład cover Foxy Lady i to chyba jest pierwszy cover, jaki w ogóle w historii Hendrixa został nagrany. No jeszcze Hendrix nie był znany, a oni już go coverowali, wydali tylko dwie płyty pod tym szyldem Black Murder, Reality.

To jest dziwna fala. Paweł Sołtys, Radio Nowy Świat. To było Reality Black Murder. My teraz to znowu zmienimy troszkę nastrój, żeby tak wszystko nie było w jednym kierunku. Uspokoimy się, krótko mówiąc. Zaśpiewa dla nas pani Anna Ferrer. To jest dosyć świeża rzecz, bo to jest płyta z zeszłego roku, 2025. Cała płyta jest zresztą bardzo ciekawa, polecam państwu. Anna Ferrer pochodzi z Minorki.

Kończyła studia muzyczne jako śpiewaczka jazzowa, prawdę mówiąc, ale to, co ona robi, to jest bardzo rzecz specyficzna, bo to łączy w sobie i muzykę tradycyjną właśnie z minorki, i muzykę katalońską, występuje też z różnymi katalońskimi muzykami i wykonawcami, a trochę też powiedziałbym z lekko awangardową, taką jakąś dekonstrukcją tych starych rzeczy tradycyjnej muzyki ludowej. No pani śpiewa jak anioł, prawdę powiedziawszy. Do tego sama komponuje. Posłuchamy teraz właśnie takiego utworu, który pokazuje jej talent, moim zdaniem wspaniale. Mój hiszpański jest okropny, więc proszę mi wybaczyć. Utwór się nazywa Glosa a Minorca.

Dziwna fala, Paweł Sołtys, Radio Nowy Świat, to pani Anna Ferrer. Tak pięknie skończyła ten utwór, który cały, mam nadzieję, że państwu się podobał. Teraz troszeczkę połączymy język, daleka jest to, że tak powiem, analogia, ale język, w którym pani śpiewała, z tym, czego słuchaliśmy wcześniej, czyli troszkę z muzyką angloamerykańską, nawet jeśli wykonywaną przez to znak zapytania And the Mysterians. Ten znak zapytania to jest wokalista, on miał pseudonim Question Mark właściwie. I to było też ciekawe, bo on zakrywał twarz wtedy, kiedy jeszcze nikt chyba o tym nie myślał, to chyba jeszcze było przed Residencami. Albo chodził w wielkich, ciemnych okularach, albo ten. Opowiadał zresztą bardzo różne rzeczy o sobie, że był na Marsie, że chodził po Ziemi z dinozaurami. Ta cała tajemniczość tego zespołu, prawdę mówiąc, prawdopodobnie wynikała trochę z tego, że to nie byli bardzo przystojni, biali chłopcy ze średniej klasy, tylko byli to synowie biednych migrantów meksykańskich. I chyba, żeby troszkę zrobić karierę, jeszcze wtedy nie było tak łatwo przebić się Meksykanom do mainstreamu, a oni się przebili. Był taki moment, że właściwie bili się na listach przebojów ze Stonesami i z Beatlesami w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w Europie to nie był aż tak popularny zespół. I utwór, który zagramy, właściwie to jest, powiedziałbym, garage rock, tak dzisiaj mi się wydaje. To jest brudniejsze. Trochę to przypomina nagrania Beatlesów z Hamburga, jak oni wtedy grali. Ten utwór nazywa się 96 Tears, czyli 96 łez. I to był numer jeden listy przebojów Billboardu. Prawdopodobnie największy ich sukces. Ale myślę, że warto posłuchać znaku zapytania And the Mysterians 96 Tears.

To jest Dziwna Fala. Państwo słuchają Radio Nowy Świat, a to był 96 Tears, znak zapytania, The Mysterians. Wspaniały ten Hammond tutaj jako główny, właściwie wiodący instrument. Zostają w Stanach Zjednoczonych, ale chwilę później w Nowym Jorku jednym z filarów tej awangardowej takiej sceny, powiedziałbym w ogóle artystycznej, bo niekoniecznie tylko muzycznej, związanej z jednej strony i z beatnikami, a później już z Andy Warholem i w ogóle z tą awangardą muzyczną, był Arthur Russell, wiolonczelista, kompozytor i śpiewak. Współpracował między innymi, żeby tak to może gdzieś, z Ginsbergiem, czyli z tą właśnie na przykład poetycką częścią awangardy. Studiował muzykę, no powiedzielibyśmy, klasyczną, na uniwersytecie, minimalizmem, tym, co wtedy było popularne, ale w pewnym momencie odkrył też disco, odkrył też funka i nagrywał wiele wspaniałych płyt, jest w ogóle legendarną postacią. Umarł młodo, niestety, na AIDS w wieku 40 lat. My posłuchamy utworu, który zawsze nie dość, że jest taneczny moim zdaniem, to jest też wzruszający. To jest bardzo trudne połączenie. Get Around to It, Arthur Russell.

To jest dziwna fala. To był Arthur Russell na wiolonczeli jako kompozytor i jako wokalista. Na Wyspach mniej więcej pod koniec lat 60., 70., czyli w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, pojawiły się takie nowe ruchy, powiedziałbym, w tym blues rocku, tak to nazwijmy. Gdzieś łączenie to z folkiem, gdzieś nuty psychodeliczne. Jednym z tych zespołów był nie tak długo istniejący Bloodwind Peak. Właściwie to są dwa lata, między 68 a 70, taki główny ich okres istnienia. Mick Abrahams, znany z Jethro Tull, grał tam, odszedł i założył ten zespół. On jest bardzo, powiedziałbym, właśnie psychodeliczny, poetycki. Abraham zresztą kilka lat później, rozczarowany show biznesem, tak naprawdę nagrywał już swoje płyty tak absolutnie z boku gdzieś tego głównego nurtu, sporadycznie występował. Umarł niestety w zeszłym roku. Utwór nazywa się Variations on Nanos, Bloodwind Peak.

Dziwna fala to był Bloodwind Peak, Variations on Nanos. Jak Państwo słyszeli, dużo było tu ciekawych dźwięków, ciekawej zabawy efektami, już wtedy jakimiś delayami, puszczania taśmy od tyłu, ale był też flet poprzeczny chyba tak na moje ucho. Muszę Państwu się przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych nieklasycznych instrumentów w rocku i w jazzie, znaczy nieklasycznych dla tych gatunków. Bardzo lubię, on dodaje jakiejś takiej, powiedziałbym, lekkości. I w następnym utworze, który za chwilę posłuchamy, to będzie Squire pana Alana Hula, jest podobnie. Ten flet gdzieś tam się też pojawia. Efekty dźwiękowe zresztą bardzo wtedy popularne też. Alan Hull był przez wiele lat liderem takiego folkowo-rockowego zespołu Lindisfarne, natomiast był uważany za tak folk-rockowych, szkockich i gitarzystów, i wokalistów, i songwriterów. Posłuchajmy, moim zdaniem, wspaniały numer Alan Hull, Squire.

To jest dziwna fala. To był pan Alan Hull i Squire. Troszkę psychodeli, troszkę Beatlesów, a dla młodszych, no może nie tak bardzo młodych, ale młodszych, to może nawet trochę Oasis tam było słychać, to znaczy raczej Oasis czerpało, myślę, z Alana Hulla i z Beatlesów niż w drugą stronę, ale tak to było. Zostaniemy w podobnym momencie muzycznym, czyli folk rock na wyspach. Zespół nazywa się Pentangle, został założony w 1967 roku, istnieje do dziś, ale prawdę mówiąc z przerwami, tam się zmieniał skład, szczególnie kiedy umarł lider, trzeba powiedzieć, Bert Jansz. To jest z kolei też jeden z takich najważniejszych szkockich autorów. Zresztą może skłamałem, może Alan Hall wcale nie był z Szkotem, on był z Newcastle. Pomyliłem facetów. To Bert Jansz był ze Szkocji, a Alan Hull był z Newcastle. Przepraszam. Z kolei tego Berta i w ogóle zespół Pentangle, on miał ogromny wpływ na późniejszą muzykę. Paul Simon się przyznawał do tego, że był pod wielkim wrażeniem. Ludzie z różnych światów. Elton John, Jimmy Page, Nick Drake, nie wiem, Neil Young i tak dalej. Nawet Devendra Banhart. Główny okres też taki kanoniczny, to jest między 67 a 73 rokiem, ale oni nagrywali, właściwie istnieją do dzisiaj, mimo tam różnych zawirowań. To jest ostatni utwór, bardzo dziękuję. Dziwna fala, Traveling Song.

0: Jest 14 tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na początek Irlandia. Z wizytą w kraju przebywa obecnie prezydent USA. Donald Trump spotyka się z politykami i liderami biznesu. Ma też zaplanowaną partyjkę w golfa. Na spotkaniu z premierem Michaelem Martinem mówił, że bardzo chciałby zobaczyć zjednoczenie Irlandii z pozostającą pod brytyjską administracją Irlandią Północną. Tak zwrócił się do premiera. To się w końcu stanie. Równie dobrze może się to stać teraz. Rozmawiamy o tym i masz tu właściwego człowieka, żeby to ruszyć. To w końcu nastąpi. Oczywiście Wielka Brytania będzie miała w tej sprawie coś do powiedzenia, ale myślę, że byłaby to fantastyczna sprawa, no bo jak może to być złe? Zmieniamy temat. Trybunał Konstytucyjny obchodził wczoraj 40-lecie działania. Było uroczyście, podwójnie uroczyście, bo zorganizowano dwie osobne imprezy. W siedzibie Trybunału świętowali przedstawiciele obecnych władz organu i kancelarii prezydenta, sędziowie w stanie spoczynku oraz byli prezesi zgromadzili się z kolei w Krajowej Radzie Sądownictwa. Niedawno na kolejnego sędziego Trybunału wybrany został Maciej Berek. Prezydencki minister stwierdził jednak, że ma wątpliwości co do procedowania jego kandydatury. Kamila Biedrzycka z TVP mówiła o tym na naszej antenie.
1: Szukaniem byle jakiego pretekstu do tego, żeby po prostu pana Berka nie zaprzysiąc, bo po pierwsze jest człowiekiem Tuska, a po drugie rzeczywiście jego doświadczenie i umiejętności, przede wszystkim urzędniczo-personalne, tak to nazwę roboczo, powodują, że mógłby stanowić dla tych osadzonych już wcześniej sędziów tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego no jakieś zagrożenie. No smutna to jest rocznica, bez wątpienia, to 40-lecie. Pytanie, czy my w ogóle o 40-leciu możemy mówić, bo do 2015 roku rzeczywiście ta praktyka orzecznicza nie była kwestionowana, no ale od 11 lat już niestety po prostu jest absolutnie już podważone zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego.
0: A na koniec najlepsze dworce w Europie. To w nowym rankingu European Railway Station Index w czołówce są dwa polskie dworce. Na miejscu 9 znalazł się Kraków Główny, a tuż za podium Wrocław Główny, 4 miejsce. 3 miejsce zajął Amsterdam Central, na 2 pozycji jest paryski Gare du Nord. Zwyciężył szwajcarski Zürich Hauptbahnhof. To był serwis Radia Nowy Świat.

Lato, wakacje i ciepła, słoneczna pogoda, to wszystko już niestety raczej za nami. I takie utwory jak ten, który otworzył dzisiejszy program, w którym słyszymy o niespiesznym wypadzie na plażę, mogą być więc albo torturą, to dla tych, którzy szklankę widzą zawsze do połowy pustą, ale mogą być też przecież lekarstwem na zbliżające się w naszych szerokościach geograficznych coraz krótsze, coraz bardziej szare dni. I ja zdecydowanie wybieram tę drugą opcję i Państwu polecamy również takie podejście. Vamos al Mar, tak właśnie zatytułowany jest singiel sprzed chwili. To utwór argentyńskiej wokalistki Sofii Campos, której towarzyszy tu spora gwiazda meksykańskiego popu, czyli Caloncho, a ta piosenka to zapowiedź czwartego albumu Argentynki. Ta pozycja ma ukazać się w całości już za 2 tygodnie. Jej tytuł to Minha Beleza, więc po portugalsku, co może trochę dziwić. Również można to połączyć od razu z faktem, że w Vamos al Mar słyszeliśmy odniesienia do samby i te tropy brazylijskie w twórczości Sofii Campos nie są jedynie oderwaną od życiorysu inspiracją, bo artystka dzieciństwo spędziła właśnie w Brazylii. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski i międzynarodowo będzie też w przypadku mojej kolejnej propozycji. Tutaj czeka na nas mieszanka kolumbijsko-meksykańska utrzymana w stylistyce kumbii.

Dwa pierwsze utwory w dzisiejszym programie pochodzą z katalogu kolumbijskiej wytwórni Incorrecto, która bez wątpienia jest niezwykle cennym źródłem współczesnych brzmień z różnych zakątków Ameryki Łacińskiej, ale to, co szczególnie podoba mi się w ich przypadku, to to, jak szeroki jest zakres ich zainteresowań. W ich katalogu obok wydawnictw stricte folkowych czy nawet popowych znajdziemy również utwory bardziej eksperymentalne i awangardowe. Za nami z kolei płyta dryfująca pomiędzy tymi dwoma światami. Nowy album kolumbijskiego artysty Iwana Medeina, używającego pseudonimu Conjunto Media Luna. Płyta wypełniona kumbią, stworzoną z perspektywy kolumbijsko-meksykańskiej, bo to właśnie w tych dwóch krajach powstało wydawnictwo Sociedad Internacional de la Cumbia i stamtąd pochodzą też goście, którzy współtworzyli słyszaną przed chwilą piosenkę. Z jednej strony to meksykańska raperka Lagayo Tres Veinte, a z drugiej bardzo szanowany kolumbijski trębacz El Leon Pardo. Tymczasem przed nami dwuutworowy przystanek w Londynie. Zaczynamy ten pobyt w stolicy Anglii od nowej wersji pewnej kompozycji pierwotnie opublikowanej ponad 20 lat temu.

Aż cztery kontynenty połączył w sobie ten utwór, a więc musimy to sobie wszystko teraz jakoś sprawnie rozpakować. Po pierwsze projekt Jazztronic, za którym stoi japoński pianista, producent i kompozytor Ryota Nozaki, który w 2003 roku na stronie B swojego singla Dance With Me opublikował utwór Samurai, który później stał się klasykiem i takim mostem, który połączył świat japońskiego jazzu i londyńskiego Broken Beatu, a teraz po ponad 20 latach Japończyk powrócił do tej kompozycji i zaprezentował ją w dwóch nowych odsłonach. Ja wybrałem tę oznaczoną dopiskiem Afro-Latin, w której wibrafonowe solówki spotykają się z kumbiową warstwą perkusji, chociaż oczywiście ta kumbia nie była tutaj taka wyrazista, jak w piosence Conjunto Media Luna sprzed kilku minut. Ma wrażenie, że być może niezbyt wyraźnie zaakcentowałem zapowiadane połączenie Jazztronic z Londynem. Chodzi nie tylko o wspomniane Broken Beatowe odniesienia, ale również o fakt, że ten materiał wydała londyńska wytwórnia Brownswood Recordings. A druga propozycja związana ze stolicą Anglii to stali goście programu, czyli Ibibio Sound Machine. Wczoraj premierę miał ich najnowszy album.

Przez Londyn do Lagos zabrali nas członkowie zespołu Ibibio Sound Machine. Trasa w ich przypadku można by powiedzieć mało zaskakująca, bo taką samą drogę, tylko że w drugą stronę pokonali rodzice wokalistki tego składu, czyli Ino Williams, której korzenie wydają się być jedną z największych inspiracji grupy. Stąd też na ich najnowszej, opublikowanej dosłownie wczoraj płycie słychać i afrobeat, i muzykę high life. W niektórych utworach Ino śpiewa również w języku Ibibio, ale ja postawiłem akurat na piosenkę, w której słychać angielski Burning in Lagos. To kompozycja, która otwiera album Chopping Mountain. Zostajemy w Europie jeszcze na jedną piosenkę, ale tym razem schodzimy już na kontynent i udamy się do nie tak często odwiedzanej przez nas Belgii, gdzie działa 8-osobowy skład The Heptatonics, który swoją twórczością odnosi się przede wszystkim do muzyki sprzed dekad z Jamajki.

Muzyka reggae nie tak często pojawia się w programie, ale za nami jeden z właśnie takich momentów i to reggae znaleźliśmy w raczej nieoczywistym miejscu, czyli w Belgii, bo tam działa zespół The Heptatonics, którego członkowie wywodzą się ze zdecydowanie bardziej znanej grupy Jamaican Jazz Orchestra, a do działalności pod nową nazwą przenieśli swoje zainteresowania wczesnymi utworami reggae, ale także innymi karaibskimi gatunkami, takimi jak Mento czy Calypso. Come Again to tytuł singla, którego właśnie wysłuchaliśmy. To pierwszy utwór, jaki kiedykolwiek ukazał się pod nazwą The Heptatonics i jednocześnie zapowiedź ich debiutanckiej płyty, która ukaże się w całości pod koniec października. Tymczasem pora na Afrykę, która dziś reprezentowana będzie przez dwa utwory sprzed lat. Zaczniemy od Kameruńczyka Nkono Telesa, który w latach 80. wywarł ogromny wpływ na scenę muzyczną nie w swojej ojczyźnie, a w sąsiedniej Nigerii.

Na początku lat 80. młodziutki wówczas kameruński artysta Nkono Teles przeprowadził się do Lagos, gdzie bardzo szybko stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych producentów i aranżerów, a to wszystko dlatego, że Kameruńczyk stał się pionierem wykorzystywania instrumentów elektronicznych na nigeryjskim rynku muzycznym. Był odpowiedzialny za wprowadzenie automatów perkusyjnych i syntezatorów i w ciągu niecałego roku od jego przybycia do Lagos kolejka po jego usługi stała się bardzo długa, a stali w niej nawet tak znani artyści jak Steve Monite czy Tunji Oyelana. Z kolei pod koniec sierpnia tego roku wytwórnia Soundway Records postanowiła opublikować krótką, 7-utworową antologię solowej twórczości Nkono Telesa. Z tego wydawnictwa za nami utwór Afro Music Party. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, Nkono Teles, mimo tego, że był współautorem wielu hitów nigeryjskiej muzyki lat 80., to jako producent i keyboardzista pozostawał jednak nieco w cieniu, a jego nazwisko nie było szerzej znane. Dla odmiany przed nami teraz artysta, którego na pewno zna nie tylko każdy Etiopczyk, ale na pewno również wielu słuchaczy na całym świecie, czyli Alemajehu Eshete.

Jedna z najważniejszych postaci etiopskiej muzyki XX wieku, abisyński Elvis albo etiopski James Brown, takimi pseudonimami nazywany był Alemajehu Eshete u szczytu swojej kariery, bo jak nikt inny potrafił połączyć tradycyjną etiopską muzykę z wpływami rock'n'rollu, funk'u i soul'u. Eshete zmarł niestety w roku 2021 w wieku 80 lat, ale co chwilę przypominane są kolejne jego dokonania sprzed lat. Tym razem zrobiła to londyńska wytwórnia Filofon. Po raz kolejny zmienimy kontynent. Teraz pora na Azję, a tę podróż rozpoczniemy od niezwykłego skarbu. Nowa kompilacja prezentująca twórczość artystów khmerskich z lat 30., 40. i 50. poprzedniego wieku. Utwory na tę składankę zostały wyselekcjonowane z dosłownie kilku wciąż istniejących płyt i kaset, które przetrwały te wszystkie lata, w tym wojnę, czy też potężne zmiany kulturowe w Kambodży. Z tego powodu jakość tych nagrań nie jest najlepsza, ale pamiętajmy, że niektóre z tych utworów na tym wydawnictwie mają prawie 100 lat.

Tradycyjna muzyka z Kambodży sprzed wielu, wielu dekad. Najstarsze utwory na tym albumie mają prawie 100 lat i już samo to w sobie jest niesamowitym faktem. Natomiast dodatkowej wartości temu wydawnictwu dodaje fakt, że na przykład trzy utwory, które możemy tam znaleźć, przetrwały do dziś na dosłownie dwóch nośnikach, a więc mówimy o nagraniach o niezwykłej wartości. A moja kolejna propozycja właściwie nie mogłaby być bardziej różna od słyszanej przed chwilą piosenki, bo mówimy o muzyce bardzo nowoczesnej i albumie, który ukazał się 2 tygodnie temu, Hakushi Hasegawa i nowa płyta Honest Feeling Album, na której japońskiej artystce towarzyszy nowo powstały zespół Haha and the Hairpins.

prawdziwa kakofonia przeróżnych dźwięków i inspiracji. Tak brzmi cała płyta Honest Feeling, album autorstwa Hakushi Hasegawy. Słyszeliśmy w utworze sprzed chwili przecież nawet i big bandowe wstawki wygrywane na instrumentach dętych, a Japonka znana jest przecież z tworzenia w duchu muzyki elektronicznej. Na sam koniec programu znowu uspokojenie, tym razem w rytmie folkowej muzyki ze świata tradycji perskich. Takie brzmienia wypełniają twórczość kwartetu Mehrnava, który już za miesiąc wyda swój debiutancki album inspirowany poezją Faridoddina Attara, XII-wiecznego sufickiego poety. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. To był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska na spotkaniu z premierem Irlandii. Prezydent USA potwierdził, że chciałby zjednoczenia, stwierdził, że chciałby zjednoczenia kraju i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. W końcu to się stanie, może się to stać teraz. Masz tu właściwego człowieka, żeby to ruszyć. Oczywiście Wielka Brytania będzie miała w tej sprawie coś do powiedzenia, ale myślę, że byłaby to fantastyczna sprawa. Rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, zdążył już odpowiedzieć. Idea zjednoczenia nie cieszy się szerokim poparciem, które na podstawie porozumienia wielkopiątkowego dałoby podstawę do zorganizowania referendum. Tak odpowiedziała kancelaria premiera Andy'ego Burnhama. A teraz o zmianach w szkole. Od początku września dzieci wracają ze szkół głodne, tak twierdzi poseł PiS Patryk Jaki, komentując obowiązujące od nowego roku szkolnego przepisy dotyczące diety dzieci w szkołach. W praktyce chodzi o obowiązek zapewniania przynajmniej jednego pełnowartościowego obiadu roślinnego w tygodniu. Ma on być przygotowany na bazie nasion roślin strączkowych. Jak stwierdził, rząd uległ interesom firm związanych z alternatywnym białkiem i zapowiada działania kontrolne.
1: Ich celem jest maksymalizacja zysku, a nie żadne, tak jak opowiadają Państwu, dobro planety czy tam zdrowie dzieci. Jak my dojdziemy do władzy, to pierwsze, co zrobimy, to oczywiście tą dietę wyrzucimy do kosza, ale po drugie, Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zbadać, w jaki sposób ta dieta została wprowadzana i kto na tym zarabia. Mamy pełno sygnałów, że dzieci wracają ze szkoły głodne. I do tego mamy przecież dzieci, których może w Polsce jest nawet 500 000, które mają wybiórczość pokarmową. I one nie tylko nie ruszą takiego dania, które jest obowiązkowo serwowane do szkół, ale również może powodować u nich to traumę.
0: Już za nieco ponad tydzień rusza Święto Polskiego Kina, festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni. Twórcy filmów, które powalczą o złote lwy, sięgają zarówno po historie inspirowane bieżącymi wydarzeniami, jak i biografie czy opowieści o relacjach międzyludzkich.
2: Mówią o dzisiejszym świecie, mówią o tej bliższej i dalszej perspektywie dzisiejszego świata, ale też zobaczą Państwo, my mamy wyjątkowo dużo biopików w tym roku, czy też takiego ujęcia historycznego. No i tutaj nie zaskoczę, tak jak co roku opowiadam te filmy, to także lustro na rzeczywistość, którą mamy za oknem. Mówią różnorodnie i uważam, że to jest siłą naszego kina, właśnie ta jego różnorodność i otwartość.
0: Mówiła dyrektorka Joanna Łapińska. 51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rusza 21 września. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.
4: Dzień dobry. Dziś wyjątkowo na antenie zamiast dwóch światów, muzyczny wieloświat, do którego zapraszam Państwa ja, Tomasz Giemza, a wraz ze mną Kuba Strączyński, który swoimi czujnymi i zręcznymi palcami obsługuje konsoletę realizatorską. Zaczniemy w Brazylii. Najpierw zaśpiewa Seu Jorge. Jest to piosenka, którą mogą Państwo znać.

Seu Jorge z Brazylii wykonał piosenkę Davida Bowiego. Seu Jorge to muzyk i aktor. Mogą go Państwo znać z filmu Miasto Boga i w tym właśnie filmie dostrzegł go Wes Anderson i pomyślał, że bardzo chciałby obsadzić go w swoim filmie, a wówczas realizował film Podwodne życie ze Steve'em Zissou, znakomity moim zdaniem film z Billem Murrayem w roli głównej. Początkowo scenariusz nie przewidywał tego, aby Seu Jorge grał i śpiewał, ale kiedy Wes Anderson zobaczył, jak ten artysta fantastycznie śpiewa, to postanowił scenariusz zmodyfikować, aby dać temu olbrzymiemu talentowi wybrzmieć na ekranie. To było w roku 2004, a my robimy skok z roku 2004 do współczesności, ponieważ w tym roku Seu Jorge wydał swój nowy album The Other Side.

Seu Jorge z Brazylii. Może ktoś z Państwa nas słucha w Brazylii. Oczywiście mogą Państwo do mnie pisać tomasz.giemza@nowyświat.online. Pisać można nie tylko z Brazylii. Ja nie jestem koneserem muzyki brazylijskiej, ale skoro już tak program rozpoczęliśmy, to jeszcze chwilkę w tej Brazylii pozostaniemy i zagra dla nas Luis Bonfa, który ukoi Państwa ciepłym brzmieniem swojej gitary klasycznej.

Z Brazylii przenosimy się do regionu, w którym muzycznie częściej się poruszam, to znaczy z Ameryki Południowej przenosimy się teraz do Ameryki Północnej. I wertując płyty, które mógłbym dzisiaj Państwu przedstawić, wylosowałem płytę bardzo lubianej przeze mnie Lili Hyatt. Tę piosenkę, po którą sięgam, piosenkę All Kinds of People, już Państwu niegdyś w audycji Americano prezentowałem, ale w wersji, którą wykonywał jej ojciec, John Hyatt, który również jest bardzo cenionym przeze mnie muzykiem. To była bardzo ładna inicjatywa, ponieważ córka z ojcem wymienili się piosenkami. Ojciec wykonał piosenkę córki, córka wykonała piosenkę ojca, jednak miałem wrażenie, że pan John w repertuarze swojej córki Lily nieco męczył się, próbując odwzorować jej bardzo specyficzny sposób śpiewania, wokalnego frazowania. I ta piosenka moim zdaniem najlepiej brzmi w oryginale. Lily Hyatt i All Kinds of People.

Lily Hyatt i All Kinds of People z płyty Trinity Lane. Tę płytę bardzo dobrze zapamiętałem, ponieważ był to pierwszy album Lily Hyatt, na który się natknąłem. I od tego czasu regularnie sięgam po każdą kolejną płytę, którą Lily Hyatt wydaje. Płyta Trinity Lane pojawiła się w roku 2017, czyli już niemal 10 lat temu. I kiedy spostrzegłem ten rok, to początkowo nie wierzyłem, bo miałem wrażenie, że słuchałem tej płyty nie wiem jak dawno, ale wydawało mi się, że na pewno aż tyle lat nie upłynęło. No dobrze, ale dosyć tej zadumy nad czasem i jego tajemniczym dla nas upływem. Sięgam po jeszcze jeden utwór z tej płyty. Utwór w tytule ma miasto Rotterdam. Być może w Rotterdamie ktoś z Państwa nas słucha. Zachęcam do pisania tomasz.giemza@nowyświat.online. A teraz zaśpiewa Lily Hyatt.

Teraz jeszcze słuchaliśmy Lily Hyatt z płyty Trinity Lane. Pomimo, że utwór tytułu to Rotterdam, ta piosenka wcale nie dotyczyła miasta Rotterdam, ale uruchomiła pewien ciąg skojarzeń w mojej głowie, który doprowadził mnie do angielskiego, niestety już nieistniejącego zespołu The Beautiful South. I ten zespół w swoim repertuarze również ma piosenkę pod tytułem Rotterdam. I to również nie jest piosenka o mieście Rotterdam, bo kiedy spojrzymy na jej tytuł, to pełny tytuł brzmi Rotterdam albo gdziekolwiek indziej.

Rotterdam, a ja póki co nie doczekałem się od Państwa listów ani z Rotterdamu, ani z Brazylii. Nie wątpię, że tam nasi słuchacze również są, ale gdybym sam był w Rotterdamie albo w Brazylii, to pewnie miałbym lepsze rzeczy do roboty niż pisanie listów, ale zapewniam Państwa, że czekam nie tylko na listy zagraniczne, ale również na listy krajowe. Tomasz.giemza@nowyświat.online.

Ta kompozycja pochodziła z płyty Blue is the Color z roku 96. Ta płyta ma piękną okładkę i chciałem to podkreślić, bo myślę, że w świecie słuchania muzyki, głównie ze streamingów, te okładki gdzieś się gubią, a okładki są bardzo ważne i ta płyta ma na okładce piękny obraz autorstwa Arta Murphy'ego. My przechodzimy do innego albumu zespołu The Beautiful South i tym samym zmieniamy wspomniany kolor niebieski na kolor czerwony, ponieważ płyta, po którą sięgam teraz, nosi tytuł Painting It Red. Jest to płyta z roku 2000. Płyta ta również ma znakomitą okładkę. Jest mi ta płyta znana od dawna, ale dopiero teraz, przygotowując program audycji, przeczytałem, że jest to album koncepcyjny, który skupia się na temacie nieuchronnie zbliżającego się wieku średniego, czyli jest to płyta o końcu młodości i od razu zainteresowałem się bardziej warstwą treściową, ponieważ ten nieuchronny koniec młodości dotyczy również mnie, ale nawet sobie tutaj wyświetliłem definicję wieku średniego, że definiuje się, że wiek średni zaczyna się od 40, więc trochę jeszcze tej późnej, bo późnej, ale zawsze młodości jeszcze mi zostało, a poza tym młodym można być w każdym wieku. A teraz The Beautiful South zaśpiewają A Little Piece of Advice.

Rozmawialiśmy właśnie z realizatorem Kubą o tym, o czym przed chwilą wspomniałem, to znaczy o okładkach, i Kuba zauważył, że winyle miały okładki jeszcze piękniejsze z tego względu, że był to po prostu większy format i łatwiej się było taką okładką nacieszyć. Teraz sięgam po płytę, która, nie wiem, czy ta okładka jest urodziwa, bo okładka przedstawia artystę, czyli Boba Dylana. Proszę Państwa, ja się nie znam na kanonach męskiego piękna, męskiej urody, ale Bob Dylan nie jest chyba wizualnie specjalnie urodziwy, ale to nie szkodzi, bo dla mnie niezmiennie od lat urodziwa jest jego muzyka, a to jest płyta Love and Deft, płyta, która wczoraj obchodziła swoje 25-lecie i uwielbiam zwłaszcza tego już późniejszego Dylana za wspaniałą muzykę i za gawędziarski styl, który zaprezentuje w utworze Lonesome Day Blues.

Nie pytałem jeszcze Kuby, czy on lubi Boba Dylana, ale wielu naszym realizatorom to pytanie zadawałem, bo nieraz komentują moje wybory, że och, znowu ten Dylan, przecież on śpiewać nie potrafi. No, ponieważ, proszę państwa, realizatorzy mają czujne uszy i rzeczywiście słyszą te niedociągnięcia w wokalu Boba Dylana. No, czyli wyjaśniliśmy sobie, że Bob Dylan mało, że jest nieurodziwy, to jeszcze śpiewać nie potrafi, a mimo to ma w sobie jakiś magnes, który w niewyjaśniony sposób mnie do jego twórczości przyciąga, a poza tym ja sam nie umiem śpiewać, więc chyba podświadomie się solidaryzuję z takimi artystami. Było takie powiedzenie, że grać na instrumencie nastrojonym to nie sztuka, no i podobnie z wokalem, jak się zostało obdarzonym pięknym, śpiewnym głosem, to śpiewać nie sztuka. Sztuka śpiewać pomimo marnych, miernych warunków wokalnych. A po te płytę sięgnąłem, jak już mówiłem, ponieważ ona wczoraj skończyła 25 lat, a poza tym znajduje się na niej piosenka bardzo adekwatna do pory roku. Piosenka o tym, że letnie dni już się niestety kończą.

W tamtych latach na przełomie wieków Bob Dylan zgromadził znakomity zespół. W tych nagraniach, których wysłuchaliśmy, słyszeliśmy fantastyczny dialog gitarowy Charlie'ego Sextona i Larry'ego Campbella, a Dylan, jak już mówiłem, śpiewał, że lato nieuchronnie dobiega końca. A teraz mam inną piosenkę o końcu lata, którą zaśpiewa Frank Ifield i Frank Ifield w zdecydowanych słowach ogłosi, że lato po prostu się skończyło. Ja wiem, że astronomicznie lato ciągle trwa, ale pozwólmy, aby w swojej piosence Frank Ifield ogłosił: Summer is over.

Doczekałem się listów od Państwa zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Pozdrawiam Panią Agnieszkę i Panią Małgorzatę. A w programie słuchamy dalej piosenek Końca Lata i w programie również mamy piosenki zarówno zagraniczne, jak i krajowe. Teraz ta krajowa, Mieczysław Fok, zaśpiewa o jesiennych różach.

Państwo oprotestowali moje wybory muzyczne, że to za wcześnie na piosenki końca lata, więc ja mam na koniec dla Państwa niespodziankę. Mieczysław Fok przed momentem śpiewał o jesiennych różach, które zwolna więdną, a na koniec Willie Nelson zaśpiewa, że za kilka miesięcy znów przyjdzie wiosna, a wraz z nią róże znów zakwitną. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kuba Strączyński. Do usłyszenia jutro.

like the first rose of spring. Auburn hair like a sunrise,

0: Jest 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zaczniemy od komunikatu wojska. W reakcji na aktywność rosyjskich dronów w zachodniej Ukrainie podniesiona została gotowość sił i środków systemu obrony powietrznej. Wojskowy śmigłowiec monitoruje sytuację. W związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie blisko granicy z Polską do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego został wysłany alert RCB. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia plan dla polskiej wsi przed wyborami w 2027. Przemysław Czarnek zapowiedział ustawę deregulacyjną, odbudowę produkcji zwierzęcej oraz działania na rzecz ochrony polskiego rolnictwa przed nadmiernym importem.
1: Pierwsze projekty ustaw z tego planu będą przyjęte na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Ministrów, natychmiast po zaprzysiężeniu, bo nie ma czasu do stracenia. Chcemy polskiej wsi normalności na polskiej wsi, chcemy młodzieży na polskiej wsi, dumnej z tego, jak jest wychowana, jak jest wychowywana w duchu tradycji, w duchu polskości, kultury ludowej, która jest rdzeniem kultury polskiej. Nie ma Polski, nie ma polskości bez pięknej, zdrowej, wielkiej polskiej wsi.
0: Mówił Przemysław Czarnek. Rząd po raz czwarty przygotowuje ustawę regulującą rynek kryptowalut. Ogłosił to w tym tygodniu minister finansów Andrzej Domański, po tym jak prezydent Karol Nawrocki zawetował ją po raz trzeci. O to, czym będzie się ten projekt różnił, pytany był dziś poseł Lewicy Jacek Czerniak.
2: No, będzie się praktycznie nie różnił niczym, bo chodzi o kontrolę. Organem kontrolnym wskazanym w tym projekcie rządowym, przyjętym przez parlament, była i jest i będzie Komisja Nadzoru Finansowego.
0: A na koniec zmieniamy temat. Z raportu Fundacji Digital Poland wynika, że choć ponad 2/3 Polaków twierdzi, że sprawdza, czy informacje, które do nich trafiają, są prawdziwe, to tylko 13% korzysta z serwisów fact-checkingowych.
3: Musimy mieć narzędzia, wiedzę, żeby dokonywać takich rzeczy. Edukacja medialna, zarówno nakierowana na fact-checking, jak i w ogóle na świadomość tego, co na nas czyha w internecie. Być może wiemy powierzchownie, co to są farmy troli, dlaczego akurat się tak zaktywizowały od czasów problemów na granicy z Białorusią, a szczególnie od czasów wojny w Ukrainie. No ale bez edukacji medialnej, bez wiedzy, jak w rzeczywistości stosować określone narzędzia, gdzie ich szukać w ogóle, jak ich używać, no to daleko nie zajedziemy.
0: Mówiła Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego roku szkolnego edukacja medialna jest obecna w polskich szkołach. Uczniowie uczą się m.in. rozpoznawać dezinformacje i weryfikować informacje. To był serwis Radia Nowy Świat.

studiu przy Ostrej, to znowu my, Kuba Strączyński za konsoletą i Kinga Krasuska za mikrofonem. Nostalgicznie, refleksyjnie, wspomnieniowo jak zwykle zaczynamy. W pierwszej dekadzie lat 2000 teraz trwać będziemy.

Mark Lanegan. To takie zabawne, że rok 2004 wcale nie jest dla mnie powrotem do przeszłości, bo się chyba w nim zatrzymałam. Jak byłam dzieckiem, śmiałam się po cichu z rodziców, że tak samo mówili o latach 80. Sprawiedliwość dosięgła i mnie. Zabawny jest również fakt, że muzyka elektroniczna, która wówczas, tych 20 lat temu, pojawiała się w komercyjnych stacjach radiowych, wydawała się kiczowata. A teraz po usłyszeniu pierwszych nut zamyślony uśmiech pojawia się na mej twarzy. Nie wspomnę już o gigantach elektroniki tamtych lat, jak Faithless, Moby czy Daft Punk. W każdym razie niedawno współczesny elektroniczny utwór trochę zapachniał mi muzyką sprzed dwóch dekad, co najmniej. I dlatego postanowiłam go dziś umieścić w audycji.

Mam nadzieję, że są Państwo jeszcze z nami. No pachnie ten utwór Get Me High trochę początkiem lat 2000, przyznają Państwo. Niewątpliwie wielką postacią na elektronicznej wówczas scenie stawał się pan, który wczoraj podzielił się kolejnym albumem. Nosi tytuł Distance in Static.

na nowej płycie, bo no bo znów pokazuje swoją dwojakość. Z jednej strony ciągoty do współczesnej elektroniki, a z drugiej jakby zapadał się w siebie i w sobie i czytał nam swoje najskrytsze myśli. Ponoć to ostatnia płyta pełnowymiarowa. W każdym razie ostatnia w takiej formule, z jaką najbardziej kojarzone jest Bonobo. Z udziałem gości, jak powiedział, to prawdopodobnie ostatnie okrążenie w tej formule. Dokładnie takich słów użył. Chodzi o to, żebym na nowo zdefiniował, czym od tego momentu jest dla mnie bycie muzykiem, dodaje Bonobo. Z tej okazji po ponad 25 latach kariery rusza w trasę koncertową. W Polsce pojawi się w marcu w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Wierzę, że wybrzmią tam również jego największe klasyki.

Nie, to nie była pomyłka. Wymyśliliśmy to wczoraj podczas sejsmografu. Chcieliśmy tak przewrotnie i przekornie i słodko państwa zwieść. Większość czekała pewnie na genialną kontynuację wstępu, czyli utwór Kiara, a tu nie mniej osłuchany przez nas szlagier, czyli Glory Box. Pani Kasia, widzę na Facebooku, się ucieszyła. Głęboko wierzę, że kochają go państwo tak samo bardzo jak ja. Tak sobie pomyślałam, że skoro Prelude Bonobo był takim wkroczeniem w świat ukochanych kawałków elektronicznych, to Portishead pojawić się musi. Również jako przedstawiciel ukochanego nurtu trip-hop, którego echa słyszalne są w najnowszym utworze kapeli Samurai Drive.

Samurai Drive. Duet z Węgier, dla którego największą inspiracją są filmy noir. To taka muzyka z zadymionego jazzowego klubu, wymieszana z zapachem świtu i zmęczeniem wieczoru. Jest blues, jest trochę new wave, a nade wszystko jest klimat.

Ależ bym tego posłuchała na koncercie. Do Węgier nie jest przecież tak daleko. Samurai Drive na naszej antenie, przypomnę. Swoje utwory wydaje od 7 lat, natomiast tylko raz duet pokusił się o wydanie longplaya w 2020 roku. Później dzielił się już krótszymi formami, głównie singlami. No, takie mamy czasy. Trzeba się z tym pogodzić. Sięgnijmy zatem po ten jedyny album długogrający jeszcze.

Pani Ewa napisała, wreszcie post się odnalazł. To ja tylko potwierdzę, tak? Post na mojej facebookowej stronie jest. Jeśli państwo mają ochotę, można tam zostawiać ślady. Będzie mi jak zwykle najprzyjemniej. Za nami piosenka Neon Sight. Wiem, że era neonów zaczęła się dawno temu, ale w mojej głowie przymiotnik neonowy powiązany jest najbardziej jednak z latami 80. Dlatego tam teraz biegniemy, aż zadyszki dostałam.

I tak oto nawiązaliśmy do wczorajszej audycji Seismograf, bowiem pojawił się tam cover Broken Wings. I to nie będzie jedyne nawiązanie do wczorajszego wydania, ale o tym za krótką chwilę.

Mad Maxowy klimat na naszej antenie trwać będzie, ale sięgniemy jeszcze po wczoraj wspomnianą przeze mnie płytę Eternal Beauty, bowiem znalazło się na niej miejsce dla przeboju Tiny również. Ja lecę po kolejną kawę i będę czytać Państwa wiadomości na moim Facebooku oraz maile. Przypomnę adres kinga.krasuska@nowyswiat.online. Widzę, że bardzo długą wiadomość otrzymałam od pana Wojciecha, który zarzuca mi, że się nie odezwałam. No niestety na wszystkie maile nie jestem w stanie Państwu odpisać, choćbym bardzo, bardzo chciała. Ale tutaj postaram się. Słyszymy się tuż po serwisie.

Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Od sportu zaczynamy. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza bronią tytułu. Jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo Polaków w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię, również 3-0. Delegacje ukraińskie i rosyjskie muszą się spotkać na szczycie G20 w Miami, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że do rozmów powinno dojść, zwłaszcza jeśli do USA poleci przywódca Rosji Władimir Putin. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję. Tu nie chodzi o słowa. To, co mu powiem albo co on chce mi powiedzieć, nie ma znaczenia. Liczą się rezultaty i tyle. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w Miami. Rosyjski przywódca nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od początku wojny. Tymczasem specjalny przedstawiciel MSZ w Moskwie do spraw G20 poinformował dziś na Telegramie, że przedstawiciele resortów energetyki, spraw zagranicznych i zasobów naturalnych Rosji wezmą udział w zaplanowanym na 14 i 16 września spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston. To była kolejna tragiczna noc w Ukrainie. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowane ataki na obwody Zaporoski, Odeski i Dniepropietrowski. Są ofiary śmiertelne i ranni. Dramatyczna sytuacja panuje między innymi w Odessie. Ranne w mieście zostały 23 osoby. Po trafieniu w blok mieszkalny zapaliły się górne piętra. Strażacy musieli ewakuować osoby, które utknęły między innymi w windach. Rosja zaatakowała także Kijów. Tam po nocnym ataku na blok rannych jest co najmniej 7 osób. W serwisie na koniec komunikat Orlenu w związku z komunikatami dotyczącymi prewencyjnego wyłączenia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Riadu i Medyny. Orlen poinformował, że dostawy surowca do rafinerii jego grupy są realizowane bez zakłóceń. Dodano, że koncern dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie. W komunikacie wskazano, że tylko w tym roku spółka między innymi zabezpieczyła do 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinor i zwiększyła własne zasoby o 60 milionów baryłek ropy poprzez zakup udziałów w norweskim złożu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Arve Henriksen w gościach i nowa propozycja jazzowa. I w tym jazzie właśnie potrwamy sobie na początku drugiej części naszego spotkania.

Piosenka Lady in Green. Ja bardzo lubię skojarzenia słowne i tutaj do głowy przyszedł mi taki zespół Green Day. To chyba te wspomnienia lat dziecięcych, choć nie byłam jego wielką fanką. Ale tak sobie myślę, że mamy w końcu ten wrzesień, to wypadałoby zaprezentować ich przebój, ale oczywiście w żeńskiej odsłonie.

0: jak się Państwu podoba taka wersja. Coverów będzie w tej audycji kilka. Wydaje mi się, że przesadziłam trochę z ich ilością, bo zwykle pojawia się jeden, może dwa. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Wrzesień wciąż będzie obecny w naszej muzyce.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Aż mi się słonecznie na duszy zrobiło, napisała pani Joasia na facebookowej stronie. Dziękuję, że dzielą się państwo wiadomościami. Ta świadomość słuchania wspólnego jest najlepsza i to ona mnie tutaj do radia przyciąga. Mam nadzieję, że tak samo na Mińską będzie nas wszystkich przyciągać. Trochę sentymentem powiało, kiedy tutaj weszłam do radia i widzę te pudła i puste półki i od razu człowiek sobie przypomina pierwszą audycję i pierwsze chwile tutaj przy Ostrej. No, jak się jest sentymentalną postacią, to tak się ma. I w pierwszej audycji również wybrzmiał głos tego pana, podobnie jak będzie dziś.
1: Trois amis n'étaient plus qu'un, car un seul a survécu, mais les défunts trouvaient le refrain, et le naufrage et le couplet, le public n'en savait rien, mais un seul des trois paradait entre les pendrillons mauvais de l'avant-scène du chagrin, chagrin. Les trois amis s'étaient connus lors d'un été sans estivant, l'ombre sans soleil au-dessus, l'humanité pendant ce temps déambulait partout qu'unus, leurs parents étaient nés déçus et confondaient leurs descendants. Ces trois-là devinrent frères de sang, puis de sang. Les trois amis se fiancèrent, mais continuèrent à faire le mur pour se bidonner bidalaire dans l'offre.

0: trois amis, il n'en reste aucun. Mais faisons fi de nos chagrins, fi de nos manques de refrains. Vois-tu là-haut ces trois putains de bons copains.
1: Właśnie słońce odbija się od szyby otwartego okna i trafia prosto do moich oczu. Wraz z jego głosem jest to arcyprzyjemne, tylko trochę niewiele widzę, ale to na szczęście nie jest potrzebne w radiu aż tak bardzo. Benjamin Biolay wczoraj podzielił się reedycją swojego ostatniego albumu, który już teraz zawiera aż 3 płyty, a wśród tych wcześniej niepublikowanych utworów pojawił się m.in. ten.

0: No mam słabość do jego głosu. Nawet Aga Lipka o tym wie, więc myślę, że nie denerwuje się, kiedy jego francuski sznyt okupuje również moje audycje. W ostatnich latach Benjamin romansuje bardzo z muzyką pop, co nie trafia do mnie aż tak. Jednak nie zmienia to faktu, że jego dorobek, teksty, głos bardzo, bardzo cenię. To oczywiście nie oznacza, że na nurt popowy nie ma miejsca w tej audycji. Wręcz przeciwnie, na dowód wczoraj wydana piosenka prosto z Danii.
1: This is how it all starts. You wanna get flashy, you wanna get dashy. Yeah. And here I am in the middle. I'm not gonna sugarcoat anything.

Duńska aktorka, wokalistka, kompozytorka na naszej antenie. Bardzo lubię, jak z przymrużeniem oka lawiruje pomiędzy różnymi gatunkami. To ogółem kawałek naprawdę ładnie skrojonej muzyki pop. A występ z orkiestrą tylko to potwierdził. Jeszcze utwór tytułowy z jedynej jak na razie płyty studyjnej.

Mogłaby nam tak śpiewać i śpiewać a cappella. Bardzo wakacyjnie się zrobiło, ale to dobrze. Słychać nas nawet na gorącym Cyprze przy zachodzącym słońcu. Dziękuję za wiadomość. Oddech muzyki pop wciąż czuć będziemy na naszej skórze, ale teraz w trochę innej odsłonie.

przeglądam sobie Państwa zdjęcia na mojej facebookowej stronie w komentarzach. Tam jest ciągle lato, więc tego się trzymamy i korzystamy. Mamy jeszcze trochę dni przed sobą, być może będzie ciepło jeszcze długo. Utwór All By Myself promuje album Amour, który ukaże się 9 października, skomponowany w roku 75 przez Erika Carmena. Natomiast ten najbardziej znany fragment pochodzi z drugiego koncertu fortepianowego Rachmaninowa. I nie wyobrażam sobie, żeby autorka najbardziej znanej interpretacji tego szlagieru nie pojawiła się teraz, ale obiecałam Państwu kawery, więc na dziś wybrałam taką oto propozycję.

Ależ mi los spłatał figla. To miała być wersja Celine Dion, która śpiewa Wicked Game, ale była nawet tak podpisana, ale wybrzmiał Chris Isaak. Oczywiście nie ubolewam nad tym, bo kocham ten oryginał i on zresztą nie jeden raz już był w moich audycjach, ale bardzo Państwa zachęcam, żeby się z tą wersją Celine zapoznać, bo my już dziś nie zdążymy niestety, gdyż pokazuje swoje walory głosowe zupełnie inne, dlatego że operuje tam bardzo niskimi rejestrami. To jest cudowne, uważam. Być może uda nam się kiedyś jeszcze dostarczyć Państwu ten utwór na antenę. Duch Chrisa Isaaka jeszcze trwać z nami będzie, a byli z Państwem dziś Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Dziękujemy gorąco. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek niezapowiedziana wizyta ministra spraw zagranicznych w Kijowie. Radosław Sikorski jest w Ukrainie od wczoraj, przyjechał pociągiem. To gest wsparcia. Rosja atakowała i wczoraj, i dziś. Używała między innymi nowego typu dronów z silnikiem odrzutowym.
1: Oczywiście mamy nadzieję, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy sprosta temu wyzwaniu. To jest też coś, co jest analizowane przez Wojsko Polskie, tak aby także przygotować nasz kraj. Oby nigdy to nie było potrzebne. Odbyłem tutaj szereg rozmów z administracją prezydenta, z rzecznikiem praw obywatelskich, z przedstawicielami wysokimi służb antykorupcyjnych. Wrócę do kraju, będę w stanie Radzie Ministrów, ministrowi obrony przekazać garść najświeższych informacji o sytuacji w Ukrainie.
0: Minister Radosław Sikorski w Kijowie spotkał się też między innymi z doradcą do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa Europy i miejsca Polski w grupie G20. MON ostrzega, internet zalały zdjęcia fałszywych kart poborowych mających świadczyć o masowym wzywaniu obywateli do wojska. Ministerstwo wyjaśnia, że część dokumentów została wygenerowana przez AI. Prawdziwe karty mobilizacyjne mają zupełnie inne znaczenie.
2: Jest pewna zasada, która powinna być w naszej głowie. Jeżeli zastanawiamy się, czy to Rosja, to na pewno Rosja. Tak jest w przypadku kart mobilizacyjnych, tak jest w przypadku różnych działań hybrydowych.
0: Komentował dla TVN24 wiceminister obrony Tomasz Siemoniak. Fałszywe dokumenty rozpowszechniano m.in. za pośrednictwem kanałów w serwisie Telegram. Chodziło o wywołanie wrażenia, że Polska rozpoczęła ogólną mobilizację. Tymczasem wojskowe centra rekrutacji od lat prowadzą ewidencję osób objętych obowiązkiem obrony i nadają przydziały. Część osób może otrzymać prawdziwą kartę mobilizacyjną. Nie jest to jednak równoznaczne z rozpoczęciem masowego powoływania do wojska. W Dublinie protest przeciwko wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. W centrum zebrały się tysiące ludzi. Wśród okrzyków i napisów Trump musi odejść, uchodźcy mile widziani, stop ludobójstwu czy Viva Palestina. Powiewały między innymi flagi tęczowe i palestyńskie. Prezydent Donald Trump zadeklarował dziś, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do tego zjednoczenia dojdzie. Brytyjski rząd odpowiedział już, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie, bo w Irlandii Północnej nie istnieje szerokie społeczne poparcie dla zjednoczenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: świata do popkultury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Katarzyna Oklińska i nasza wspólna godzina. Porozmawiamy dziś m.in. o tańcu i choreografii.
2: Żyjemy w takich czasach, w których powiedzieć można wszystko i wszędzie. Tak się wydaje, a jednocześnie właśnie okazuje się, że te najważniejsze rzeczy albo nie mają swojej przestrzeni do wypowiedzi, albo nie są słuchane, nie są słyszane, nie są widziane.
1: Mówi Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego 9. Polskiej Platformy Tańca, w której weźmie udział nasza druga gościni, Hanna Umeda, performerka, reżyserka i tancerka, a weźmie udział ze spektaklem Rape Flower. 9. Polska Platforma Tańca w tym roku we Wrocławiu.

0: do realizowania wszystkich pomysłów swojego przyjaciela.
1: O tej niezwykle ciepłej opowieści dla dzieci i dla dorosłych również pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Muzycznie godzinę 18 rozpocznijmy z Mobim, którego płyta Play z końcówki XX wieku ostatnio gości w moim domu w dużych liczbach odtworzeń, wręcz w zapętleniu. Utwór Run On.

0: W czwartek we Wrocławiu początek Polskiej Platformy Tańca. Wydarzenie jest organizowane co 2 lata. W tym roku jest zaplanowana 9. odsłona i w związku z nią zaprosiłam do studia Hanę Umedę, performerkę, reżyserkę i tancerkę oraz Marka Gluzińskiego, kuratora programu towarzyszącego, który jednocześnie reprezentuje Wrocław i Instytut Grotowskiego, czyli gospodarza tegorocznej platformy.
1: Zapraszamy na Polską Platformę Tańca, która w tym roku odbywa się we Wrocławiu. Jest to wydarzenie odbywające się w formule biennale, czyli co 2 lata, oprócz oczywiście pandemicznej przerwy, które w zasadzie jest takie dwutorowe. Z jednej strony jest to showcase dla branży tańca i choreografii z całego świata, dla artystów, artystek polskich, którzy prezentują swoje prace i dzięki temu zyskują widzialność, widoczność poza swoimi środowiskami, poza swoimi miejscami pracy. To jest z jednej strony po to, a z drugiej strony jest to lokalnie w tym mieście, w którym się odbywa, festiwal dla publiczności, która może doświadczyć w takim skondensowaniu jednych z najlepszych czy z najciekawszych spektakli tańca i choreografii z właśnie z ostatnich 2 lat.
0: W tym roku podczas festiwalu zostanie pokazanych 12 spektakli, w tym między innymi Rape Flower. Hano, powiedz mi, czy czujesz, że dzięki temu festiwalowi będziesz bliżej widowni, będzie bardziej lokalnie, chociaż jednak jest to prestiżowe wydarzenie w polskiej kulturze. No a ty masz spore doświadczenia w pokazywaniu nie tylko, ale również tego spektaklu w takich właśnie miejscach, na takich, powiedziałabym, wydarzeniach.
2: Tak, no ja bardzo się cieszę, że będę mogła znów pokazać ten spektakl w

0: Polsce. We Wrocławiu już drugi raz, ale trochę rzeczywiście się udało w Polsce grać, chociaż mam wrażenie, że głównie ten spektakl od premiery, czyli od 2 lat, funkcjonował w takim obiegu międzynarodowym, więc dla mnie to jest zawsze też olbrzymia przyjemność gdzieś spotkać się z polską publicznością.
1: Między innymi na festiwalu teatralnym Boska Komedia, jednym z najbardziej prestiżowych, jeśli chodzi o twórców teatralnych rzeczywiście. No ale tutaj mamy taniec, choreografię, dosyć zawężone pole, jeśli chodzi o działalność teatralną, a może się mylę.
2: No, nie chcę jakoś ferować tutaj odpowiedziami oceniającymi w ten sposób, ale o ile ja mogę powiedzieć o swoim odczuciu, to mam wrażenie, że taniec emancypuje się z teatru już od wielu lat, a choreografia jeszcze bardziej, czy jakby robi kolejny krok, trochę emancypując się jeszcze z tańca. Więc można powiedzieć, że wielu wydarzeniom czy pracom choreograficznym jest bliżej do galerii sztuki muzeów niż do black boxu teatralnego, czyli white cube, nie black box. Oczywiście w obiegu czy polskim, czy międzynarodowym jednak teatr ma wieloletnią, nie będę mówił ilo, historię i jest w kulturze czymś widzianym od dawna, a taniec dopiero wybija się na tą niezależność, czy wykonuje pracę jeszcze u podstaw cały czas i mówię tu i o finansowaniu i o programach, które pozwalają tworzyć pracę i o widzialności, widoczności właśnie w mediach, także w każdym momencie i w każdej sytuacji, w której możemy o tym mówić, tak jak tutaj dzisiaj, za co jestem wdzięczny. Wydaje mi się, że ja mam takie poczucie, że reprezentuję nie tylko swoje spojrzenie, ale też spojrzenie artystek, artystów, do których mi blisko i którzy właśnie chcą gdzieś zaznaczać tą swoją odrębność.
1: Marek powiedział, że choreografia zaznacza swoją odrębność i bardziej wpisuje się być może w działalność galerii. A powiedz, jak ty widzisz swoją pracę jako tancerki, performerki, bo zaryzykuję też takie stwierdzenie, że w twoich spektaklach bliżej do wypowiedzi nawet takiej aktywistycznej, a być może nawet politycznej.
0: To może najpierw się odniosę też do tej teatralności, bo no mi się też zdarza oczywiście performować w takim kontekście galeryjnym, ale jednak ja swoją praktykę artystyczną i swoją praktykę taneczną wywodzę z tradycyjnego tańca i teatru japońskiego. I gdzieś moje wyobrażenie na temat twórczości czy strategie twórcze, one też są ukształtowane teatrem kabuki, teatrem no, tańcem nihonbujo, tańcem jiutamai, tańcem kagura. I w tym tradycyjnym japońskim podejściu z kolei nie ma takiego jasnego podziału na to, co jest teatrem, a co jest tańcem. Więc ja też bardzo tak staram się świadomie w Polsce pchać takie swoje przekonanie, że to nie są odrębne formy. Natomiast też myślę, że moje prace w większości są gdzieś takie może właśnie na pograniczu tego, co w Europie byłoby uznawane za teatr lub choreografia. No bo jednak też operuję tekstem, ruch ma dla mnie olbrzymie znaczenie. Wszystkie swoje prace, czy to, co chcę przekazać w swoich pracach, w pierwszej kolejności wywodzę z ciała i z doświadczenia ciała i potem to przybiera jakąś formę, być może, no może nie tyle narracyjną, no ale gdzieś znaczeniową. No i w tym sensie moje prace są polityczne, dlatego że ciało jest polityczne. Nie? Więc ja wychodzę z założenia, że wszystko, czego doświadcza moje ciało, a moje ciało jest częścią składową społeczeństwa i moje ciało jest poddane strukturom politycznym, przemocy politycznej, kulturowej, więc wszystko, co z niego wychodzi, z założenia będzie polityczne. Także akurat w przypadku Rape Flowera, no to jest praca, która dotyka tematu przemocy seksualnej, która siłą rzeczy jest właśnie doświadczeniem ciała, ale jednocześnie doświadczeniem społecznym i politycznym.
1: Powiedziałaś o odwołaniach do japońskiej sztuki tańca, teatru, performersu. Tutaj stawiam takie ukośniki między tymi słowami. słowami symbolicznie, to ze względu na twoje właśnie japońskie korzenie, ale chcę podkreślić, że również odwołujesz się do europejskiej kultury. W Rape Flower na przykład, jestem świeżo po obejrzeniu tego pokazu, pojawiają się postaci związane z europejską kulturą, choćby postać Lukrecji, która wiem, czego doświadczyła w tekście Szekspira. Jednocześnie twoje spektakle są, powiedziałabym, chociaż nie powinnam pewnie tak jednoznacznie i ocennie się wypowiadać w kontekście sztuki, ale bardzo intuicyjne w odbiorze. Bo gdy rozmawiamy o sztuce, nawet usłyszałam kiedyś taką wypowiedź, że uczestnicy boją się kultury wysokiej, boją się chodzić do galerii sztuki przez opisy kuratorskie, które są zbyt przeintelektualizowane. I my możemy rzeczywiście odwoływać się tutaj do różnych postaci, wymieniać nazwy bez umniejszania japońskich tańców klasycznych, ale jednocześnie chcę podkreślić, że twoja praca jest intuicyjna i twoje ciało mówi. Czujesz, że pomimo, że w twojej sztuce pojawia się niewiele słów, w tej warstwie dramaturgicznej pomagała ci Weronika Murek, to jednak ta praca jest przesycona słowem.
0: Mi się wydaje, że osoby na widowniach naszych często dzielą się na takie, które odbierają sztukę bardziej emocjonalnie i na takie, które odbierają ją lub chcą odbierać bardziej intelektualnie. Mi jest chyba jednak bliżej do tego emocjonalnego odbioru. Ja sama niejednokrotnie miewałam takie sytuacje, że czułam się głupia. Idąc na jakiś spektakl, miałam wrażenie, że o Jezu, nie przeczytałam tego i tamtego, a powinnam to znać, żeby w ogóle mieć dostęp do sztuki, która jest mi prezentowana. Więc ja też tak staram się, o ile mogę, w swojej twórczości zaspokajać i jedną, i drugą potrzebę. Mam taką wiarę w to, że jeżeli każda decyzja, którą podejmuję w tej warstwie już pracy scenicznej jest przemyślana i intencjonalna, to nawet jeżeli to nie jest wprost nazwane, to i tak widz czy widzka to poczują. Ale oczywiście dla tych, którzy gdzieś szukają może bardziej intelektualnego odbioru, też warto zawsze zaproponować coś, czego mogą się chwycić.
1: No więc które hasło dopasować do 9. Polskiej Platformy Tańca, emocjonalnie czy intelektualnie? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć za moment. W studiu Radia Nowy Świat performerka, reżyserka i tancerka Hanna Umeda oraz dyrektor programu towarzyszącego tegorocznej platformy Marek Gluziński.

0: Tu Radio Nowy Świat i magazyn Mięta do popkultury. Słuchaliśmy Nothing's Gonna Hurt You Baby utworu Cigarettes After Sex w wykonaniu Donny Misal ze ścieżki dźwiękowej filmu Obiecująca młoda kobieta. Meldujemy się teraz we Wrocławiu, gdzie w czwartek rozpocznie się Polska Platforma Tańca, o której rozmawiamy z performerką, reżyserką i tancerką Haną Umedą, a także z kuratorem programu towarzyszącego tegorocznej platformy Markiem Gluzińskim. Hanna przed chwilą mówiła o emocjonalnym i intelektualnym odbiorze swoich prac i obiecałam rozstrzygnąć, jaki będzie odbiór pozostałych spektakli z konkursu głównego.
1: Ja myślę, że oba aspekty, tak jak zresztą Hanna powiedziała, wydaje mi się, że jako artyście czy jako odbiorcy pewnie będzie zależeć na jednym i drugim i oczywiście niektóre prace są jakby tak zbalansowane, a niektóre gdzieś bardziej właśnie idą w tym jednym z tych kierunków. Ja sobie radzę z tym tak, że lubię nic nie wiedzieć, obejrzeć coś bez żadnego intelektualnego przygotowania właśnie, jakby i tak jesteśmy w jakimś cały czas dyskursie, więc to gdzieś się i tak budzi. I najpierw spróbować reagować emocjonalnie, a potem jeśli po obejrzeniu, po doświadczeniu chcę sobie pogłębić, no to wtedy to pogłębianie już pewnie idzie w kierunku intelektualnym. Wydaje mi się, że większość, czy nawet wszystkie spektakle, które będą prezentowane w programie głównym Polskiej Platformy Tańca, mają właśnie oba te aspekty dosyć otwarte w taki sposób, że no można właśnie w pełni je odebrać. Czyli i budzą emocje, i powodują gdzieś poczucie takiej często intymnej wypowiedzi, doświadczenia czegoś takiego osobistego, co mówi do nas ze sceny. Jednocześnie właśnie przez pewnego rodzaju osadzenie tego w kontekście społecznym, czy tego, jak w ogóle choreografia pracuje, jest to polityczne, jest to społeczne, jest to wspólnotowe, w związku z tym budzi właśnie w kolejnym kroku ten kierunek intelektualny myślenia, rozwijania, szukania, co mi to zrobiło, co we mnie to wzbudziło, dlaczego, jak to się ma do tego, co być może artyści chcieli, bo wiadomo, każdy ma prawo przeżywać to trochę po swojemu, ale wydaje mi się, że publiczność będzie zaspokojona w tych obu aspektach.
0: 9 spektakli w konkursie głównym w tegorocznym programie festiwalu. Czy jest jakiś mianownik, jakieś spoiwo? Czy jest jakiś kierunek, w którym te spektakle wspólnie podążają, a może ich rozbieżność jest właśnie tym kierunkiem, w którym mówią dzisiaj współcześni tancerze, choreografowie?
1: Ja bym powiedział, jako uczestnik kilku, na pewno nie wszystkich 9 czy 8 do tej pory platform, ten rozstrzał był bardzo duży wcześniej. W tym roku mam wrażenie, że ten wybór, może dlatego, że był realizowany przez międzynarodowe jury, nie było tam osób, tak jak wcześniej to jury było polskie, nie było osób, które patrzą na to przez nasz polski pryzmat, tylko właśnie środowisko, które raczej widzi to, co się dzieje na świecie, czy widzi w swoich miejscach, w których pracuje, więc spojrzało na te prace zgłoszone do konkursu zupełnie inaczej. I mam wrażenie, że ta platforma jest dużo bardziej spójna. Ale czym jest ta spójność? Nie chciałbym tutaj jakoś wyrokować czy szufladkować. Tak intuicyjnie mam takie poczucie, że to są bardzo współczesne prace, bardzo adekwatne do tego, co się dzieje na świecie. I właśnie w związku z tym wydaje mi się, że są to prace gdzieś pomiędzy tańcem a choreografią. Jeśli choreografię będziemy rozumieć jako tą eksperymentalną, jakby emancypującą się z teatru tańca strukturę, nie tylko w doświadczeniu spektaklu, ale sposób myślenia o tworzeniu.
0: Gdy myślę o tańcu, gdy myślę o choreografii, gdy przypominam sobie spektakle z tego zakresu, które widziałam, a widziałam z programu Polskiej Platformy Tańca, między innymi spektakl zespołu Herz House, To Beach or Not To Beach, ale również Rape Flower oczywiście,

0: Rozumiem, że pytanie jest o nagość. Ja podjęłam decyzję o nagości w tym spektaklu z kilku powodów. Wracając do osobistego wymiaru, i tutaj znowu zahaczamy o to, co jest polityczne. Wydaje mi się, że mówienie o osobistych historiach, ono nie wynika z jakiejś takiej potrzeby wylania swoich żali czy swoich smutków na widownię, tylko właśnie z takiego rozpoznania, że nikt z nas nie jest aż do tego stopnia wyjątkowy, żeby to, co przydarzyło się mi, nie przydarzyło się nikomu innemu. Więc jeżeli w Rape Flowerze opowiadam o doświadczeniu gwałtu, to właśnie dlatego, że tak wiele z nas posiada to doświadczenie i że jestem po prostu jedną z statystycznie większości kobiet. Więc jest ten wymiar polityczny tego, co osobiste. Jeśli chodzi o nagość, tutaj ta decyzja też wynikała z różnych rzeczy. Z jednej strony właśnie z takiej próby obnażenia tego doświadczenia, które... No niestety, kiedy mówimy o gwałcie, bardzo często to doświadczenie kobiety ukrywamy. Nie? Najczęściej, jeżeli czytamy jakieś informacje prasowe, to dowiemy się czegoś o gwałcicielu, ale nie dowiemy się niczego o kobiecie, która została zgwałcona. Cały czas zmagamy się ze stygmatyzacją ofiary, nawet taką autostygmatyzacją, dlatego tak wiele gwałtów nie jest zgłaszanych, prawda? Ponieważ wstydzimy się o tym powiedzieć, bo nie chcemy stać się tymi ofiarami, nie chcemy być obiektami żalu, współczucia. Ta nagość jest trochę też takim gestem pokazania się, ale właśnie w wymiarze politycznym. Z drugiej strony ja w Rape Flowerze jakby mam takie dwie ścieżki, jeśli chodzi o to, jak przyglądałam się tematowi przemocy seksualnej. Jedna to jest gdzieś zahaczające o osobiste doświadczenie, które oczywiście jest też poinformowane no taką wiedzą statystyczną, prawną, czy jak to wygląda w społeczeństwach nam tutaj bliższych. Z drugiej strony przyglądałam się temu, jak w moim odczuciu, czy w moim wyobrażeniu przemoc seksualna ukształtowała technikę tańca jiutamae. Jiutamae to jest jeden z klasycznych tańców japońskich, wykonywany przez kobiety, również dawniej w kontekście pracy seksualnej, ale to jest taniec, który tradycyjnie wykonuje się zawsze w kimonie, więc tego ciała właściwie nie widać. Ja się przyglądam takim elementom ciała, które moim zdaniem łączą się albo z doświadczeniem przemocy seksualnej, albo z bezpośrednim zagrożeniem tą przemocą. Natomiast te elementy ciała byłyby zakryte kimonem. Więc jakby ta decyzja o tańczeniu nago jest też decyzją o tym, żeby pokazać właśnie te elementy tańca, którym się w tej pracy przyglądam.
1: No i wszystko, drodzy Państwo, ma swoje uzasadnienie. Gdy sobie myślę o tańcu, o współczesnej choreografii, to jest to zwykle połączenie tradycyjnych wartości, w jakimś sensie odwołań do kultury, właśnie z tym, co nam bliższe, prawdziwsze, współczesne właśnie tu i teraz. I gdy myślę sobie o twórcach z programu 9 Polskiej Platformy Tańca, to przychodzi mi do głowy takie słowo odwaga. Odwaga w opowiadaniu historii. Zgodzisz się, Marku?
2: Jeśli pytasz o odwagę, to mam poczucie, że żyjemy w takich czasach, w których powiedzieć można wszystko i wszędzie. Tak się wydaje, a jednocześnie właśnie okazuje się, że te najważniejsze rzeczy albo nie mają swojej przestrzeni do wypowiedzi, albo nie są słuchane, nie są słyszane, nie są widziane. I wydaje mi się, że ta odwaga, o której mówisz, jakby towarzyszy po prostu artystkom i artystom, którzy chcą szczerze w tym artystycznym powołaniu czują tą misję czy jakieś zobowiązanie wobec samych siebie, ale też publiczności właśnie do szukania tej przestrzeni i tego sposobu, który otwiera te najważniejsze aspekty, najważniejsze dla nich, najważniejsze dla społeczeństw, w których żyjemy, najważniejsze dla wspólnoty, którą jesteśmy, najważniejsze dla zmiany, która musi zajść, żebyśmy mogli funkcjonować jakoś zdrowiej, lepiej, bardziej stabilnie, choć tutaj pojawia się pytanie, czy to jest w ogóle możliwe.
1: Pyta retorycznie Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego, który jednocześnie reprezentuje Wrocław i Instytut Grotowskiego, czyli gospodarza tegorocznej Polskiej Platformy Tańca, w której weźmie udział nasza druga gościni Hania Umeda, performerka, reżyserka i tancerka, a weźmie udział ze spektaklem Rape Flower, w którym również występuje. 9 Polska Platforma Tańca w tym roku we Wrocławiu od 17 do 20 września.

0: To Testify Lost Coast. Olga Bobienko w dzisiejszym przeglądzie kulturalnym kilka najbliższych minut poświęci serialowi, którego miało nie być. A właściwie sezonowi serialu, którego miało nie być. A mowa o serialu Ted Lasso.
1: Ted Lasso to jeden z tych seriali, które potrafią po prostu poprawić człowiekowi humor. Przez 3 sezony produkcja połączyła brytyjski sarkazm i zaskakująco trafne historie o przyjaźni, samotności, ambicji i potrzebie bycia dla siebie dobrym. Po zakończeniu historii Teda powrót wydawał się ryzykownym pomysłem. Tym bardziej, że 4 sezon zmienia zasady gry i zamiast odtwarzać dawny schemat, próbuje nadać serialowi nową energię.
2: Are you sure you need all them cigarettes, Miss Halpern?
3: Don't you worry, Teddy. If I die, the cats know what to do.
1: Ted Lasso wraca z Kansas do Londynu, żeby poprowadzić kobiecą drużynę Richmond. W nowej szatni poznaje m.in. Lizzie, Gemma i bramkarkę Boots, a jego najważniejszą przeciwwagą jest Alice, chłodna, konkretna trenerka, która o kobiecym futbolu wie znacznie więcej niż Ted. Obok nich są oczywiście starzy znajomi. Rebecca, Kili, Higgins czy Roy Kent. Zmienia się więc cała drużyna, ale tematy zostają te same. Ambicja, przyjaźń, zaufanie i budowanie zespołu z ludzi, którzy początkowo mają ze sobą niewiele wspólnego.
4: Hey coach, you know how to barbecue?
5: No.
4: It's great. Yeah, and I don't mean just tossing a burger on a grill. I mean real barbecue.
1: Największym plusem 4. sezonu jest to, że twórcy nie próbują kopiować starego Richmond. Nowa drużyna potrzebuje chwili, żeby się rozkręcić, ale szybko zaczyna mieć własny charakter, a nowe bohaterki wnoszą do serialu świeżość. Jednocześnie wraca wszystko, za co widzowie pokochali Teda Lasso. Błyskotliwe żarty, absurd, wzruszenie i ogromne ciepło. Serial podejmuje też tematy problemów kobiecego futbolu, ale nie zamienia boiska w polityczną trybunę, bo przede wszystkim opowiada o ludziach. I pierwsze odcinki momentami są trochę zbyt długim rozbiegiem, ale później serial wyraźnie łapie rytm. No i cała ekipa, Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein czy Brendan Hunt nadal mają tę chemię, dla której chce się do Richmond wracać.
6: Well, I've never coached women before.
7: Are you all decent?
8: Yeah.
7: Okay. All right. Oh, hi.
1: 4. sezon Teda Lasso nie próbuje udawać, że nic się nie zmieniło i bardzo dobrze. To nowy rozdział, ale z tym samym sercem, humorem i z wiarą w ludzi. Jeśli tęsknili Państwo za Tedem, mogą Państwo wracać bez obaw. Richmond znowu jest miejscem, w którym naprawdę chce się zostać na trochę dłużej.

0: Słuchaliśmy Nirwany, ale nie tej Nirwany, o której myślimy, gdy słyszymy nazwę Nirwana. To zespół założony w latach 60., który zresztą rościł sobie prawa do nazwy i Kurt Cobain z tej Nirwany musiał problem rozwiązać. Ale to jest historia na inny czas i być może kiedyś sobie do niej wrócimy. Nirwana z lat 60. pojawia się w audycji w nawiązaniu do nowego sezonu serialu Ted Lasso, o którym Olga Bobienko nam przed chwilą opowiadała. Zaglądamy do Sosnowca. Tam już w najbliższy piątek rozpocznie się Paper Photo Festival, o którym opowie nam współdyrektor tego wydarzenia, Jakub Dziewit. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Paper Photo Festival. Może na początek rozstrzygnijmy sobie, co ta nazwa w sobie kryje.
1: Paper Photo Festival to festiwal publikacji fotograficznych i stąd jest to Paper Photo. Jest to dla nas o tyle ważne, że to nie jest kolejny festiwal fotograficzny. Ja uwielbiam festiwale fotograficzne, ale my jesteśmy festiwalem publikacji fotograficznych, czyli skupiamy się na książkach fotograficznych, na zinach, na makietach tak zwanych dummies po angielsku i prezentujemy właśnie te formy wypowiedzi artystycznej. Nie mamy klasycznych wystaw, mamy wystawy książek fotograficznych, spotkania, premiery. Skupiamy się na tym, co bierzemy do ręki na książce fotograficznej właśnie. W zeszłym roku mieliśmy łącznie 329 publikacji prezentowanych na festiwalu.
0: Aż trudno uwierzyć, że aż tyle tytułów wydaje się, jeśli chodzi o książki fotograficzne, prawda? Tak na pierwszy rzut oka. Pewnie tak państwo, jak i ja nie pomyślelibyśmy, że aż tyle tytułów książek fotograficznych jest do dyspozycji na rynku.
1: Prawda jest taka, że jeśli chodzi o Polskę, to jesteśmy potęgą pod tym kątem, ale to jest w ogóle bardzo rozwojowa przestrzeń wypowiedzi w sztukach wizualnych. Ja robiłem takie badania 2 lata temu a propos tego tematu i na przykład w ciągu 20 lat w Polsce przybyło o 50% tytułów wydawniczych w ogóle, wszystkich książek, a w tym samym czasie przybyło o 700% książek fotograficznych i albumów rzeczywiście wydawanych. Tak? W tym momencie w ciągu roku w Polsce ukazuje się kilkadziesiąt, nawet kilkaset pozycji i my staramy się rzeczywiście wspierać ten rozwój tej nowej formy wypowiedzi, bo to jest bardzo nowa forma wypowiedzi, ona dopiero od niedawna tak naprawdę dobrze funkcjonuje i na potrzeby tego organizujemy różne wydarzenia, ale przede wszystkim ja tutaj powiem w ten sposób, bo dla nas to jest bardzo, bardzo ważne. Mamy konkurs na publikacje fotograficzne, zarówno na te już wydane, jak i na ich projekty, na makiety. Tu mogę dorzucić, że w tym roku mieliśmy 160 zgłoszeń z 38 krajów, z 5 kontynentów, więc jesteśmy rzeczywiście międzynarodowym festiwalem. W tym momencie no, zaczynamy się robić jednym z największych na świecie festiwali książki fotograficznej, a jedynym w Polsce. Trochę niestety chcielibyśmy mieć tutaj konkurencję, ale jesteśmy jedynym festiwalem w Polsce, który jest całkowicie poświęcony książce fotograficznej. I na samej wystawie pokonkursowej będziemy mieli 80 publikacji, chyba z 29 krajów, jeśli dobrze pamiętam w tym momencie. Mamy shortlistę w 2 konkursach, po 6 publikacji. Zwycięzcę wskażemy 19 września na gali wręczenia nagród. Natomiast oprócz tego mamy też 3 wystawy kuratorskie i to jest monograficzna wystawa Anety Kowalczyk, czyli projektantki z Blow Up Press, nieprawdopodobnie ważnej polskiej projektantki, która między innymi dostawała nagrody w European Design Award na przykład. No przepiękne te publikacje są i tu powiem od razu, że będą też publikacje, które powstawały w 1-2 egzemplarzach. Będziemy mieli publikację Huberta Hunki, która ma taki ołtarz nawet stworzony, to jest zasadniczo taki wielki obiekt w szkło oprawiony. Fascynujące to wszystko po prostu jest. A do tego przegląd publikacji węgierskich przygotowany przez Kasię Zolich pod tytułem Visual Diplomacy. I fascynująco zapowiadająca się wystawa książek posthumanistycznych Why We Look At, czyli takie nawiązanie do Johna Bergera książki. To Rafał Siderski przygotował rzeczywiście taki wybór, swoją wypowiedź o książkach posthumanistycznych, czyli o spojrzeniu na zwierzęta, ale też spojrzeniu na pejzaż, na przyrodę, na naturę. I tak naprawdę z pytaniem, czy tylko i wyłącznie my patrzymy na ten pejzaż, czy ten pejzaż patrzy na nas.
0: Powiedział pan, że reprezentuje pan festiwal, organizuje, współorganizuje pan festiwal, który wspiera tę nową dziedzinę sztuki. Więc muszę zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego ta nowa dziedzina sztuki, te książki fotograficzne są tak ważne i dlaczego powinny stać się dla nas tak ważne?
1: Dla mnie to jest fascynujące, bo książki fotograficzne łączą w sobie 2, wydawałoby się, całkowicie przeciwstawne bieguny w sztuce. To znaczy z jednej strony są to obiekty artystyczne, które funkcjonują trochę jak odbitki w grafice, to znaczy, nie wiem, jak litografie na przykład, to znaczy są sygnowane, numerowane, osiągają często bardzo wysokie ceny na rynku kolekcjonerskim, ale z drugiej strony jest to kwestia takiej bardzo wielkiej egalitarności tak naprawdę. To znaczy Mnie nie stać na to, żeby pojechać do Japonii i oglądać dzieła Hiroshiego Sugimoto w oryginale, tak jak on chciałby je pokazywać. Za to mogę sobie w domu siąść z książką jego autorstwa i te dzieła przygotowane jednak tak, jak on chciał, w takim układzie, w takim wyborze, w odpowiedniej jakości, z odpowiednią narracją i rzeczywiście mogę się z tymi dziełami zapoznać w domu. Śmiem twierdzić, że książki fotograficzne w sztukach wizualnych to jest najbardziej egalitarna forma sztuki, bo jednak stosunkowo niskim kosztem możemy rzeczywiście mieć dzieło sztuki w domu, bo to są dzieła sztuki, to są obiekty artystyczne i rzeczywiście możemy się z nimi zapoznać w tym naszym intymnym kontakcie.
0: No i właśnie to, co Państwo podkreślają, to, że wartość kolekcjonerska fotoksiążek może być, nie musi, ale może być porównywana do dzieł sztuki po prostu, w szczególności do grafik, no bo przecież taka fotoksiążka jest jedną wielką grafiką albo po prostu publikacją z wieloma grafikami.
1: Dokładnie tak, ja nawet powiem więcej. Każda książka fotograficzna jest jak wystawa. I to jest skończona wypowiedź artystyczna, która ma swoją określoną formę, narrację. My na przykład podkreślamy, to nie są albumy fotograficzne, gdzie są po prostu zebrane ze sobą zdjęcia, czy to nie są katalogi wystaw. Książka fotograficzna jest planowana od razu jako książka, jest finalnym dziełem. I zresztą tu muszę od razu też dodać, że książki fotograficzne mają swoje własne sposoby budowania narracji, mają swoje własne wzorce wizualne i one są zdecydowanie bliższe dla nas. A z drugiej strony, i tu akurat czy z trzeciej, czy czwartej, bo tych aspektów to jest bardzo dużo, to jest też taka forma, która daje każdemu i każdej z nas możliwość rzeczywiście wypowiedzenia się, bo to nie jest problemem zrobienie sobie zina. Tak? I my na przykład bardzo też wspieramy studenckie wypowiedzi. Mamy taką część też festiwalu, to się nazywa Paper Academy. To jest przegląd publikacji studenckich z różnych uniwersytetów. W zeszłym roku były głównie polskie uniwersytety, w tym roku mogę już tak powiedzieć, że będą też zagraniczne uniwersytety. I rzeczywiście to taka forma przygotowania książki czy zina małej publikacji w jednym, w 10 egzemplarzach, w 15, w 20, no to jest coś bardzo, bardzo takiego włączeniowego w sztukę, a równocześnie forma wypowiedzi, która młodym twórcom, dla których jest trudno dotrzeć rzeczywiście do odbiorców, no daje tę przestrzeń rzeczywiście dotarcia do kogoś zainteresowanego.
0: To jeszcze musimy wytłumaczyć, czym takim jest zin. Jest to mała, mniejsza niż książka, publikacja, która prezentuje właśnie autorskie fotografie. No i chcę pana dopytać, dlaczego po takie książki fotograficzne warto sięgnąć? Może opowiedziałby nam pan o emocjach, które panu towarzyszą, gdy po taką książkę pan sięga po prostu. W taki sposób zachęcimy słuchaczy do tego, aby również to zrobili, abyśmy również to zrobili.
1: Dobrze, aczkolwiek od razu dorzucę a propos tego zina jeszcze, to uśmiechnąłem się sam do siebie, ponieważ mam w domu takiego zina, to się nazywa Prezydent. To jest zin, który jest przez Rafała Milacha przygotowany, który ma format chyba A2 z tego, co pamiętam. Więc tym formatem bywa to czasami bardzo różnie.
0: Czyli nie taki mały.
1: Dokładnie tak. Natomiast zin to jest forma, ja bym powiedział, w ten sposób mniej zobowiązująca. Tak? To znaczy one często są bardziej szalone, ale my zina możemy sobie wydrukować sami w domu. Tak? Możemy na kartce A4 wydrukować zinę w odpowiedni sposób, składając tę kartkę, po prostu stworzyć małą publikację. Tak? Dlatego to jest taka bardzo rzeczywiście włączeniowa forma. Natomiast te przestrzenie w ogóle edycji, ale papieru, układu, różnych rozwiązań introligatorskich, tak, one na bardzo różne sposoby tutaj gdzieś wybrzmiewają. Natomiast a propos tego papieru i tu odpowiadając do tych emocji, które mnie osobiście towarzyszą, to jest coś wspaniałego. Ja to trochę powtarzam z Rafałem Siderskim właśnie, który nam jedną wystawę przygotowuje, sam jest autorem dwóch książek fotograficznych, wspaniałych po prostu, ale też rzeczywiście wspaniałych, bardzo docenianych na świecie. Rafał mówi coś takiego, że my możemy sobie wziąć książkę fotograficzną i z kubkiem dobrej kawy albo herbaty siąść w domu, nie wiem, w niedzielę i poświęcić 45 minut na zapoznanie się z tą historią. Tak jak z czytaniem książki. I teraz książki fotograficzne się czyta, daje im się czas, a w związku z tym one często opowiadają nam historie, które są dużo bardziej intymne, w tym sensie bliskie, czułe, uważne, skupiające się na historiach osobistych, na tych małych historiach, ale małych no, w porównaniu do tej wielkiej historii, tak? Natomiast najbardziej fascynujących, o problemach osobistych, o radościach, o smutkach, no właśnie o uważności i czułości spojrzenia. Ja uwielbiam rzeczywiście dać takiej książce fotograficznej czas do tego, żeby ona po prostu opowiedziała mi swoją narrację. No kto z nas nie lubi słuchać historii innych osób?
0: żeby zdjęcie przemówiło. No i właśnie te zdjęcia, fotografie często mówią więcej niż słowa. Myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć, co w programie Paper Photo Festivalu się znalazło w tym roku. Ja tylko powiem, że wszystkie wydarzenia festiwalowe dzieją się w Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki, no i rozpoczną się w najbliższy piątek, a więc to już najwyższy czas, aby zapoznać się z programem.
1: Dokładnie tak. Ja od razu też dodam www.paperphoto.pl. Cały program tam się znajduje i w naszych mediach społecznościowych również. Natomiast w piątek otwieramy trzy wystawy kuratorskie. Przegląd książek węgierskich, monograficzną wystawę Anety Kowalczyk i wystawę książek posthumanistycznych. Do tego będzie krótki wykład o fotoksiążkach i będziemy oglądali film o Wojciechu Plewińskim rzeczywiście wieczorem. Natomiast w sobotę od godziny 12 Paper Academy, czyli przegląd studenckich książek, do tego targi książek fotograficznych, bo widzi nas dużo wydawców po prostu, żeby sprzedawać te książki. Przez cały dzień będą trwały spotkania autorskie rzeczywiście osób artystycznych, które przygotowały swoje książki, w tym osób z shortlisty konkursu. Będziemy mieli gości międzynarodowych z kilku krajów. Tutaj rzeczywiście będzie chyba łącznie, nie chcę skłamać, ale chyba 11 spotkań. Po czym wieczorem rozstrzygnięcie konkursu na gali i później film Kroniki Martina Kolara, który po raz pierwszy oficjalnie w Polsce będzie pokazywany. Moim zdaniem to jest film, który najbardziej przypomina rzeczywiście książkę fotograficzną. To jest bardzo ciekawa sprawa. A w niedzielę 20 września oprowadzania autorskie po tych wszystkich wystawach i dalej spotkania autorskie, dalej premiery, także twórców rzeczywiście i polskich, i zagranicznych, zarówno tych młodych, jak i tych bardzo uznanych. Natomiast dodam, gdyby komuś przypadkiem nie udało się dotrzeć od 18 do 20 września do Sosnowca, chociaż bardzo zapraszamy, to wystawy będą aż do końca grudnia, w związku z tym jest czas, żeby na spokojnie te wystawy zobaczyć, bo tych książek, ja liczyłem, że w tym roku jest szansa, że będziemy mieli ponad 400.
0: Wow, no i to jest liczba, która robi wrażenie, a ja jeszcze od siebie dodam, że od tego roku współorganizatorem Paper Photo Festivalu jest Muzeum Fotografii w Krakowie, czyli za Państwa pomysłem stanęła również instytucja, chyba najważniejsza w Polsce, która fotografią się zajmuje, a to jest dowód na to, że idą Państwo we właściwym kierunku, no i widownia pewnie poszerza się z roku na rok, czego gratuluję i trzymam kciuki, mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do Sosnowca. Państwa również do tego zachęcam. Paper Photo Festival od najbliższego piątku do niedzieli, czyli od 18 do 20 września, a o festiwalu opowiadał nam współdyrektor tego wydarzenia Jakub Dziewit. Panie Jakubie, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam.

0: Katarzyna Nosowska i czas za nami. Przed nami 13-letnia Helena i Cedryk i Teodor. To tytuł książki Anny Borowskiej, o której opowie nam nasza recenzentka.
1: Jest to taka mniejsza trochę ala książeczka dla dzieci o przygodach dwóch zwierzątek, zajączka i jeżyka. Zajączek Cedryk to taki szczęśliwy zajączek, on jest taki odważny i pomysłowy i ma do wszystkiego odwagę, a jeżyk Teodor to jest taki spokojny, ale jednocześnie inteligentny i ma siłę do realizowania wszystkich pomysłów swojego przyjaciela. Obydwoje są bardzo kreatywni i wymyślają różne takie pomysły. I jednym z tych pomysłów, który mi się najbardziej spodobał, było to, gdy Cedryk nie mógł wychodzić z domu i mama mu w ogóle nie pozwalała. On się bardzo szybko w ogóle nudził i narzekał Teodorowi na to, jak mu się bardzo nudzi. No i wymyślili wspólnie, że zamienią łóżko zajączka na wyścigówkę, czerwoną dokładniej. No i się bawili w różne naprawianie, niszczenie, budowanie, wyścigi, zdobywanie pucharów i w końcu wyzdrowiał zajączek. No i mama do niego wchodzi, no i mówi, może wyjdziecie na dwór, a oni mówią, nie, jesteśmy za bardzo zajęci zabawą.
0: Tak potrafi się czasem wydarzyć, że okoliczności zmieniają nasze potrzeby. Helena wiele nauczyła się z tej książki.
1: No ona mnie nauczyła, że jakby są różne pomysły i że można wymyśleć coś i że nie zawsze trzeba siedzieć w telefonie. W tej książce jest pokazana przyjaźń, kreatywność i różne sposoby na nudę w sumie, że no nawet dwa różne charaktery są w stanie się ze sobą zadawać, bo no i ja bardziej się identyfikuję z Cedrykiem, bo ja się bardzo szybko nudzę i też mam przyjaciółkę, która jest właśnie takim trochę uciszaczem tej nudy i po prostu mnie ucisza trochę zawsze, albo tak ten wulkan energii po prostu wygasza. Była to fajna lektura, bardzo mi się podoba. I mi się bardzo podobała, mam 14 lat, więc myślę, że każdemu innemu się spodoba.
0: Mówi 13-letnia Helenka, która już czuje się na 14 lat, ale przyznała, że 14 kończy dopiero za kilka miesięcy. Książka Cedryk i Teodor Anny Borowskiej jest natomiast przeznaczona dla absolutnie wszystkich od 3 roku życia i obie z recenzentką ją Państwu polecamy. Mięta do popkultury. Książką dla właściwie każdego przedziału wiekowego kończymy to wydanie magazynu. Dziękuję, do usłyszenia. Nazywam się Katarzyna Oklińska, a to już Hania Rani z utworem z filmu Wartość Sentymentalna.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister spraw zagranicznych z wizytą w Kijowie odbył szereg spotkań. Tematem rozmów były m.in. negocjacje dotyczące zawieszenia broni.
1: Czeka mnie jeszcze, bo wraca z zagranicy minister spraw zagranicznych jutro rano. Rzeczywiście rozmawiałem z osobami, które brały udział w rozmowach i to z przedstawicielami władz amerykańskich i ze stroną rosyjską. I mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym, co wiem, z opinią publiczną na tym etapie.
0: Ukraina dąży do wznowienia trójstronnych rozmów z USA i Rosją. Zdaniem prezydenta Zełenskiego delegacje ukraińskie i rosyjskie powinny spotkać się na szczycie G20 w Miami. Wczoraj przywódca Ukrainy stwierdził, że należy szukać możliwości zawarcia rozejmu energetycznego z Rosją, a także zrezygnować ze wzajemnych ataków na infrastrukturę. Tymczasem Rosjanie zaatakowali dronami obiekty kolejowe w Fastowie w obwodzie kijowskim i Łucku w obwodzie wołyńskim, podała agencja Ukrinform. W Łucku rosyjski dron spadł na pociąg, pasażerów ewakuowano. Strażacy ugasili już pożar w wagonach kolejowych. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. W związku z atakiem po polskiej stronie zwiększono gotowość obrony powietrznej i wydano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie wcześniejszych ostrzałów w Odessie i Czarnomorsku poszkodowanych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne dziecko i 17-latek. Trafiono 25-piętrowy budynek mieszkalny. Ofiary śmiertelne są także m.in. w Zaporożu i Krzywym Rogu. O 17:00 naszego czasu nad Ukrainą unosiło się jeszcze 55 rosyjskich dronów. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak Polska Akademia Nauk gospodaruje pieniędzmi i majątkiem. Ogólna ocena jest dobra, choć wykryto kilka nieprawidłowości. Instytucja nie zwróciła do budżetu niemal 5 milionów złotych niewykorzystanej subwencji, a jeden z instytutów nie miał ubezpieczonego mienia. Po pożarze stracił w ten sposób ponad 1,5 miliona złotych. NIK zwraca też uwagę na opóźnienia w przygotowaniu nowej ustawy o PAN.
2: W okresie objętym kontrolą ministerstwu nie udało się wypracować takiej wersji dokumentu, która zostałaby zaakceptowana przez środowisko naukowe. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów wynikało m.in. z przygotowania przez zespół doradczy powołany przez ministra projektu ustawy, który nie spełniał oczekiwań ministra, a następnie z wycofania kolejnego projektu z powodu rozbieżnych oczekiwań środowiska naukowego PAN i braku akceptacji Akademii dla większości proponowanych zmian.
0: Mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny. Ustawa trafiła już pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. NIK apeluje o szybkie zakończenie prac. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: sierpień roku 1965. You've Got a Habit of Leaving to jest grupa Davy Jones and the Lower Third. Jeszcze przed wszystkim, przez to wszystko rozumiem na przykład zmianę nazwy, czy też pseudonimu, czy też nazwiska przez Davy'ego Jonesa na po prostu znany nam wszystkim David Bowie. The Lower Third to była grupa, do której Davy Jones dołączył. Jest połowa, przypomnę, lat 60. No i razem przez chwilę grali. Tak się składa, że lada moment ukażą się między innymi nagrania właśnie z tego okresu, okresu burzy i naporu, okresu modrockowego, okresu brzmienia rodem z The Who, no ale także jakże podobnego choćby do Stonesów. Zatem dzisiaj Davy Jones na początek.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Jan Niebudek przy mikrofonie. Dziś jak zwykle do 20 jesteśmy. No i ta wycieczka w połowę lat 60. jeszcze chwilę potrwa. Wspomniałem przed chwilą, że przed nami wydanie wcześniej niepublikowanych albo tych już być może znanych niektórym, ale w zremasterowanych wersjach wersji utworów Davida Bowie. To wydarzy się wkrótce, no ale teraz już mamy przedsmak. Tego utworu chyba nikt z Państwa nie słyszał. I Want Your Love.

I Want Your Love, a wcześniej You've Got a Habit of Leaving, a więc David Bowie, proszę Państwa, radzę się przygotować na spotkanie z tymi wczesnymi nagraniami, ale ileż w nich jest energii? 65 rok to jest David Bowie 18-letni. Tak właśnie brzmiał, ależ pazur w tym jest. Dostaliśmy też wczoraj, przyszedł i już jest nowy album Block Party, grupa świętująca swoje ćwierćwiecze chwilę temu, chociaż ćwierćwiecza zrobiło się już lat 27. No i z tej okazji nowa płyta, płyta koncepcyjna, no bo to jest album opowiadający o różnych fazach zakochania, różnych fazach gromadzenia się motyli w brzuchu. No ale później jest życie, później jest rzeczywistość, później jest rozstanie i później jest radzenie sobie z tym rozstaniem. To wszystko bardzo, bardzo osadzić, które wnosi na ten album Kelly Okereke, czyli wokalista, lider Block Party. Niezwykle charyzmatyczna postać. No i ten album ma, tak jest, różne barwy, no to może tymi jaśniejszymi się zajmijmy. Lagoon Blue i Love Bombs. Blue.

Blok Party dwa razy zagrało na antenie Radia Nowe Świata. Czy zagra jeszcze raz? Zagra. Jeszcze w tej godzinie za chwilę będzie dobra, bo nowojorska okazja do tego, by Kelly Okereke i jego zespół ponownie tutaj wystąpili, ale teraz czas kobiet, amerykańska scena alternatywna i dwie koleżanki, dwie przyjaciółki z jednego zespołu zresztą, super tria żeńskiego Boy Genius. Cieszyliśmy się ich płytą nie tak dawno temu, no a teraz faktem wydania w końcu piosenki, którą jedna z członkiń tego zespołu od lat gra na koncertach i to jest utwór, który liczy sobie już ponad dekadę, ale wciąż cieszymy się znakomitą płytą kolejnej z nich. Przed nami Lucy Dacus, a później oczywiście Phoebe.

właśnie ta sytuacja, kiedy chociaż wiemy, że kochamy, musimy powiedzieć do widzenia dla własnego zdrowia, dla uszanowania własnych granic. I to jest też bardzo zdrowe, jeśli umiemy to zrobić. A później utwór Haunted od Phoebe Bridgers. Oczywiście ja już mówię samo imię Phoebe, bo dla mnie tylko Phoebe to jest jedna Phoebe. Nigdy nawet nie byłem fanem specjalnym serialu Przyjaciele. Tak czy inaczej, utwór Haunted to jest utwór, który no, też może i wszelkie ma do tego predyspozycje, by no, nie być prześladowy, by prześladować po prostu słuchacza, ale w tym dobrym sensie. Lost Weekend to album, który gorąco polecam. A teraz wybieramy się na parkiet i wybieramy się do Nowego Jorku i być może po zejściu z tego parkietu znowu spotkamy Block Party.

0: we can't be friends.
1: Pirouette to Hercules and Love Affair i Ferris Bodwan, a później Now We Can't Be Friends. Chciałem trochę tę opowieść, of an affair, przepraszam, jakoś rozbić na kawałki, żeby te kolory tak ze sobą się nie spotykały w naszej audycji. No i przydał się do tego utwór Hercules in Love Affair i Farisa Badwana. Cyklicznie wracam do Herkulesa i cyklicznie wracam na ten nowojorski parkiet. Chyba nie należy się temu jakoś bardzo dziwić, bo to są bardzo, bardzo wdzięczne utwory do radia. Natomiast Block Party i Herkulesa łączy no, jedna ważna sprawa, utwór Step Up. To sprzed kilkunastu lat utwór, gdzie Kelly O'Kerecki także o sobie śpiewa, także swoją historię, ale historię bliską wielu fanom i Hercules in Love Affair i Block Party. Zostajemy w Nowym Jorku. Ostatnio, właściwie wczoraj czy przedwczoraj, Harry Styles opowiedział o tym w mediach społecznościowych, jakie są jego dalsze plany. Inaczej mówiąc, opowiedział o swoich kolejnych planach koncertowych, no a te zakładają koncerty w Europie, a więc już nie jako rezydencja artystyczna w jednym miejscu, Londyn czy Amsterdam, tylko kilka różnych miejsc i tam koncerty, ale to, co zwróciło uwagę fanów, ale także wielu dziennikarzy, to, co niektórych być może zszokowało, to fakt, że jako opening acts, a więc artyści, którzy, no, są tacy dziennikarze, którzy nie boją się używać sformułowania, będą rozgrzewać publiczność przed koncertami Harry'ego Stylesa, będą między innymi Kylie Minogue, tak jest, nie przesłyszeli dzisiaj państwo, czy LCD Sound System. W tym przypadku sprawa nie powinna dziwić o tyle, że Harry Styles od początku mówił, że jego ostatnia płyta bardzo twórczością Jamesa Murphy'ego jest inspirowana. Get Innocuous.

Powiem tak, rozumiem bardzo dobrze cię, Harry, rozumiem, dlaczego tak się zakochałeś w brzmieniu LCD Sound System, ale rozumiem też wszystkich, którzy bardzo lubią albo nawet zakochali się w brzmieniu Harry'ego Stylesa, bo to jest zdecydowanie jakościowa muzyka i też wszystkim, właśnie proszę państwa, może to jest też trochę opowieść o tym, że czasami także starsi artyści, ci, którzy już zyskali status legend, mogą młodszemu artyście w ten sposób dać znać i wszystkim innym, że można też wobec młodszych osób po prostu, nie wiem, no, pokazać szacunek. A może to są ruchy rynkowe, oczywiście czysto i wykalkulowane, ale wydaje mi się, że nie, że bez takiego spuszczenia trochę powietrza nie mogliby tego zrobić, więc duży, duży, duży dla nich za to szacunek, a tam też Tears for Fears jest i tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej, proszę państwa, bo na scenę wraca bardzo ważny artysta dla amerykańskiej sceny alternatywnej, nazywa się Bradford Cox.

Najpierw Atlas Sound, a później Deer Hunter, Bradford Cox w dwóch odsłonach. Lider tych dwóch formacji, artysta niezwykle charyzmatyczny. Artysta osobny i na tę osobność skazał go także jego stan zdrowia, no bo zmaga się całe życie praktycznie z chorobą genetyczną, która wpływa na układ kostny, między innymi z tego powodu Bradford Cox dużo czasu spędzał w samotności, izolował się od ludzi, no pewnie też no nie chciał pewnie, żeby choroba była w jakimś sensie tematem. I tak się stało w momencie, kiedy tylko wyszedł na scenę. Spotkało go dużo przykrych komentarzy, ale to jest no, niezwykle zdolny, charyzmatyczny artysta. Zresztą z jego warunków zewnętrznych jest bardzo wysoki, bardzo szczupły. Korzystał także świat mody. Kiedyś marka Gucci zaprosiła go na pokaz i on w tym pokazie poszedł. I to też jest dla mnie świadectwo. Nie lada świadectwo odwagi, ale też myślę coś, co może innym ludziom w trudnej sytuacji dodać sił. Bardzo dziękujemy za dziś, a na koniec jeszcze zespół, który grał podczas ostatniej drogi Jana Frycza, proszę Państwa, grano utwory Stonesów. Painted Black na koniec dziś. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister spraw zagranicznych z wizytą w Kijowie, to w geście solidarności z nieustannie atakowaną Ukrainą. O sytuacji na miejscu mówił Radosław Sikorski w TVN24.
2: Rosjanie mają niestety nowy tryb drona. To jest szachet, ale odrzutowy, co oznacza, że leci wyżej, szybciej, dalej i to jest bardzo niebezpieczna broń. To jest bardzo duże miasto, więc szanse, że akurat trafi w nasz hotel czy w nas, nie są nadmiernie wysokie. Ja się na wojnach nauczyłem kalkulować ryzyko. Szczególna solidarność i sympatia należy się pracownikom naszej placówki w Kijowie, którzy służą ojczyźnie tutaj w wojennych, ekstremalnych warunkach.
1: Minister poinformował wcześniej, że odbył szereg spotkań, rozmawiał m.in. o stanie negocjacji pokojowych. Jutro rano minister Sikorski ma się spotkać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. W związku z atakiem Rosjan, także na zachodnie regiony Ukrainy, po polskiej stronie zwiększono po południu gotowość obrony powietrznej. Wydano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Władze Bahrajnu nie będą uczestniczyć w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu w sprawie cieśniny Ormus. Królestwo nie będzie stroną żadnego wspólnego spotkania z udziałem Iranu, dopóki nie zostaną przywrócone stosunki dyplomatyczne między oboma krajami, poinformował resort spraw zagranicznych. MSZ Bahrajnu zapewniło też, że stanowisko tego kraju zostało wcześniej przekazane władzom Omanu. Bahrajn zerwał stosunki dyplomatyczne z Iranem w 2016 roku. Była to reakcja na gwałtowne saudyjskie protesty w największych irańskich miastach. Z inicjatywą zaplanowanego na poniedziałek spotkania miały wyjść władze Omanu, a jego celem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przywrócenia swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Polska wieś się wyludnia. Nowe przepisy mogą dodatkowo utrudnić młodym powroty w rodzinne strony. Choć na wieś przeprowadza się więcej osób niż z niej wyjeżdża, liczba zgonów wciąż przewyższa liczbę urodzeń. W 2025 roku wieś straciła w ten sposób około 56 tysięcy mieszkańców. Eksperci ostrzegają, że problemem mogą być nowe plany zagospodarowania przestrzennego. A o ich skutkach mówi Mateusz Łakomy, ekspert do spraw polityki demograficznej.
3: Obecne przepisy, one paradoksalnie mogą utrudniać osiedlanie się tym osobom, które pojechały do dużego miasta, wykształciły się nawet w zawodach rolnych i chciałyby wrócić do ojcowizny, do swojego miejsca zamieszkania i się nagle okazuje, że są, czy potencjalnie mogą być trudności ze zbudowaniem własnego domu, blisko rodziców, czy rozbudowania gospodarstwa.
1: Zdaniem ekspertów przepisy powinny uwzględniać sytuację poszczególnych gmin. Innych rozwiązań potrzebują te, które walczą z wyludnieniem, a innych te, które wręcz przeciwnie próbują ograniczyć napływ nowych mieszkańców. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
5: Nawet przed chwilą włączyłem jeszcze z odtworzenia, z prehistorii sprzed tygodnia nagrania, które zostały wykonane podczas Tip Top Listy 232, żeby poczuć tamtą energię. Tydzień po tym, jak spotkaliśmy się wszyscy w Sulejowie, właściwie w Łodzi, potem pojechaliśmy do Sulejowa, potem wróciliśmy podczas wycieczki na rowerach. Teraz jestem tu właściwie prawie sam, bo jest jeszcze Ada Calińska-Czaniecka, która chwilę ze mną tutaj zostanie, żeby nie robić rumoru podczas pierwszego wejścia antenowego podczas listy. Jest jeszcze oczywiście Kuba Strączyński, realizujący. Jan Janczy nad wszystkim czuwa i ja tu przed mikrofonem, ale gdy posłuchałem tego, co przed tygodniem wszyscy Państwo zrobili, będąc tam razem z nami, to czegoś mi brakuje, ale wiem, że ta energia jest. Na przykład w grupie osób patronujących wiem, że WhatsAppowa grupa Więcej Piachu żyje cały czas, właściwie żyje, ale teraz też od 20 do 22. Lista 233. Serdecznie Państwa zapraszamy. A że mamy trzy nowości i pierwsza z nich jest na 20, tym bardziej serdecznie zapraszam do bardzo uważnego słuchania. Kasabian, Silver Apple Eyes.

zaglądając na naszą facebookową stronę czy kanał facebookowy Radia Nowy Świat, przyjrzeć się relacji wideo z przeprowadzki, która przecież trwa, radiowej przeprowadzki z ulicy Ostrej w stronę ulicy Mińskiej i obejrzeć ten film do samego końca. To tak jeszcze w nawiązaniu do obecności mojej redakcyjnej koleżanki Adrianny Calińskiej-Czanieckiej. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Grupę osób patronujących oczywiście także. Aha, statystyki nie zaprezentowałem. 233 lista to 3 utwory, które spadają. Jeden spada najbardziej, 12 idzie w górę. Bardzo to dobra wiadomość. 3 piosenki w tym samym miejscu i 3 zupełnie nowe. Przed chwilą pierwsza z nich, a to będzie druga. Mama Scar, Paulina Przybysz i przyjaciele.

Pamiętajcie, drogie dzieci, nie popsujcie mamie samochodu. Mama's Car. Paulina Przybysz, ja mówię Paulina Przybysz i przyjaciele, ale współtwórców tam jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą, jeśli słuchają nas Państwo na stronie albo w aplikacji Radia Nowy Świat, co niezmiennie polecam, to proszę się przyglądać informacjom o utworach, które wyświetlają się Państwu na ekranach i ekranikach. Tam pan Marek się jeszcze wyświetlił, Wiktoria, Tymon Kosma, Max Mucha i wielu, wielu innych. No tak, samochód mamy to jest zawsze ta przestrzeń, w której młody człowiek zwłaszcza spędza bardzo dużo czasu podczas dorastania. Lista małpanowyświat.online. Oczywiście czytam listy na listę, jeśli tylko ktoś coś podeśle. Przeglądam piosenki, pierwsza 20 do 22. Wszystko zdążymy zaprezentować. A jeśli zapomnę o czymś ważnym powiedzieć, to proszę mi przypomnieć. O, właśnie, dziękuję za przypomnienie. Panie redaktorze, nie mówi pan, że głosowanie od 20 już trwa.

To Antony Szmierek na 18 z 17, jedna z trzech spadających piosenek. Nie sam oczywiście, bo razem z nim Ella Megan McNamara, czyli Ellur. Bookie's Favorite po raz trzeci w zestawie do głosowania. Zestaw na stronie, zestaw w aplikacji, zestaw przygód, tam gdzie Państwo zabrali ze sobą całą listę i wszystko to, co Radio Nowy Świat nadaje dziś wieczorem. Wiem, że jesteśmy w Zełwągach. Urlopik, pan Jacek napisał. No i jesteśmy w Gdyni, bo to pani Alicja informuje, że na nasłuchu, że melduje, że widzi przed sobą terminal kontenerowy. Muszę przyznać, malowniczy widok. O tej porze przy światłach portu wszystko pięknie wygląda, nawet terminal kontenerowy. Zresztą na tym zdjęciu pani Alicjo, podkręconym chyba przez sztuczną inteligencję wbudowaną w telefon, naprawdę rozmarzyłem się. Krótko mówiąc, wracamy na listę. 233 notowanie Fountains DC. To Marianne na 17 z 18.

Marianne w Polsce na żywo 31 października w Łodzi, a u nas na liście i głosowanie oczywiście trwa do piątku do 19. To też miałem przypomnieć. Fontaines DC na 17, a na 16 piosenka, która w ubiegłym tygodniu pojawiła się po raz pierwszy na 19. O, czyli można nowość przesunąć nieco wyżej. Je suis Mali to prezent od szczytowców La Momalie.

proszę pamiętać, że jeśli lubią Państwo piosenki ze wszystkich stron świata, to szczyt czeka i w czwartek po 19:00 wszystko się wyjaśnia, ale wcześniej trzeba posłuchać, przesłuchać, polubić, zagłosować i to też na naszej stronie nowyświat.online, na szczyt wszystkiego. Głosowanie, gdy tam piosenka po raz trzeci ląduje na szczycie szczytów, przeskakuje do zestawu do głosowania. Tak się stało z tym utworem, no a teraz już w pierwszej 20:00 i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo lubię mówić, że zobaczymy, co będzie dalej, bo to do piątku do 19:00 Państwo decydują o wszystkim. Mówiłem, że dziś na liście 3 nowe piosenki, najwyżej notowana jest na 15. I bardzo się ucieszyłem, gdy po zamknięciu głosowania, a potem po przeliczeniu głosów okazało się, że to będzie pani Natalia. Natalia Grosiak, ostatnia piosenka o tobie.

Płyta tamtej dziewczyny już nie ma, za niecały miesiąc ujrzy światło dzienne. Teraz można zapisywać się na listę oczekujących, czyli tak zwaną listę kolejkową. Z angielskiego pre-order trwa, a to jest piosenka, która trafiła właśnie do pierwszej dwudziestki tip-top listy Radia Nowy Świat w 233 notowaniu. Ostatnia piosenka o tobie. Panie redaktorze, bo z tymi ujęciami miejsc, które nie wydają się zbyt romantyczne, ale wieczorem wszystko wygląda romantyczniej, to jest tak, że trzeba to zrobić pod odpowiednim kątem, a najlepiej jeszcze nie doczyścić obiektywu i wtedy wszystko jest pięknie rozmazane i wszystko wygląda romantycznie, nawet plac budowy, nawet jakieś magazyny, no i nawet kontenery. To jeszcze w nawiązaniu do tego, co Państwo przysyłają dzisiaj. Dostałem jedno takie zdjęcie z Gdyni. Jest w grupie osób patronujących. Pani Alicja nadesłała. A to, no, zgodnie z oczekiwaniami i przewidywaniami, stara nowa piosenka formacji Genesis, In Limbo, w wersji z 2026 roku. Tak, to jeszcze nie jest w pierwszej dwudziestce. To dopiero dzisiaj trafia do zestawu do głosowania.

No i już jest wśród 15 nowych piosenek w zestawie do głosowania. Sprawdziłem, policzyłem. Państwo też mogą to zrobić. A przy okazji, jak zawsze, posłuchać tego, co nowe i tego, co już od jakiegoś czasu w zestawie czeka na Państwa uwagę, czy też Państwa uwadze się poleca na playliście Spotify zatytułowanej Tip Top Lista. Wszystkie piosenki, muszę przyznać, że to jedna z moich ulubionych playlist. Nie tylko po to, żeby przypomnieć sobie,

bo o niektórych utworach nawet ja zapominam, muszę przyznać, że są gdzieś poza pierwszą dwudziestką, a mogą tam pozostawać 10 tygodni, ale także po to, żeby wysłuchać wielu bardzo ciekawych nowych kompozycji. Nie wszystkie trafią do pierwszej dwudziestki, wiem, ale w każdą wierzę i wierzę też w to, że Państwo będą pamiętać do piątku do 19 o głosowaniu. Natomiast wracając do pierwszej dwudziestki, zaraz za miejscem 15 i najwyżej notowaną nowością jest Erykah Badu. Największy skok dziś w zestawieniu. 233 lista, nie wiem czy Państwo pamiętają, ja bardzo, bardzo dobrze pamiętam, ale przed tygodniem tym utworem zaczynaliśmy. Erykah Badu i Witch Doctors 24 tydzień na liście.

Uwaga, to nie jest procedura lecznicza finansowana przez NFZ. Witch Doctor. No Alex, szarlatan jak nie było, tak nie ma. Erika Badu i The Alchemist, bo byłbym zapomniał. I ja takie mam wrażenie, że państwo nie wierzą w nadejście jesieni. I chyba w zimę też państwo nie wierzą, chociaż to podobno nie jest kwestia wiary. Pan Łukasz, pani Ania i pan Filip napisali, no niby koniec lata, a u nas magnolia zakwitła. A i w trawie dmuchawce, dziwne to wszystko, piszą. Aha, i czy grzyby są, pytają. Nie wiem, bo ja nie jestem z tych, co uganiają się za grzybami po lasach, ale na pewno zaraz dostaniemy jakąś zwrotkę w tej sprawie. Natomiast mam wrażenie, że państwo dzisiaj podczas podróżowania, podczas spacerowania zbierali nazwy, trudne nazwy pięknych miejscowości. Były Zełwągi. Teraz pani Katarzyna melduje się z Wałpusza. Ostatnie urlopowe ognisko. Przypominamy, że w ogniskach nie pali się leśnych odpadków. To jeszcze nawiązanie do nazwy jednej z rowerowych grup. I jest jeszcze zdjęcie w grupie osób patronujących naszej redakcyjnej koleżanki, która odwiedziła, no właśnie, Chruszczobród albo Durbruszczuchr. Bo na zdjęciu nie jest to wyraźnie napisane. Grupa osób patronujących. Tam państwa odsyłam, tam państwa zapraszam. Miejsce 13. Na 13 dziś z 15 po 7 tygodniach na liście Archive.

Niby juhu, ale nikt się nie cieszy, no bo tekst tego nagrania, tekst tej piosenki opowiada o rzeczach, które nikogo cieszyć nie powinny. Archive, yahoo, miejsce 13. Pani Katarzyna podpowiada, że ten Wałpusz to jeszcze nic, jeśli chodzi o trudnych nazw, o trudne nazwy miejscowości, to obok, niedaleko są Dźwierzuty. Piękne miejsce, tak przy okazji wiem gdzie, bo to miejscowości, które kiedyś częściej odwiedzałem, a teraz nieco rzadziej. Okolice Szczytna, województwo warmińsko-mazurskie. Natomiast lista tu się kręci, a to będzie piosenka, która tak się kręciła, że mamy w dół z 11 na 12. Ale spokojnie, to jeszcze nie jest największy spadek. Dodam, że najbardziej spadająca piosenka dzisiaj zsuwa się o 3 miejsca. To jeszcze nie tu, to jeszcze nie teraz. Na 12. Greta Van Fleet.

So You Stand, Greta Van Fleet. Czwarty tydzień w zestawie do głosowania. To jest jedna z trzech piosenek, które dziś spadają. Ale to też spadek o jedno miejsce. No i potwierdzają Państwo, że rzeczywiście coś w tym roku z tą granicą między latem a jesienią się poprzestawiało. Lato chyba nie chce się z nami rozstać. Piszą Państwo o tym, co jeszcze kwitnie, o tym, co jeszcze się pojawia i o tym, że z grzybami to jest akurat różnie. O kwitnących magnoliach już było, chociaż dostałem od Tesy informację, że jest dowód na jesień. Drzewko dyniowe owocuje. Jest zdjęcie w grupie osób patronujących to na Facebooku tego owocującego drzewka. Ja mam wrażenie, że w tym roku na przykład komary z ciepłych krajów później jakoś przyleciały. Moim zdaniem cały czas lato w mieście. Nie tylko zresztą w mieście. Miejsce 11 to ubiegłotygodniowa nowość z 13. Jeszcze jedna nowość, która idzie w górę. Bardzo się z tego cieszymy. Peter Gabriel, Looking for the Happy.

0: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Szef polskiego MSZ z wizytą w Kijowie, Radosław Sikorski, pojechał do ukraińskiej stolicy w geście solidarności. Odbył szereg spotkań.
1: Spotkałem się z przedstawicielami prezydenta, z rzecznikiem praw obywatelskich, z ważnymi przedstawicielami służb antykorupcyjnych, z wiceministrem do spraw armii Stanów Zjednoczonych do 7 dni temu, no ale też są tutaj ministrowie, doradcy do spraw bezpieczeństwa Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, więc bardzo intensywny program.
0: Mówił w TVN24 minister Radosław Sikorski. Wcześniej przekazał, że jednym z tematów rozmów były negocjacje pokojowe. Jutro szef polskiego MSZ-u ma się spotkać z szefem ukraińskiej dyplomacji. Chiny i Indie powinny wzmacniać relacje i działać jako partnerzy, a nie rywale, zadeklarowali przywódcy obu państw. Do ich spotkania doszło w kuluarach szczytu grupy BRICS. Obie strony muszą kierować się trzema zasadami: wzajemnym szacunkiem, wrażliwością i interesem, przekazał Modi, cytowany w nocie indyjskiego MSZ. Wskazywał, że utrzymanie pokoju na spornej granicy w Himalajach stanowi niezbędną podstawę dalszego rozwoju relacji. Z kolei Xi, jak przekazało MSZ w Pekinie, zaznaczył, że stosunki obu państw przeszły od etapu ponownego startu do ponownego podniesienia poziomu. Apelował o rozdzielenie sporu terytorialnego od współpracy gospodarczej. Przypomnę, relacje między państwami uległy gwałtownemu pogorszeniu po krwawym starciu wojsk w 2020 roku wzdłuż spornej granicy w Himalajach. Na koniec w serwisie Kultura i wracamy do kraju. Już za nieco ponad tydzień rusza Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Twórcy filmów, które powalczą o Złote Lwy, sięgają zarówno po historie inspirowane bieżącymi wydarzeniami, jak i biografie czy opowieści o relacjach międzyludzkich.
2: Mówią o dzisiejszym świecie, mówią o tej bliższej i dalszej perspektywie dzisiejszego świata, ale też zobaczą Państwo, my mamy wyjątkowo dużo biopików w tym roku, czy też takiego ujęcia historycznego. No i tutaj nie zaskoczę, tak jak co roku opowiadam te filmy, to także lustro na rzeczywistość, którą mamy za oknem. Mówią różnorodnie i uważam, że to jest siłą naszego kina, właśnie ta jego różnorodność i otwartość.
0: Mówiła dyrektorka festiwalu Joanna Łapińska. 51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpocznie się 21 września. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Wraca lista 233. Jan Janczy, Kuba Strączyński i Michał Porycki.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Lista przebojów układanych według głosów słuchaczek, słuchaczy głosujących na stronie i w aplikacji. To wszystko już się zaczęło. Godzinę i 3 minuty temu na stronie nowyświat.online / tiptop lista głosowania, także w aplikacji. Proszę wybierać do piątku do godziny 19:00. I proszę pamiętać, że w tym samym miejscu znajduje się także playlista na Spotify. A właściwie link, czyli odnośnik do słuchania wszystkich piosenek. Mogą ich Państwo posłuchać także na naszej stronie, naduszając trójkącik grający. Ale można to wszystko sobie też poukładać, przekładać swoimi ulubionymi piosenkami zapisanymi na innych playlistach Spotify'owych. Taki mamy tutaj nowoczesny system. Pierwsza dziesiątka, a w pierwszej dziesiątce na 10 jest Nosowska. I jest adres lista@nowyswiat.online. Bardzo proszę, proszę pisać. Bardzo proszę, proszę komentować, odwiedzać, reagować w grupie osób patronujących. Do godziny 22:00 wszystkiego się Państwo dowiedzą. Aha, tytuł tego nagrania to Sedno.

Sedno i Nosowska. Nie jest tajemnicą, że to nie ostatnia Nosowska dziś przed godziną 22, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Przypominam tylko, że od 13 listopada do 13 grudnia pani Kasia tu i ówdzie koncertowo pojawi się u państwa, być może w pobliżu państwa domostw w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Krakowie, w Łodzi i potem jeszcze raz w Warszawie. Tip Top Lista 233, lista małpa.nowyświat.online. Te jesienne załączniki zawsze sprawiają, że chyba ja też zaczynam wierzyć, że coś się kończy, chociaż każdy chciałby przesunąć trochę tę granicę. Mamy piosenkę na 9, która przed tygodniem była na 6. 3 w dół to też już chyba nie jest tajemnicą, bo mówiłem wcześniej, że 3 w dół to dziś największy spadek. Gruby, mały, czyli Artur Rojek po raz ostatni po 18 tygodniach w zestawie.

mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

taki mamy zapis w instrukcji obsługi tip-topu, czyli w naszym regulaminie. Gdy piosenka w pierwszej dwudziestce spada najbardziej, to opuszcza listę i zestaw do głosowania i już nie wraca. Tak, tak, odpowiadam na pytanie słuchaczki, która ostatnio zastanawiała się, a co będzie, jeśli dwie, trzy albo cztery piosenki będą w takiej sytuacji. Mieliśmy już takie sytuacje, wtedy wszystkie opuszczają listę. Dziś tylko jedna, Artur Rojek, Gruby Mały, największy spadek na dziewiąte z szóstego. 233 lista, a na ósmym z 10. 12 piosenek idzie dziś w górę i to jest druga nosowska. Sos chaosu po raz 9 w zestawie do głosowania.

Sos chaosu, tak. Jesienią to może być sos grzybowy. Nosowska na miejscu 8 w 233 notowaniu Tip Top Listy. A czyja płyta będzie miała premierę już w najbliższy piątek? Płyta nosi tytuł Nieklikalność. No to już Państwo wiedzą, bo zdaje się, że kolega redaktor muzyczny Patryk już dzisiaj o tym przed 10 wspominał. Maja Kleszcz i nowy album. Zresztą Maja Kleszcz odwiedzi nas także w następną sobotę, aby koncertowo, akustycznie koncertowo przywitać nową płytę razem z Państwem. No ale to dopiero za tydzień. Dzisiaj na 7, dzisiaj z 7. Tak, to jest jedna z tych piosenek, które ani w górę, ani w dół.

No to jeszcze raz przypominam, Nieklikalność ma swoją premierę w piątek, dzień później o poranku w Brzasku, sobotnim Brzasku oczywiście, akustycznie Maja Kleszcz wystąpi na naszej antenie, a 27 września w klubie Niebo w Warszawie z materiałem z nowej płyty oczywiście. Na to wydarzenie, na ten koncert będziemy mieli jeszcze w Radiu Nowy Świat zaproszenia. Jak zawsze trzeba nas słuchać uważnie, nie tylko za tydzień, od 7 do 10. Lista 233, Maja Kleszcz na miejscu 7 z 7. Mówiłem, że są trzy piosenki, które ani w górę, ani w dół. Te dwie jeszcze gdzieś tu do 22 na pewno się pojawią. Ale oprócz nich właściwie głównie utwory w górę idące. 12 piosenek w górę, 3 w dół. Przypomnę, jedna najbardziej to Artur Rojek. 3 nowości to już za nami. A na 6 Stąsi.

zostaliśmy sprowokowani. Można też w grupie osób patronujących, można też oczywiście w odpowiedniej grupie na WhatsAppie. Ci, którzy jeżdżą regularnie, wiedzą, że jest taka grupa i wiedzą, jak do niej wkroczyć. Polecam bardzo serdecznie. Tam dużo bliskości i dużo różnych osobowości. Czy debiutanci są i dziś? Sprawdzimy to niebawem. Na miejscu piątym, jak słusznie napisała Tessa, co tam największy spadek i rojek gruby mały wypadający z listy? Dobrze, że jest drugi rojek. Mirafiori. Oczywiście, to tu Mirafiori.

Artur Rojek, Mira Fiori. Wiem, że niektórzy są z nami, ale tylko duchem, bo nie uchem. Nie mogą słuchać, bo są na festiwalu. Na przykład Brasswood, Soundtracks, to dziś w Operze Leśnej. Ściskamy pana Luka. Gdyby ktoś chciał wrócić do opowieści o tym wydarzeniu, to wczoraj u redaktora Nizinkiewicza gościł Luke i można to wszystko w podcastach odnaleźć, odsłuchać, sprawdzić. Ubiegłotygodniowi debiutanci, a właściwie tegoroczni debiutanci Tour de Slezakowi, jesteście tam? Pan Paweł napisał, Paweł Spniew, byłem pierwszy raz na Tour de Slezak, ale listy i radia słucham od pierwszego dnia nadawania. Bardzo pozdrawiam radio i grupę Krokusy, też pozdrawiam, napisał pan Paweł przed momentem. Lista małpanowyświat.online, a zatem odpowiadam słuchaczce, są debiutanci. Choć rowerowi, to nie radiowi słuchają nas od dawna. Podejrzewam, że trzeba niektórych po prostu trzeba dłużej namawiać. Ja nad redaktorem Orlikowskim cały czas pracuję. 233 notowanie Tip Top Listy w Radiu Nowy Świat, a to będzie spięty z czwartego na czwarte po raz 10.

Jeszcze jedna piosenka nigdzie nie poszła od ubiegłego tygodnia, ani w górę, ani w dół, tak jak Spięty Kowalski własnego losu, ale na którym miejscu jest ta ostatnia nigdzie nie idąca? Są jeszcze dwie idące w górę. Wszystkiego się Państwo dowiedzą niebawem, ale zaglądam do skrzynki na listy, okazuje się, że świeżaków jest więcej. Pan Robert napisał, że dopisuje się do listy obecności debiutantów. Nawet zagłosowałem wczoraj. Było ciężko, bo żadnych znanych utworów z lat 60. i 90., ale się udało. Panie Robercie, tym charakteryzuje się nasza lista przebojów, że mamy sporo nowości. Artystów, których już w latach 60. można było usłyszeć tu i ówdzie, a w 90. to na pewno. Po prostu trzeba posłuchać, może coś się spodoba, tak jak w latach 60. i 90., ale bardzo cieszę, że się pan odezwał. Pan Leszek pisze też, że są debiutanci. Oczywiście, że są. Tutaj kto był jeszcze w Sulejowie? Pan Jacek. Zagłosowałem i słucham, a byłem jako świeżak na Tour de Slezak w Sulejowie i w grupie osób patronujących też się odezwali. Niby gadam i gadam, a mamy jeszcze miejsce na piosenkę z zestawu do głosowania. Zanim zaczniemy pierwszą trójkę, odrywamy się na moment od notowania 233, bo w zestawie dziś po raz pierwszy Ibibio Sound Machine. Menso.

0: bije się w pierś, bo przecież mieliśmy już IBB Sound Machine kiedyś na liście. W ubiegłym roku, w 184. notowaniu na 50. się zaczęło. Kilka tygodni i niestety wypadli. Wtedy to był utwór Anyone Like You. Sprawdziłem w moich notatkach, a że notatki są cyfrowe, a że jest ich dużo, to trochę to trwało, ale wszystko się zgadza. Teraz IBB Sound Machine wśród 15 nowych utworów w zestawie, który mogą Państwo, przypomnę, znaleźć na stronie nowyświat.online albo w naszej aplikacji, w tej aplikacji, w której mogą Państwo teraz mnie słuchać albo posłuchać mnie za jakiś czas z podcastów. Ta aplikacja jest po prostu wszystko robiąca. Dlatego, być może dlatego czasem się tak sama z siebie potrafi wyłączyć, a potem się włączyć. Miałem tak dzisiaj, ale krótko. W każdym razie lista małpanowyświat.online. Jeszcze raz przypominam, że czytam wiadomości do 22, także od tych, którzy w tym roku debiutowali na naszej radiowej wycieczce rowerowej. Od wszystkich innych, w każdej innej sprawie też czytam, przeglądam komentarze. I co jeszcze? A, i wiadomości bezpośrednio do mnie wysyłane też, ale tylko wtedy, gdy mam czas. A czasu coraz mniej, bo jesteśmy na miejscu trzecim. W 233 notowaniu z trzeciego na trzecie Matylda z panem Radkiem.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć.

Kochana córeczko, złącz nogi. Dostałem jeszcze wiadomość od pana Artura z Nowego Jorku. A w liście na zdjęciach i na filmie pojazd żywcem wyjęty z filmu, w którym Ghostbustersi ganiali się z duchami. Bardzo to dobrze wygląda. To jest zrobione tak jakby naprawdę do kolejnej edycji filmu. Ach, są ludzie, którzy są zdolni i we wszystkim. I zrobią ładny samochód i ciasto upieką i fotografię zachodzącego słońca. Dobrze, że mam państwa i państwo czasem coś wyślą. Dziękuję panie Arturze, pozdrawiam Nowy Jork. Lista małpanowyświat.online na drugim dzisiaj. WW z Darią ze Śląska. Tytuł utworu Na Moment i jak się państwo domyślają, już tylko dwie idące w górę piosenki zostały nam dziś w 233 liście. To akurat po 26 tygodniach z 5 na 2.

Na moment. WW z panią Darią. Pan Jacek ostatnio spotkał redaktora WW w Gliwicach. Zdjęcie zamieścił, a właściwie opublikował w grupie osób patronujących, a pani Ewa chwali się, że jutro będzie na koncercie. Już się nie może doczekać. Jak zawsze proszę krzyknąć, że pozdrawia. Popołudniówka pozdrawia redaktora WW i czekamy we wtorek. Kończę, gdyż we wtorek spotkam się z państwem w popołudniowym programie, a dziś to by było na tyle. Miejsce drugie za nami z piątego, a przed nami miejsce pierwsze z drugiego, a zatem ubiegłotygodniowa nowość dziś zamyka listę. Fish, MAD, Tworzywo i Sokół. Tyle śladów, a my kłaniamy się. Dziękujemy bardzo. Za chwilę Adrianna Calińska-Czaniecka, potem redaktor Orlik, Jan Janczy, Kuba Strączyński, Michał Porycki. Do usłyszenia następnym razem. Spokojnego wieczoru.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślubi łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Ansel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Tyle ile ma.

0: Zachód i Wschód.
1: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Alert RCB w związku ze zmasowanym ostrzałem Ukrainy otrzymali dziś mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po polskiej stronie zwiększono gotowość obrony powietrznej. Zagrożenie już minęło. Rosjanie atakowali wiele miast. Są ofiary śmiertelne i ranni. Celem Rosjan padł m.in. zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Według ustaleń ukraińskiego Forbesa chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit. W Odessie i Czarnomorsku poszkodowanych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne dziecko i 17-latek. W Zaporożu zginęły 2 osoby, 4 pociski balistyczne uderzyły w Hutę. 2 osoby zginęły również w Krzywym Rogu, a 1 w Kramatorsku. Rosjanie przez cały dzień atakowali też miasto Dniepr. Użyli nowej generacji dronów, 37 z nich miało napęd odrzutowy. Tymczasem z wizytą w Kijowie jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Do ukraińskiej stolicy pojechał wczoraj w geście solidarności. Odbył szereg rozmów dotyczących bezpieczeństwa.
2: Wrócę do kraju, będę w stanie Radzie Ministrów, premierowi, ministrowi obrony przekazać garść najświeższych informacji o sytuacji w Ukrainie. Najważniejsze zadanie wszystkich ministerstw obrony krajów zaprzyjaźnionych z Ukrainą, aby poświęcenie Ukraińców, ale też wiedza i zdolności ukraińskie wdrożyć w naszych planach produkcyjnych, w naszej doktrynie wojennej, w szkoleniu naszych żołnierzy. Tu ma miejsce rewolucja w dziedzinie wojskowości i wojny przyszłości już nigdy nie będą wyglądały tak jak jeszcze 5 lat temu. I ten, kto z tego nie wyciągnie praktycznych wniosków, ten po prostu przegra.
1: Mówił minister Sikorski w czasie spotkania z dziennikarzami w Kijowie. W Dublinie tysiące ludzi protestowały przeciwko wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Wśród okrzyków i napisów Trump musi odejść, uchodźcy mile widziani, stop ludobójstwu czy Viva Palestina powiewały m.in. flagi tęczowe i palestyńskie. Tymczasem prezydent Donald Trump stwierdził dzisiaj, że chciałby zjednoczenia Irlandii. To się w końcu stanie, równie dobrze może to się stać teraz. Rozmawiamy o tym i masz tu właściwego człowieka, żeby to ruszyć, to w końcu nastąpi. Oczywiście Wielka Brytania będzie miała w tej sprawie coś do powiedzenia, ale myślę, że byłaby to fantastyczna sprawa. Czy to byłoby złe? Brytyjski rząd odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie, bo w Irlandii Północnej nie istnieje szerokie społeczne poparcie dla zjednoczenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Paweł Orlikowski z tej strony. To 288 domówka. Audycję realizuje Rafał Lewandowski. A jeśli chodzi o początek, Ausger. Tak wiem, pewnie wielu z Państwa, wiedząc fanem jakiego muzyka jestem, mogło spodziewać się, że otwarcie będzie inne, ale no właśnie. Otwieram się Ausgerem i utworem Infinity z albumu Julia. Takiego rozszerzonego, no bo on w tej pierwotnej wersji, to jest wersja deluxe, która ukazała się dokładnie 9 września i tu, jeśli chodzi o nowy utwór, to choćby właśnie ten Infinity trafił na domknięcie tego rozszerzonego albumu, który to został na początku 13 lutego tego roku wydany po prostu jako album Julia, Julia, w zależności jak kto woli. Ausger jest z Islandii, no więc tak się otworzyliśmy z utworem, który za chwilę, no Państwo pewnie wiedzą, że jestem ogromnym fanem twórczości Raya Cumminga, znanego pod pseudonimem artystycznym jako Ray X. No i nie może być inaczej, oczywiście, że jeśli wydaje najnowszy singiel, zresztą ja już to Państwu zapowiadałem wcześniej, kiedy on w mediach społecznościowych ogłosił, że taki singiel zapowiadający najnowszy album się ukaże, no to że w domówce on też się pojawi. Jest to utwór dość nostalgiczny, wzniosły, spokojny, więc i trudny do ogrania na początku domówki, stąd też wprowadzenie Ausgerem, bo trzeba jakoś odpowiednio ten utwór podprowadzić, odpowiednio wyprowadzić też, by nie tracić emocji, które wokół takiego utworu mogą nam towarzyszyć, gdy ostatnio z reguły pierwsze części wolę trochę szybsze, żwawsze, gdzie dźwiękowo więcej się dzieje, no ale dziś trochę zmiana taktyki, więc przed nami Ray X i Holy Water.

Holy Water, produkcja, słowa, wykonanie Rajek, czyli Rajek Cumming, człowiek z Australii, autor tekstów, muzyk, producent, piosenkarz także. Także no cóż, człowiek kompletny, jeśli chodzi o jego twórczość. Obecnie dość mocno wciąż jeszcze, jeśli występuje, to przede wszystkim na tych DJ setach, gdzie muzyka elektroniczna króluje. No a tu ta zupełnie inna, romantyczna, nostalgiczna, melancholijna część jego duszy, wyrazu artystycznego. To wszystko ze względu na to, że choćby utwór Holy Water to jest nie tylko kwestia biologii i fizyki, ale też trochę metafizyki w tym wszystkim. I Rajek zapowiada, że ten nadchodzący album Dusk, który ma pojawić się w 2027 roku, na początku 2027 roku, ma być taki właśnie w pełni jego. No dotąd jego twórczość była bardzo jego i bardzo taka dotykająca. Ja oczywiście czekam na kolejne single i na cały album Holy Water. Ja Rajeksa uwielbiam. Mam nadzieję, że to jest dobry początek czegoś wyśmienitego. Tyle ode mnie. Teraz, jeśli jesteśmy przy nowościach, 11 września, czyli wczoraj, Bonobo wydał album Distance in Static, to też Państwu zapowiadałem, że się takie wydawnictwo ukaże, więc posłuchajmy sobie utworu Mercury. To Bonobo i Kanako Yamamoto.

To był Bonobo, była tu też Kanako Yamamoto. Taki duet na tym utworze, Mercury. Sam w sobie album, 14 utworów, 50 minut grania, także bardzo przyjemnie i przyzwoicie, jeśli chodzi o twórczość Bonobo. Dzisiaj trochę spotkań z Bonobo będzie, nie tylko z tego albumu, ale teraz przed nami jeszcze jeden i już teraz trochę inaczej wprowadzamy się w nieco inne dźwięki. ID 700 Bonobo.

ID 700, no to taki syntezator, którym można bawić się, tworzyć muzykę elektroniczną. Taka emulacja rzadkiego syntezatora Buchla 700, ale ID 700 to jakiś groszowy syntezator. Natomiast również pojawia się taki utwór u Bonobo na tym jego nowym albumie. No dobrze, biegniemy dalej. Jeśli jesteśmy już jeszcze wciąż przy nowych rzeczach, to FKJ, French Kiwi Juice, czyli Vincent Fenton, multiinstrumentalista z Francji, wydał swój najnowszy album. No i to jest Tyber. Tak jest zatytułowany. 11 września ukazał się album. Jeśli chodzi o utwory, no to ja zagram utwór otwarcia tego albumu, Journey.

Tyber to rzeka. Można to pewnie też i przeczytać jako Tiber, no bo przecież mówimy tutaj o zachodniej twórczości. Natomiast w Polsce po prostu Tyber. No dobrze, no i Journey, czyli podróż FKJ-a, można wyruszyć z nim w podróż 12-utworową, ale to zaledwie 35 minut grania, chociaż bardzo przyjemnego i na pewno do albumu Tyber będę jeszcze powracał w kolejnych naszych spotkaniach. Muszę troszeczkę przyspieszyć, bo mam jeszcze bardzo dużo utworów, nie chcę też ich zagadywać. I na jednym z utworów na albumie Tyber FKJ występuje razem, czy właściwie zaprosił do współpracy niejaką Lucy Park, bardzo już teraz szeroko rozpoznawalną w platformach streamingowych artystkę, twórczynię. No i ja nie sięgnę teraz do tego utworu, kiedy indziej pewnie ich zagram, a ja zajrzę do epki, którą ona wydała pod koniec sierpnia, Fret 27, a tam pojawił się taki utwór, który już wcześniej został wydany jako singiel, Blue Sashiko.

Bluesa Chico. Pierwotnie pojawił się ten utwór jako singiel w maju, a potem trafił na epkę, o której już wspomniałem, Fret 27 Lucy Park za nami. A teraz odliczanie do premiery albumu Two Lanes, A Part of Us, to wydarzy się 25 września, jeśli chodzi o duet rodzinny, rodzeństwo, duet Two Lanes. No to Leo i Rafa, bracia z Niemiec, tworzą Two Lanes. No i oni właśnie zapowiedzieli, że 25 września ukaże się ich najnowszy album. No ale możemy podsłuchać, co na nim. Na przykład taki, ja już Państwu grałem niektóre single z tego nadchodzącego albumu. Dziś stawiam na utwór Sin It All.

Tulanes, a razem z nimi Aaron Arendts, jeszcze z Berlina, producent muzyczny i multiinstrumentalista. No też elektropopowej grupy piosenkarz Say Yes Doc, no ale tutaj wystąpił razem w ramach tego projektu, po prostu pod imieniem, nazwiskiem Aaron Arendts, razem z projektem Tulanes. Sing It All już za nami. Benjamin Clementine wraca do domówki z najnowszym utworem, który wydał 4 września, także dzisiaj tematycznie i muzycznie i w różnych klimatach się będziemy poruszali. Benjamin Clementine, In Fact You Know You Gotta Go.

Początek września przyniósł najnowszy singiel od Benjamina Clementina, In Fact You Know You Gotta Go, i to już za nami. Jeśli chodzi o Benjamina, no to pełen long play ostatni to 2022 rok. No to zupełnie podobnie jak z Rajeksem, który no 5 lat kazał sobie czekać, ten piąty prawie że rok minie. W przyszłym roku album Blood Moon został wydany w czerwcu 2022 roku, więc zapowiada, że Dusk pojawi się na początku 2027, zakładam, że w pierwszym kwartale. No to tak jeszcze powracając na chwilę do Rajeksa, bo chyba o tym zapomniałem wspomnieć przy okazji jego najnowszego singla. Natomiast wracając do Benjamina Clementina, tutaj no, singiel się pojawił, ostatnio tych singli trochę było, więc jak rozumiem, jest to już, są to już podwaliny pod jakiś nowy album. No właśnie, dystans podobny, 2022 rok i teraz 26, 27, może rzeczywiście będzie podobnie jak u Rajeksa, tak i u Benjamina. No dobrze, no to teraz przed nami utwór, który ukazał się 4 września, stoi za tym Think, to w ramach epki The Low Swing Sessions Vol. 2,

No a na tejże epce, dość krótkiej, pojawił się utwór The Garden. Tam jeszcze jest Michael Wolny, Tim Lafebvre, czy Maggie Björklund, Nicky Hastings, Guy Sternberg. Posłuchajmy w takim razie utworu The Garden.

he was praying for his life. And the stars came out around him.

Think, The Garden. Idziemy sobie dalej. Zaglądam do albumu Maribou State duetu Hallucinating Love Deluxe, czyli rozszerzonej wersji, która była z takimi jeszcze utworami demo czy remiksami. Dużo demówek już grałem, ostatnio też remiksy i dziś też po remiks sięgam. Remiks utworu Peace Talk, to jest Maribou State i Holly Walker w oryginale, a Oscar Farrell zremiksował. Posłuchajmy.

To remix Pistok, a teraz przed nami utwór z 4 września tego roku, bardzo świeży, French 79 oraz New Consolations. No więc jeśli chodzi o French 79, to producent muzyczny z Marsylii, New Consolations, duet, który no, pojawia się też dość regularnie w domówkach przy różnych okazjach, a razem smakują chyba całkiem świetnie. Colors Collide.

Kolor z kolei najnowszy singiel Friends 79 i duet New Consolations. A już teraz przed nami PBSR i to utwór z 2020 roku, także na chwilę odchodzimy od nowości. Wtedy to właśnie Pablo Serrano, kompozytor, producent z hiszpańskiej Murcji, wydał singiel, który pojawił się na jednej ze składanek, którą też trochę współtworzył, ale no, dodał też utwór od siebie. Ten singiel z 2020 roku to Island.

No to domykamy pierwszą część naszego spotkania utworem, który już kiedyś Państwu prezentowałem, to nieraz, raz na jakiś czas się pojawia. Lubię ten remix utworu My Baby Just Cares For Me Nina Simone, no ale remix, za którym stoi Honne i w tej wersji Honne to jest taki duet. Bardzo lubię tę wersję. Domkniemy tak pierwszą część naszego spotkania.

Dobry wieczór ponownie, to już druga część 288 domówki, tu wciąż Paweł Orlikowski i Rafał Lewandowski. Jesteśmy razem do końca domówki, puszczam oko. No w każdym razie mam nadzieję, że Państwo będą do końca słuchający na żywo. Proszę dać znać, kto wytrwał, kto przyśnie, no trudno, rozumiem, trudna pora, ale można nadrobić zawsze w podcastach, więc mam nadzieję, że Państwo w razie czego albo nadrabiają w podcastach, albo wracają do tej domówki, albo jeśli nie mogą z jakichś powodów, pora trudna, sobota, 22, północ i z hakiem, no to rozumiem, że można wracać w formie podcastów. Zresztą piszą Państwo do mnie czasami w środku tygodnia i w środku dnia, więc rozumiem, że ta domówka jest odsłuchiwana o różnych porach, więc oczywiście dla Państwa też serdeczne pozdrowienia, którzy są słuchającymi w przyszłości. Jak zwykle, jak co tydzień zresztą, pozdrawiam serdecznie. Dobrze, Yves Fontaine, Bonobo i Niloufer Yania. Tutaj tak otworzyłem drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Niloufer jest Brytyjką, piosenkarką, indie rock, jazzową, trochę psychodeliki, elektroniki, tam różne się wpływy w jej twórczości łączą, no ale Bonobo dość sięga po nią, ma takie stałe współprace dość regularnie, no i taki na albumie Distance and Static się wydarzyło. Ten album, przypomnę, świeży, bo ukazał się jako album, jako long play wczoraj, czyli 11 września. To dla tych, którzy słuchają w przyszłości, mówię, że wczoraj to był 11 września. No to jeszcze trochę Bonobo z nami będzie, ale w starszym wydaniu z albumu The North Borders, 2013 rok. W marcu minęło 13 lat, odkąd ten album się ukazał, a wciąż brzmi świeżo. Sapphire teraz przed nami.

Bonobo i Sapphire za nami, a jak już zajrzeliśmy do albumu The North Borders, to pozostańmy w nim jeszcze na chwilę. Bonobo i Cornelia i utwór Pieces.

A teraz przenoszę się do albumu Blurred, za którym stoją Chiasmos. No to jest duet Olafur Arnalds i Janus Rasmussen. Oni stworzyli właśnie Chiasmos. Ostatnio tak, wydawali nawet taki album, który się w sierpniu pokazał. No ale to album Two Reworked, także powrót do tego, co było w 2024. Ja z kolei wracam do tego, co było w 2017 na albumie Blurred i przygotowałem na dziś dla Państwa utwór Post.

Chiasmast i Post za nami, no to teraz trochę inny klimat przed nami. Na początek utwór z końca sierpnia tego roku, najnowszy singiel Victorii Bigelow. Posłuchajmy sobie jej utworu Naked on the Floor.

życia. Naked on the Floor, Victoria Bigelow. Końcówka sierpnia tego roku, z kolei w listopadzie, 13 lat temu, Sorry Boys z Belą Komoszyńską na czele stworzyli, wydali taki album jak Vulcano i do niego właśnie wracam po utwór Phoenix.

Co to był za album? 2014 rok, Lana Del Rey, Ultra Violence. No i właśnie utwór Sad Girl. Grałem go Państwu też 200 domówek temu, stąd takie przypomnienie. Lubię sobie tak zajrzeć 200 domówek wstecz i zobaczyć, co tam wtedy było. Zresztą podobnie z utworem Phoenix od Sorry Boys. Ale na przykład 100 domówek temu grałem Państwu Symla z utworem Apollo.

Oj, warto wracać do takich utworów. Symol, Apollo już za nami. No to teraz przypominajka z twórczości De La Shirt, takiego dość tajemniczego twórcy muzycznego. A utwory ma całkiem fantastyczne. No więc teraz zaglądam do takiej epki Don't Wanna Know How You Feel. Właściwie zbiorowisko singli. Tam między innymi pojawił się taki singiel. To wszystko 2024 rok, jesień. IWBYH, a to od słów z tego utworu I Wanna Bring You Home. Posłuchajmy.

B.L.M. Martin wydała ten utwór w 2025 roku. Ja wracam do tego utworu po jakimś czasie i Państwu go przypominam. No a teraz album Blood Moon, 2022 rok. Na tym longplayu zakończyłeś, no nie, że twórczość, no bo Rajek wydawał potem jeszcze single i gościnne współudziały gdzieś w innych projektach, no ale longplaya nie było. Tak jak mówię, single się pojawiały, ale ostatni album to Blood Moon 2022 rok, no i potem jego remiksy, no ale to już coś zupełnie innego. Więc czekając na Rajeksa i na jego najnowszy album Dusk, który ma pojawić się na początku 2027 roku i na pewno będzie poprzedzany jeszcze kolejnymi po Holy Water singlami, no to przypominajmy sobie to, co 5 lat temu na longplayu się znalazło, między innymi utwór taki jak Visions.

Blood Moon, Rayex Visions za nami. No to teraz posłuchajmy sobie utworu ze stycznia tego roku, ale utworu, którego jeszcze Państwu nie prezentowałem. Jarund to jest taki elektroniczny, muzyczny duet, który się pojawiał już czasami w domówkach, nie jakoś specjalnie regularnie, raz na jakiś czas lubię wrócić do ich twórczości, tak jest i teraz. Posłuchajmy sobie utworu, który znalazł się na albumie Inverted Paradise, tak jak już wspominałem, początek tego roku. Utwór to Violent Horizon.

Violent Horizon, no i szanowni państwo, powoli dopływamy do brzegu, ale jeszcze troszkę, jeszcze dwa utwory mam dla państwa. Przedostatni utwór dzisiejszej domówki to z albumu Hybrid od LZN, bo lubię wracać do tej twórczości sprzed blisko 20 już lat, bo w kwietniu, 7 kwietnia dokładnie miną 2 dekady od wydania albumu Hybrid. LZN, no to jest bardzo charyzmatyczna twórczość i no taka oryginalna. Szkoda, że tak mało tego wszystkiego. Ostatni album po prostu zatytułowany LZN pojawił się w październiku 2023 roku. No ale od tego czasu nic. No w każdym razie LZN z utworem Morphing przed nami.

Morphine Calzine Hybrid. No to szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za 288 domówkę. Audycję realizował Rafał Lewandowski, ja nazywam się Paweł Orlikowski. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. No, więc wszystkiego dobrego, wspaniałej niedzieli, wspaniałego tygodnia, do usłyszenia, a na dobranoc, na zakończenie audycji również Calzine, również album Hybrid i utwór Hoho, taki, który państwu grałem już kilkakrotnie, ale warto do niego wracać i na zakończenie wybrzmi Vapors. Do usłyszenia!

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.